0: Wiele krajów robi, krajów północy, które się zderzają z nową falą pożarów. Czechy, Niemcy, Holandia. Bardzo często okazuje się, że oni dochodzą do wniosków, które my mamy od 30 lat. W związku z tym uważam, że oczywiście musimy stale modernizować system. I tam, gdzie tylko da się wymieniać sprzęt na nowocześniejszy, czy technologią wspierać rozwiązania, jak najbardziej powinniśmy to robić. I my to w Lasach Państwowych jakby robimy. Natomiast to chyba jeszcze nie jest moment na jakieś wielkie rewolucje, bo prawdą jest też to, że oczywiście pożary lasu wraz ze zmianą klimatu one zmieniają trochę swoją specyfikę, natomiast to jest znany nam przeciwnik. W sensie to nie jest tak, że jest to dla nas zaskoczenie i zupełnie nowe realia. Mieliśmy duże pożary, mieliśmy pożary, w których ginęli ludzie w Polsce. Wiemy, że nasze drzewostany są palne i wiemy, jak skutecznie działać w prewencji.
1: Z Janem Kaczmarowskim z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: na zegarach już trzecia w RMF FM. Czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Faktach zajrzymy też na stację paliw. Ile zapłacimy za benzynę i diesla w przyszłym tygodniu? Sprawdził to dziennikarz RMF FM. Będzie też o unijnym zakazie korzystania z mediów społecznościowych. Posłuchajcie, co o tych planach sądzą młodzi. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Rynarzewie koło Bydgoszczy osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Dwóch 16-latków zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byli oni aktywni w internetowych środowiskach związanych z propagandą neonazistowską i ekstremistyczną. O szczegółach nasza katowicka reporterka Anna Kropaczek.
1: Najpierw funkcjonariusze ABW i policjanci z Sosnowca zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń agencji wynikało, że kontaktował się on za pośrednictwem internetowych komunikatorów ze środowiskami propagującymi m.in. treści neonazistowskie i rasistowskie. Na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono materiały dotyczące zamachów terrorystycznych czy masowych zabójstw. Później ABW zidentyfikowała kolejną osobę z tego środowiska, pozostającą w kontakcie z Kacprem K. Wraz z policjantami z Będzina agencja zatrzymała 16-letniego Wiktora Eś. Sąd zdecydował już o umieszczeniu Kacpra K. w schronisku dla nieletnich, a Wiktor Eś trafił do policyjnej izby dziecka.
0: Dron znaleziony w pobliżu bazy niemieckiej armii w Dolnej Saksonii jest podobny do urządzenia odkrytego na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku. Śledczy sprawdzają, czy oba incydenty mogą być ze sobą powiązane. Przypomnijmy, szczątki drona znaleziono w pobliżu jeziora Steinhude Meer. Policja szuka informacji o właścicielu lub operatorze urządzenia. W obu dronach zauważono podobną część, prawdopodobnie wydrukowaną w technologii 3D. Na razie nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych. Kolejny tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Mamy najnowsze prognozy dotyczące tego, co w najbliższych dniach czeka kierowców. O tym, co przed nami, Krzysztof Berenda.
2: Zauważalne wzrosty. Dzisiaj podstawowa benzyna kosztuje 7,99 i idzie w stronę poziomu 8,20. To jest wyraźna podwyżka, ale zdaniem ekspertów już dochodzimy do szczytu.
3: Raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł.
2: Mówi Dorota Gudaś, analityczka biura maklerskiego Reflex. To dlatego, że już docieramy do granicy bólu. Nieco gorzej będzie z dieslem, tam podwyżki mogą być bardziej zauważalne. Ten diesel dziś kosztuje średnio 8,99, co już teraz jest najwyższym poziomem w historii. W przyszłym tygodniu niestety ten rekord ma zostać pobity i spodziewajmy się cen oleju napędowego w okolicach 9,30-9,40.
4: Fakty, opinie, komentarze.
0: Bardziej restrykcyjne ograniczenia wiekowe i kontrola treści, tak, ale nie całkowity zakaz mediów społecznościowych. Tak młodzi odnoszą się do unijnych planów o zakazie takich serwisów dla dzieci.
5: Taki Facebook, no to żeby chociaż mieć kontakt z rodzicem poprzez jakiś tam komunikator, a nie normalne wiadomości, no to by było fajne, ale no wiadomo, z ograniczeniami.
6: Ograniczenie, ale nie konkretny zakaz może.
7: Ja zaczęłam ogólnie korzystać z social mediów gdzieś około 11 lat, kiedy miałam. Ja się dużo nauczyłam rysować z internetu. Zakazem kompletnym nie jestem, ale żeby mimo wszystko restrykcje były większe.
8: Dzieci są wyniszczone przez nie tylko social media, ogólnie uważam, przez telefony. Z tym nie potrafią się skupić na moment czy na dłuższą chwilę, bo potrzebują telefonu, nowej dawki dopaminy.
0: A głos młodych w Poznaniu zebrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród tematów stała amerykańska obecność w Polsce.
9: W ciągu kilku miesięcy dowiemy się, kilku tygodni dowiemy się, ilu żołnierzy tutaj trafi z innych krajów europejskich.
10: Tak, bo to jest najprostsza logistyka tego przedsięwzięcia, przenieść ich z krajów europejskich, chociaż też nie jest wykluczone, że przyjadą wprost z Ameryki. Ale podkreślam, bo to są naczynia połączone. Baza i nowi żołnierze to jest plan rządu i Pałacu Prezydenckiego, bo w tej sprawie się nie różnimy. Bo im więcej żołnierzy tu stacjonuje, tym więcej bezpieczeństwa, a czasy są wyjątkowo niebezpieczne.
9: No to właśnie, skoro
10: jesteśmy dzisiaj... Eskalacja tego, co się dzieje na polskiej granicy, eskalacja tego, co Rosja chce zrobić, destabilizując sytuację w Polsce i w Europie, jest dzisiaj najtrudniejsza od wybuchu wojny na Ukrainie.
9: No właśnie, panie premierze, pojawiają się takie głosy części ekspertów, że te ataki przy granicy to może być oczywiście przygotowanie do większych ataków, ale to może być również zasłona dymna przed atakami, na przykład na infrastrukturę krytyczną.
10: Po pierwsze, mamy ataki na infrastrukturę krytyczną w Polsce. I te, które są sabotażami, i te, które są atakami w cyberprzestrzeni.
9: Były ostatnio jakieś duże ataki na naszą infrastrukturę?
10: Codziennie zdarzają się ataki na infrastrukturę w Polsce, bo Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Tych ataków dziennie jest 1800, 2500, czasami 3000. W Polsce rosyjskie GRU robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w cyberprzestrzeni. Ma na to olbrzymie środki, trzykrotnie podwojone w 2026 roku w porównaniu do poprzednich lat. To są pieniądze na sabotaże w cyberprzestrzeni, ale również w obszarze sabotaży takich kinetycznych, czyli na przykład wysadzanie, podpalanie, realizowanie zadań, które mają spowodować, że na przykład nie będzie wody.
9: Udało się już jakby uniemożliwić takich tak. działań, że nie będzie wody albo prądu?
10: Udało nam się przeciwdziałać największemu atakowi na polską energetykę, który miał miejsce w końcówce 2025 roku, dokładnie w dniach przed Sylwestrem, kiedy polskie farmy fotowoltaiczne i elektrownie, dwie duże w Polsce, zostały w tym samym czasie, w tej samej godzinie, w tych samych minutach zaatakowane, żeby w Polsce kilkuset tysiącom ludzi wyłączyć prąd.
9: Panie premierze, ale szykować się na kolejne takie scenariusze, szykujemy się, jest to możliwe, że ktoś...
10: Nie tylko się szykujemy, one będą. Znaczy, już nie opowiadajmy tych historii, że być może coś się wydarzy. Dzieje się codziennie. Wczoraj dron 4 kilometry od polskiej granicy. W tamtym tygodniu wielokrotnie poderwane polskie myśliwce.
9: No dziś w nocy Litwa, w przestrzeń Litwy wleciały rosyjskie
10: dane
9: samoloty.
10: Dane amerykańskiego wywiadu, wczoraj też prezentowane przez premiera Tuska, wskazują, że mamy do czynienia z niebywałym wzrostem zainteresowania Rosji z zachodnią częścią Ukrainy, państwami bałtyckimi, Polską, Mołdawią, Rumunią, i tutaj będą chcieli ogniskować dużą część swoich ataków. Co to znaczy dla Polski? Że będzie coraz więcej alarmów, coraz więcej dronów może tutaj wlecieć. Mamy do czynienia po prostu z wojną hybrydową.
9: Ofiary?
10: Nikt nie chce ofiar, ale w czasie wojny hybrydowej też mogą być ofiary. Bo przypominam, że w Polsce już mieliśmy ofiary. To znaczy była rakieta w przewodowie. Mamy sytuacje krytyczne, które powodują, że dron zamiast spaść na pole albo wylądować gdzieś w terenie niezabudowanym, może uderzyć w miasto, może spaść na ulicę. Przecież też po to są podrywane polskie śmigłowce, podrywane polskie F-16, żeby te drony nie miały możliwości wlatywać polską przestrzeń powietrzną.
9: To są teraz szybsze drony, bo powiedzmy dziś, sobie zupełnie szczerze,
10: wczorajszy dron,
9: jest bardzo mało czasu na reakcję.
10: Wczorajszy dron, według wstępnych informacji, kilkaset kilometrów na godzinę z taką prędkością leciał, co powoduje, że ta reakcja musi być bardzo szybka. Dlatego w wojsku zostały wdrożone procedury mówiące, jak ma wyglądać najszybszy czas reakcji właśnie po to, żeby chronić polską przestrzeń powietrzną. Po to są budowane programy SAN, po to takie programy jak Wisła czy Narew, żeby ta polska przestrzeń powietrzna była nie do przestrzelenia, ale postęp technologiczny to jest jeszcze olbrzymi, a sabotaże też są realizowane po to, żeby nie były wywołanie wojny. Bo nie, ja się nie boję, że będzie wojna pełnoskalowa. Nie mam takiego poczucia, że dzisiaj wjadą tutaj czołgi, że przylecą samoloty, będą bombardowania.
9: No, wystarczą drony i rakiety, jeżeli
10: ale
9: będą
10: mogą
9: lecieć.
10: Być bez oznaczeń drony i rakiety, do których się nikt nie przyzna, a zabiją ludzi. No to się może wydarzyć. I to będzie taka wojna, nie wiadomo czyich dronów, chociaż wszyscy będziemy wiedzieli, że rosyjskie. Rosja się nie będzie przyznawała, ludzie mogą ginąć, sytuacja się zaostrza i dlatego potrzebna jest też nowa doktryna NATO w tej sprawie, nie przymykania oczu, wszyscy dalej za jednego i gdyby cokolwiek się stało, gdyby był atak na któreś państwo bałtyckie, to Polska nie może powiedzieć, poczekamy, zobaczymy. My mamy być w pierwszej linii tych, którzy mówią, pomagamy, bo gdyby
9: czyli
10: to nas dotykało.
9: Żołnierzy.
10: Tak jest, bo jak nie wyślemy, jeżeli Polska będzie zbiesi się, jeżeli Polska jako mająca olbrzymie granice z Rosją i z Białorusią powie nie, poczekajmy, nic się nie dzieje u Bałtów, to później Polska zostanie tak samo potraktowana. Dzisiaj wyłamanie się Polski, która jest na wschodniej flance NATO, z możliwości pomocy Bałtom albo innym państwom, jeżeli były zaatakowane, to jest w przyszłości tragedia dla każdego Polaka.
9: Panie premierze, może trzeba po prostu zacząć odpowiadać. Ja nie mówię oczywiście o atakach kinetycznych, ale cybernetycznych. No jak oni nam atakują infrastrukturę krytyczną, to nie wiem, zakładam, że jesteśmy zdolni do tego, żeby spróbować wyłączyć Moskwie wodę albo prąd. Nie mówię tylko Polska, są inne siły.
10: Ja nie mogę mówić.
9: Nie musimy się przyznawać do tego.
10: Nie mogę mówić, jakie Polska ma zdolności. Nie mogę mówić, co Polska robi, ale mogę panu powiedzieć, co Polska potrafi. Opiszmy to ringiem. na tym ringu, którym stoi, powiedzmy, zawodnik z innego państwa, niech to będzie Rosja, Polska ma o wiele bardziej wytrenowanego zawodnika i o wiele mocniejsze rękawice, którym jak przyłoży, to na tym ringu naprawdę może ktoś być znokautowany.
9: Ale to jest chwalenie się, jesteśmy silni. To jest
10: ale nie będę panu mówił, jakie operacje realizujemy.
9: Ale realizujemy jakieś operacje.
10: Może coś tam robimy.
9: Może.
10: No, panie redaktorze, ja jestem też wicepremierem oczywiście i ministrem cyfryzacji. Jestem też pełnomocnikiem w rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Ja nie mogę panu powiedzieć na otwartej antenie, co Polska robi. Ja mogę panu powiedzieć, że polscy obywatele mogą być dumni z polskich żołnierzy, mogą być dumni z polskich służb specjalnych w cyberprzestrzeni i mogą być dumni, że przychodzą do nas sojusznicy, w tym Amerykanie, i mówią tak: Polska to najlepszy cyfrowy lotniskowiec na świecie, który jest dzisiaj najlepszym na wschodniej flance NATO pomocnikiem, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Jak ja słyszę takie rzeczy, a rozmawiałem osobiście z szefem NSA i słyszę takie rzeczy, bez Polski nie dalibyśmy rady, no to ja wiem, co ja potrafię, wiem, co Polska potrafi, wiem, co polscy specjaliści potrafią, ale nie będę panu o operacjach opowiadał.
9: No, ja rozumiem, tylko ja się o to pytam także dlatego, że ludzie mają takie poczucie, że Rosjanie nas atakują. Cały czas słyszymy o tym, obroniliśmy się, a mamy takie poczucie, niektórzy z nas, że my jesteśmy trochę bezbronni, to znaczy odpowiadamy reaktywnie.
10: Polska potrafi przyłożyć sierpa w cyfrowym rynku i oby nikt nie chciał tego sierpa spróbować.
9: Ale no, jeżeli pan mówi, że możemy to zrobić, to może ktoś spróbował.
10: Ale ja nie będę panu mówił, gdzie Polska jest i co potrafi. To, że jesteśmy dzisiaj na ringu, na którym nie było w Polsce nawet liczenia Polski. A to jest na przykład systemy państwowe, wyłączenie możliwości korzystania z banków, brak wody w jakimś województwie. No to jesteśmy mocni, bo na przykład spójrzmy na Niemcy. Ten atak energetyczny, o którym panu mówiłem, my odparliśmy. Oni nie.
9: No, wiadomo, że są cyfrowo w zupełnie innym miejscu niż
10: właśnie,
9: Polska.
10: No więc jeżeli czasami chwalimy się, znaczy patrzymy na tych Niemców zazdrością, to ja odpowiadam, Niemcy dzisiaj cyfrowo są dwa kroki za Polską, a w cyfrowo nie.
9: No, wiadomo, że są cyfrowo w zupełnie innym miejscu niż Polska.
10: No właśnie, no więc jeżeli czasami chwalimy się, znaczy patrzymy na tych Niemców zazdrością, to ja

0: kierują żołnierze NATO.
1: Tak.
0: W tym najprawdopodobniej polscy, bo skoro Polska podjęła te decyzje, to Polacy tam latają.
1: Tak.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gałkowskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina czwarta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od Małopolski. Policja bada okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w rejonie Myślenic. Jedna osoba zginęła, druga postrzelona trafiła do szpitala. Później o kontroli sanepidów w szkolnych stołówkach. Chodzi o nowe zasady w jadłospisach. Część placówek ma problem z ich wprowadzeniem. W faktach także Eurowizja pod lupą brytyjskich polityków. Policja bada okoliczności tragedii, do której doszło w małopolskim Sieprawiu, niedaleko Myślenic. Wieczorem w jednym z domów padły strzały. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna.
1: Policjanci z Myślenic otrzymali zgłoszenie od 45-letniej mieszkanki Sieprawia, że pod jej dom przybył jej były partner, 47-latek, który wszczyna awanturę, grozi jej. Mężczyzna ten w trakcie tej awantury miał oddać do kobiety przynajmniej jeden strzał z broni prawdopodobnie czarnoprochowej. Następnie w rejonie posesji postrzelił się.
0: Relacjonował RMF FM podkomisarz Dawid Wietrzyk, rzecznik policji w Myślenicach. Życia mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. 45-letnia kobieta natomiast trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Sanepid sprawdzi, czy posiłki podawane w szkołach są zgodne z nowymi budzącymi emocje wytycznymi. Chodzi o zasady, według których regularnie w jadłospisach rzadziej ma pojawiać się mięso, a częściej dania na bazie roślin strączkowych, takich jak soczewica czy ciecierzyca. Tymczasem część szkół sygnalizuje trudności z wprowadzeniem tych zmian. Kontrole mają ruszyć w ciągu kilku tygodni. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski uspokaja, że nie chodzi o nakładanie kar, tylko o rozwiewanie wątpliwości dotyczących tej nowej diety.
3: W tej chwili jeszcze nie są realizowane kontrole w takim rozumieniu restrykcyjnym, że będziemy dawać mandaty za to, że w szkole pojawi się, nie wiem, 3 razy w tygodniu kotlet. My chcemy w tej chwili, ażeby sytuację wytłumaczyć.
2: Szef sanepidu przyznaje, że rozporządzenie w sprawie zmian na szkolnych stołówkach, które ukazało się w lipcu, pojawiło się zbyt późno.
3: To też wyciągamy wnioski z takiej sytuacji, że takich zmian nie można przygotowywać w ostatniej chwili.
2: Część dyrektorów szkół skarży się, że przez to, że o zmianach dowiedzieli się tak późno, niektóre firmy cateringowe nie zdążyły zmienić swojej oferty i dopiero teraz dopasowują ją do nowych zasad.
0: Na Pomorzu Zachodnim policjanci zatrzymali 22-latka, który włamał się do przedszkola w Goleniowie i postanowił ukraść znajdujący się tam sprzęt. O tym, co padło łupem złodzieja, nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Elektronarzędzia, pieniądze, a także 2 hulajnogi i 2 rowery. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 22-letniego mężczyznę. Okazało się, że działał w warunkach recydywy. Był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Mężczyźnie może grozić do 15 lat więzienia.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Eurowizja w Izbie Gmin. Brytyjski parlament postanowił przyjrzeć się muzycznemu widowisku z niezwykłą powagą. Sprawą zajmuje się Komisja do Spraw Cyfryzacji, Kultury i Sportu, a powód jest jeden. Jaki?
6: To pasmo absolutnych klęsk Wielkiej Brytanii. W 3 ostatnich edycjach konkursu jej reprezentanci szorowali po dnie tabeli finałowej. Dla kraju z tak bogatą historią muzyczną to kompromitacja. Komisja parlamentarna będzie zatem starała się ustalić, jak to możliwe. Obecnie o kandydaturze do konkursu decyduje BBC przy współpracy z przedstawicielami przemysłu muzycznego. Członkowie komisji podkreślają, że chcą dojść do ładu z procesem wyboru reprezentanta, a w efekcie odwrócić złą pasce Wielkiej Brytanii w konkursie Eurowizji. A jeśli się to nie uda, to przynajmniej spróbowali.
0: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Jutro biegacze znów powalczą z górską trasą poprowadzoną ulicami Krakowa. Przed nami 19 bieg 3 kopców. Trasa tradycyjnie poprowadzi od kopca Kraka przez kopiec Kościuszki aż na kopiec Piłsudskiego. A to oznacza chwilowe utrudnienia dla kierowców przed południem, m.in. w Podgórzu.
7: Tam przez około 15-20 minut będzie zamknięta ulica Limanowskiego. Oczywiście od razu po przebiegnięciu ostatniego zawodnika udrażniamy ruch. Kolejne większe utrudnienia będą w okolicach Mostu Zwierzęcego, gdzie od godziny 10 do 12.30 zamknięta będzie łącznica w kierunku zachodnim. I też bezpośrednio po przebiegnięciu ostatniego zawodnika otwieramy. I od godziny 10.30 do około 12.30 będzie zamknięta dla ruchu ulica Starowolska.
0: Wyjaśnia Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Dzisiaj natomiast od 6 rano w związku z Krakowia Maratonem na rolkach zamknięta będzie Aleja Fosza w rejonie Błoni. Rolkarzom i biegaczom życzymy powodzenia i udanej zabawy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa Ehimei Maru. Jak okręt podwodny staranował szkolny statek. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina 5:00. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od nowego amerykańskiego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, największego, jaki zatwierdziła dotąd administracja Donalda Trumpa. W faktach również o wyścigu rządu z obozem Karola Nawrockiego, który dotyczy obniżek cen paliw, a także o polskim kandydacie do Oscara. Będzie też sport. Nasi siatkarze zawalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Amerykański Departament Stanu dał zielone światło dla sprzedaży Ukrainie pakietu obrony powietrznej o wartości prawie 3 miliardów dolarów. Oprócz pocisków pakiet obejmuje mobilne wyrzutnie rakiet i radary przeciwdronowe. Kijów zakupi sprzęt za pomocą środków państw europejskich i pieniędzy z amerykańskiego programu pożyczek Foreign Military Financing. To największy jak dotąd pakiet uzbrojenia dla Ukrainy zatwierdzony przez administrację Donalda Trumpa. Tymczasowo aresztowano mężczyznę, który w Sosnowcu położył ładunek wybuchowy na samochodzie swojej znajomej. Grozi mu do 10 lat więzienia. Auto zostało uszkodzone, ale nikt na szczęście nie został ranny. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Zarzuty są dwa. Pierwszy to spowodowanie eksplozji, po której uszkodzony został samochód. A drugi zarzut to posiadanie substancji wybuchowych, które znaleziono tam, gdzie mieszkał podejrzany. Mężczyzna przyznał się do winy i potwierdził, że była to sprawa osobista dotycząca jego i jego znajomej. Ładunek eksplodował na samochodzie, tuż po tym, jak mężczyzna go tam położył. W aucie nie było wtedy nikogo, bo kobieta poszła do przedszkola zaprowadzić dziecko.
0: Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw. To odpowiedź na kolejny rządowy projekt ustawy w sprawie wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż. Marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
0: Tak, o ustawie PKN paliwo kosztuje normalnie, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Wcześniej Sejm uchwalił ponownie rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tego podatku na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Nasi siatkarze zagrają dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych Łotwa. Początek spotkania 1/8 finału z Łotwą o 15:00. Potem nasi siatkarze zagrają z Niemcami lub Bułgarią. Ten mecz również rozegra się dzisiaj. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie reprezentował Polskę w oscarowym wyścigu w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Bohaterem filmu jest niemiecki pisarz noblista Thomas Mann.
4: Ich bin nach Hause. Papa.
5: Wo ist das?
0: Polska Komisja Oscarowa wybrała ten tytuł spośród 7 zgłoszonych w naborze organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Skrócone listy oscarowe poznamy w połowie grudnia. Wtedy dowiemy się, czy nasz kandydat ma szansę na nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Przed nami weekend. Dobrze postanowić sobie, że przez najbliższe dni ograniczymy poziom stresu. Kolejne badania naukowe pokazują bowiem, jak bardzo przewlekły stres szkodzi naszemu sercu i skraca nam życie. Badania objęły rekordową liczbę blisko 500 000 osób. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Pokazały, że przewlekły stan zapalny związany między innymi ze złą sytuacją ekonomiczną czy stylem życia powoduje szkodliwe zmiany strukturalne w sercu i zwiększa ryzyko zawału i udaru nawet do 43%. Zmiany te, takie jak pogrubienie ścian serca, zmniejszenie komór, pogorszenie napełniania serca, mogą się przy tym rozwijać latami bez objawów. Natomiast ten wyższy poziom stanów zapalnych wiązał się nie tylko z takimi fizycznymi czynnikami, jak palenie papierosów czy nadwaga, ale też właśnie z przewlekłym stresem. Autorzy pracy podkreślają, że w przyszłości identyfikacja kluczowych białek zapalnych może pomóc zauważyć ryzyko odpowiednio wcześnie, ale uniwersalnie musimy starać się jednak poziom stresu ograniczać. No tyle, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.
0: A więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Wiśnia mała.
1: To już za tydzień. Dzisiaj kończymy rozmowę o Bundeslidze, o klasie B i o klubie Augustyn Wrocław. Za tydzień wybierzemy się do Wiszni Małej, a już za chwilkę we wrocławskim weekendzie wybierzemy się, uwaga, do Teatru Polskiego. Do usłyszenia.
2: Radio RMF 24.
1: Maciej, czas pora zacząć wrocławski weekend w RMF 24 Wrocław. Weekend, czyli czas na małe przyjemności i zadbanie o kondycję fizyczną, czy przede wszystkim duchową. W tym celu wybierzmy się wspólnie do Teatru Polskiego we Wrocławiu, a naszym gościem jest pani Izabela Duchnowska, zastępczyni dyrektora Teatru do Spraw Operacyjnych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Sezon teatralny zaczął się na dobre, choć nie w wersji max, bo przecież dwie z trzech waszych scen są modernizowane jeszcze. Duża scena imienia Jerzego Grzegorzewskiego i kameralna przy ulicy Świdnickiej, o tych mówię. Zostaje scena na Świebodzkim. Na co możemy w najbliższym czasie wybrać się tam i czy jest jeszcze przede wszystkim, myślę, szansa na kupienie biletu, no bo to bywa trudne u was.
3: No więc zacznę od tego, co pan powiedział. Nawiążę do pana wypowiedzi. Scena na Świebodzkim, rzeczywiście, tylko tą scenę teraz mamy, bo scena główna na Zapolskiej i scena na Świdnickiej są remontowane. Natomiast chciałam powiedzieć, że myśmy rozszerzyli naszą scenę na cały Dolny Śląsk. To jest kluczowe w tym sezonie.
1: Może pani Zawyspiańskim powiedzieć, teatr mi widzę ogromnym, tak?
3: Coś w tym jest rzeczywiście. Dzięki bardzo dobrej współpracy z marszałkiem Jarosławem Rabczenko, ale też z Ministerstwem Kultury udało się zdobyć środki na projekt, no, wyjątkowy, wydaje mi się. I rzeczywiście rozszerzamy tegoroczną scenę na cały Dolny Śląsk.
1: Nie trzeba przyjechać do Wrocławia, Wrocław przyjeżdża do was, to taka nowa wersja, nowoczesność można powiedzieć, ale też wynika, jak sądzę, biorąc pod uwagę to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, zamkniętych dwóch scenach, z wielkiej kreatywności, którą państwo się muszą wykazać, żeby efekty przyniosły to tak, jak przy wszystkich trzech scenach czynnych.
3: Rzeczywiście trzeba być kreatywnym i czujnym, szczególnie w branży kultury, natomiast zależy nam na tym, żeby widzowie z Dolnego Śląska przypomnieli sobie o Teatrze Polskim po tych, no de facto, kilku latach przerwy, kiedy te nasze sceny są wyłączone. Chcemy, żeby wrócili do nas, bo przecież duża scena na Zapolskiej będzie otwarta w tym sezonie. Co prawda będzie to rok 27 i pierwsza premiera jest zaplanowana na czerwiec 27, natomiast chcemy, żeby widzowie z całego Dolnego Śląska do nas przyjechali.
1: No ale do tego czasu nie można czuć głodu teatralnego. Co we wrześniu? Dokąd to wiemy już? Przede wszystkim scena na Świebodzkim i też to, gdzie będziecie państwo grali jeszcze na Dolnym Śląsku, ale na co można się wybrać w najbliższym czasie?
3: Mogę zaprosić aż na dwa wydarzenia, które będą się odbywały naraz. Sezon teatralny Teatru Polskiego we Wrocławiu zacznie się, powiem, w Bolesławcu. Bo w Bolesławcu o godzinie 18 zagramy prawdziwą historię napisaną do tekstu Olgi Tokarczuk w reżyserii dyrektora naczelnego teatru, czyli Michała Zadary. I właśnie ta prawdziwa historia w Bolesławcu rozpocznie nasz tegoroczny sezon.
1: Czy tę sztukę będzie można zobaczyć też szybko we Wrocławiu w najbliższym czasie?
3: We Wrocławiu prawdziwa historia też będzie grana, natomiast dopiero w październiku.
1: Chwilę trzeba poczekać, ale to nie jest taki odległy termin, bilety już można kupować.
3: Ale przed Wrocławiem można będzie zobaczyć w Nowogrodzcu na przykład prawdziwą historię. I te wyjazdowe spektakle są spektaklami bezpłatnymi. Organizujemy je razem z partnerami z konkretnych miejscowości. Są niebiletowane, natomiast będą obowiązywały takie nieodpłatne zaproszenia, które będzie można pobrać u naszych partnerów. Wszystkie szczegóły są u nas na stronie internetowej.
1: Wie pani co, mam takie skojarzenie, że to trochę jest jak wędkarstwo. Rzucacie zanętę, żeby ryby przypłynęły, w tym przypadku widzowie do teatru. Potem, kiedy wszystko wróci do normy w Teatrze Polskim we Wrocławiu, przypłyną tutaj.
3: A muszę powiedzieć, że nie przypłyną, tylko nawet przyjadą, bo rozmawiamy z kolejami dolnośląskimi o tym, żeby jeździł taki specjalny pociąg do Wrocławia. Jesteśmy obok dworca głównego i pociąg dolnośląskich kolei przywiezie naszych widzów z całego Dolnego Śląska.
1: I będzie to dopasowane do godzin, kiedy będą akurat spektakle na scenie waszej.
3: Oczywiście, przede wszystkim wtedy, kiedy będziemy mieć premierę na naszej scenie głównej, czyli mówimy o przyszłym roku de facto, ale rzeczywiście taki pociąg będzie zbierał widzów, a nie łowił ryby.
1: No wie pani, to porównanie jest, myślę, że adekwatne do sytuacji. Ten pociąg kiedy wyruszy, skoro już o nim mówimy, kiedy pierwsze takie rzeczy będą się działy?
3: Dopinamy szczegóły techniczne, co jeszcze chwilę muszę powiedzieć, potrwa, także pociąg ruszy de facto w przyszłym roku.
1: Dobrze, to w takim razie powiedzmy jeszcze o tym, co w najbliższym czasie, we wrześniu, w październiku, w listopadzie będzie można zobaczyć. Mówię też o tych dalszych, o listopadzie na przykład, no bo jak wspomniałem, bilety

0: Nie zawsze na każde przedstawienie można kupić tak ad hoc. Przychodzę, kupuję. To nie jest takie proste.
1: Przede wszystkim, jak już zaprosiłam do Bolesławca, to zaproszę też do Wrocławia, bo we Wrocławiu mamy premierę we wrześniu. Już, jeszcze raz, przede wszystkim zaproszę do Wrocławia. O Bolesławcu już powiedziałam, już zaprosiłam do Bolesławca na 10 września, natomiast we Wrocławiu nasza pierwsza premiera wydarzy się 18 września. Będzie to spektakl Mąż i żona Aleksandra Fredry w reżyserii Michała Zadary. I ten spektakl rozpocznie taką serię naszych premier tego sezonu.
0: Tych premier będzie zresztą znacznie więcej, co znaczy, że chcecie Państwo z przytupem wejść w nowy sezon, ale też w nowe realia, czyli to, o czym Pani wspomniała przed chwilą, otwarcie dużej sceny.
1: Rzeczywiście, aż 6 premier przygotowujemy na ten rok i zaczynamy od Męża i żony, potem będą to Dziady, Edyp, Śmierć Komi Wojażera, Balladyna i zakończymy sezon, czyli czerwiec, już na dużej scenie spektaklem Festung Breslau.
0: Festung Breslau, jeżeli mogę to o słowo o tym powiedzmy, bo to ważne też, ważne przedstawienie i specjalnie przygotowywane otwarcie dużej sceny zresztą chyba.
1: Duża scena, przypomnę, jest to ponad 700 miejsc, więc wracając do Dolnego Śląska już Państwa zapraszam, bo musimy tę scenę wypełnić. Natomiast ten spektakl to jest taka nasza potrzeba, potrzeba też, jak widzimy, mieszkańców, bo temat tego, co było we Wrocławiu od razu po wojnie, wybrzmiewa, cały czas interesuje mieszkańców, patrząc chociażby na serię reportaży w jednej z rozgłośni radiowych o kamienicach. I postanowiliśmy zaprosić duet Piaskowski-Sulima do przygotowania na nasze faktycznie zamówienie takiego premierowego spektaklu.
0: O trudnym przejściowym okresie tuż po wojnie we Wrocławiu, Breslau-Wrocław, przełom.
1: Trudny spektakl, natomiast ta historia będzie przepięknie pokazana i opowiedziana. Na pewno będzie się Państwu podobać.
0: Ja przypomnę, że zachęca do tego wszystkiego pani Izabela Duchnowska, zastępczyni dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Ale pani dyrektor, Teatr Polski to nie tylko przedstawienia, to też literatura, to też oferta edukacyjna, nie jako edukacyjna, może właściwie wprost dla dzieci. No i te spektakle, o których Pani już wspomniała, poza Wrocławiem, w różnych miejscach Dolnego Śląska. Może Pani o tych rzeczach powiedzieć? No poza tymi spektaklami wspomnieliśmy, że tym razem Teatr Polski Wrocławski rozpocznie w Bolesławcu, to już jest oczywiste. A te inne rzeczy? Poza, takie może inaczej, wokół teatralne.
1: Wokół teatralnych działań organizujemy bardzo dużo. Przywracamy między innymi Akademię, taki nasz klub teatralny dla młodzieży. Akademia 1212, współpracujemy z Liceum nr 17 i tam uczniowie szkoły...
0: Jak to wygląda właśnie? Co to jest?
1: Uczniowie liceum przygotowują, pracują z naszymi aktorami i przygotowują, wymyślają sami i reżyserują spektakl, oczywiście pod okiem naszych aktorów i potem premiera takiego spektaklu jest u nas w teatrze. Ale bardzo podobny projekt prowadzimy z seniorami i ten projekt ruszy w październiku, taka scena seniora i ta scena jest, uwaga, w Oławie, a nie w Wrocławiu. Tam współpracujemy z Oławskim Ośrodkiem Kultury. Do tego przecież mamy świetny projekt we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury, Jazdę Poetycką i tu też zapraszam, bo to lada moment się wydarzy pierwsza odsłona w tym sezonie, czyli 19 września.
0: A co się tam będzie działo?
1: Wydarzą się Szczeliny Snów i jest to autorski projekt, uwaga, Bartosza Porczyka, wybitnego aktora związanego przez wiele lat z Teatrem Polskim we Wrocławiu.
0: Czyli to też będzie może troszeczkę innego typu, ale też na pograniczu teatru wydarzenie.
1: Ten projekt Jazda Poetycka razem z WDL-em...
0: Co to jest WDL?
1: Wrocławski Dom Literatury. Czyli ten projekt realizowany z Wrocławskim Domem Literatury, Jazda Poetycka, muszę przyznać, że w ubiegłym sezonie zebrał ogromną ilość widzów. Były wielkie kolejki. Czasami nawet rzeczywiście, jak Anna Dymna czytała, prawie doszło do bijatyki. Mam nadzieję, że na Bartku Porczyku tak nie będzie, ale proszę sobie rezerwować wcześniej miejsca, bo rzeczywiście no i zainteresowanie jest duże, ale to jedynie cieszy, że widzowie chcą oglądać takie rzeczy, chcą posłuchać poezji w znakomitym wykonaniu.
0: Deficyt biletów to jest coś, co tylko ratuje dyrektora teatru, więc no, wcale się nie dziwię, że dla Państwa to jest dobra nowina, choć może niekoniecznie bicie, no wiadomo. Ale z drugiej strony już na tej bazie może powstać nowe przedstawienie. Ktoś to wymyśli, komuś lecicie, ale o czym innym chciałem zapytać, o co innego chciałem zapytać. Postawiliście Państwo w tym sezonie na przewidywalność, to znaczy wiadomo, co będzie grane każdego dnia aż do końca sezonu i to jest rzadkość. Co za tym stoi? Jaki pomysł, jaki zamysł?
1: Zamysł jest bardzo prosty. Mamy we Wrocławiu, tak jak pan wspomniał, jedną scenę. Działamy też na innych, w innych przestrzeniach, między innymi w Kasynie, gdzie gramy Wodeckiego. Natomiast my też jesteśmy odbiorcami sztuki i chcemy z dużym wyprzedzeniem móc sobie zapełnić kalendarz, będąc pewnym, że coś się wydarzy. Czyli nie wiem, mam urodziny męża i chcę kupić bilet, ale te urodziny są za pół roku i rzeczywiście mogę to zrobić. Taki był nasz cel, żeby z dużym wyprzedzeniem nasi widzowie mogli sobie kupić bilety.
0: Naszym gościem w programie Wrocławski Weekend była pani Izabela Duchnowska, zastępczyni dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu do spraw operacyjnych. Dziękuję za prowadzenie po repertuarze i po tym, co się będzie działo, nie tylko zresztą tutaj w budynku Teatru Polskiego. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w teatrze, tak?
1: Do zobaczenia w teatrze, mam nadzieję.
2: Radio RMF 24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Po reklamie.
9: 630 Fakty, RMF FM, Mateusz Bożek.
10: Jest wniosek Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on zarzuty o charakterze korupcyjnym. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prokuratura Europejska przedstawiła królowi w sumie 4 zarzuty. 2 wczoraj, a 2 w lipcu. Poseł nie przyznał się do zarzutów.
11: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W mojej ocenie to nie ma w ogóle związku z kwestią dotyczącą tramwajów śląskich.
10: Mówiła po przedstawieniu zarzutów królowi jego adwokat Marta Smoka. Przypomnę, że w czwartek Sejm uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie króla. Następnie poseł został zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. Kierowca polskiego autokaru, który w sierpniu rozbił się na autostradzie na Węgrzech, pozostanie w tamtejszym areszcie. Sąd zdecydował się przedłużyć areszt do 18 grudnia. Mężczyzna został przesłuchany, odmówił jednak składania wyjaśnień. Przypomnę, do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia w północno-wschodnich Węgrzech. Autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie 59 obywateli Polski, 57 pasażerów i 2 kierowców. W wypadku zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali, pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. A w faktach za pół godziny polski kandydat do Oscara, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Dlaczego ten wybór nie jest dla nas zaskoczeniem? Powiemy w faktach o 7.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: RMF24. Maciej Sas, słuchacie wrocławskiego weekendu w radiu RMF24 Wrocław. Tym razem rozejrzyjmy się dokładnie po okolicy, by sprawdzić, co ciekawego się dzieje i gdzie można miło spędzić czas. To oczywiście wybór rzeczy, które wpadły mi w oko, zupełnie subiektywny, bo na wszystkie weekendowe atrakcje nikomu z nas nie wystarczyłoby czasu. Na początek coś dla tych, którzy kochają psy, a do tej grupy zaliczam się i ja, tak między nami mówiąc. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę ma się dziać coś, na co warto zwrócić uwagę. I tak w sobotę w ośrodku szkolenia psów wrocławskiego oddziału Polskiego Związku Kynologicznego na Niskich Łąkach zaplanowano wystawę klubową psów do towarzystwa. Będzie można zobaczyć m.in. pudle, kawaliery czy maltańczyki. Co to za rasy, wyjaśnia Anna Polikowska-Klimonda, przewodnicząca wrocławskiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce.
14: To nie były psy użytkowe, to nie były psy pracujące, to nie były psy myśliwskie czy molosy, które służyły do zupełnie innych celów obronnych. To były psy, które miały zapewnić człowiekowi po prostu towarzystwą, miłą, radosną obecność czworonoga.
13: Początek wystawy o godzinie 10, a wstęp jest wolny. Jeśli jednak ktoś chce się tam wybrać ze swoim psem jako widzem, musi mieć przy sobie poświadczenie, że ten został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Podobne zasady obowiązują na kolejnej wystawie, tym razem światowej, Ras Polskich, która zacznie się w niedzielę o godzinie 10 na Niskich Łąkach. Takich ras mamy zaledwie 6. To owczarek polski nizinny, polski owczarek podhalański, ogar polski, gończy polski, hart polski oraz polski spaniel myśliwski. Ten ostatni jeszcze nie został oficjalnie uznany, chociaż jak mówi Anna Pulikowska-Kimonda, to bardzo stara, zasłużona rasa i niebawem powinna zostać uznana.
14: Te psy w bardzo krótkim czasie w tej chwili zdobywają bardzo duże zainteresowanie wśród służb. Mamy przepiękne, doskonale użytkowe spaniele, polskie spaniele myśliwskie, choćby służba graniczna, które mają olbrzymie sukcesy w wykrywaniu różnego rodzaju zapachów, więc naprawdę doskonale się w tej chwili tam spełniają. Całkiem niedawno jeden z tych polskich spanieli myśliwskich został odznaczony, więc tak naprawdę jest to bardzo, bardzo obiecująca rasa i doskonale też użytkowa.
13: Dodajmy, że znacznie mniejsze Czechy mają swoich ras znacznie więcej.
14: My jako Polska i tak mamy bardzo mało ras, bo mamy tylko 6 naszych ras narodowych, w odróżnieniu do wielu innych krajów, które tych ras mają znacznie, znacznie więcej. Nawet taki mały kraj jak Czechy mają kilkadziesiąt tych ras, a my mamy tylko 6. Więc dbajmy o te rasy, dlatego też Związek Kynologiczny w Polsce wystąpił do Instytutu Narodowego o wpisanie ich na tą listę niematerialnego dziedzictwa, bo musimy to po prostu chronić.
13: I chyba nikt nie ma wątpliwości, że właśnie tak powinno się stać. A jeśli chodzi o kontakt z naturą, inną arcyciekawą propozycję przygotowało Centrum Kultury Agora na Różance. W sobotę o godzinie 12 zacznie się tam rodzinny piknik plenerowy Dzikie Miasto. Warsztaty rodzinne będą poświęcone naszym dzikim miejskim sąsiadom, a więc ptakom, jeżom czy owadom. Będzie mowa o tym, jak zgodnie żyć obok siebie i jak dbać o dobrostan takich sąsiadów. Uczestnicy dowiedzą się m.in. tego, jak robić poidełka dla ptaków, domki dla jeży i owadów czy ptasie karmniki. A zaraz po pikniku można się wybrać na godzinny spacer ornitologiczno-przyrodniczy po okolicy z biologiem dr Hanną Sztwiertnią.
0: Warsztaty rodzinne będą prowadzone przed Centrum Kultury Agora na Różance od godziny 12 do 14. I na godzinę 14 zapraszam ja na spacer przyrodniczy, taki nastawiony nie tylko na ornitologię, która jest moją specjalizacją, ale ogólnie na przyrodę. I ten spacer potrwa około godziny. Będziemy sobie wędrować swobodnie po całej dzielnicy, zajrzymy na Dodrę, zajrzymy do różnych miejsc, gdzie będziemy szukać różnych ciekawych gatunków.
13: Organizatorka spaceru dodaje, że bardzo słabo znamy naszych dzikich sąsiadów.
0: My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele gatunków, nie tylko człowiek, ale jak bardzo wiele różnych gatunków zasiedla miasto. My jesteśmy tu u siebie, ale tak samo inne zwierzęta, rośliny, grzyby też są tu u siebie. Niektóre zasiedliły miasta całkiem niedawno, kilkadziesiąt lat temu, a inne są tutaj od wieków. I myśląc o przyrodzie miasta, najczęściej mamy wyobrażenie tych pomnikowych drzew, parków, czyli tego, co potocznie nazywamy zielenią, a zapominamy, że przyroda jest wszędzie, dosłownie na chodniku pod naszymi nogami. I to jest ideą mojego spaceru, że będę chciała spróbować pokazać mieszkańcom, że bardzo ciekawe gatunki można znaleźć na każdym kroku, dosłownie idąc rano do szkoły, do pracy. Jak się tylko staniemy bardziej uważni, to różne ciekawe gatunki siedzą tuż koło nas.
13: Co prawda pani dr Hanna Sztwiertnia jest ornitologiem, ale podkreśla stanowczo, że dbać powinniśmy też o wszystkie miejskie zwierzęta, szczególnie o jeże.
0: Nie przeszkadzać to jest chyba dobre hasło, które ogólnie dobrze oddaje to, co najlepiej pomaga przyrodzie. Jak nie będziemy przeszkadzać, to będzie bardzo dużo, ale jak umiemy z głową pomóc, to też dobrze. No jeże są super pożyteczne w mieście, bo walczą chociażby zjadając ślimaki z tymi zwierzętami, które niekoniecznie lubimy w własnych ogrodach. Nie szkodzą nam w żaden sposób, są bardzo sympatyczne, budzą takie przyjazne odczucia w stosunku do przyrody u dzieci, a to też jest bardzo ważne, żeby budować u dzieci takie zainteresowanie, zaciekawienie przyrodą. Więc jeśli uda się też i coś dobrego dla jeży zrobić, to na pewno będzie to z pożytkiem dla wszystkich, dla ludzi też.
13: Nie przez przypadek w wielu punktach miasta stanęły niedawno wielkie żółte tablice ostrzegające z napisem "Uwaga, jeże". Dajmy im więc szansę i zainteresujmy się ich potrzebami, a potem je spełnijmy. To będzie dobro dla nas wszystkich. Kto woli jednak technikę, może się wybrać rodzinnie na inny piknik, na Ołtaszyn. Zaprasza nas tam Agencja Mienia Wojskowego, która właśnie świętuje swoje 30 urodziny. Przed jej siedzibą przy ulicy Zwycięskiej ma czekać szereg niespodzianek i dla młodszych, i dla starszych mieszkańców miasta. O szczegółach mówi Monika Marczowska.
8: Będzie rozstawiony sprzęt wojskowy i współczesny, i zabytkowy. Będzie i policja, będzie straż, będzie medycyna pola walki, czy system ratownictwa. Niespodzianką będą roboty do rozminowywania, będzie strzelnica, będzie krab, homar, langusta, będzie wóz strażacki, radiowozy policyjne.
13: Na miejscu będzie można też kupić elementy wycofanego z użycia wyposażenia wojskowego, jak mundur, menaszkę czy trzewiki wojskowe starego typu.
8: Jedną z głównych atrakcji będzie właśnie możliwość zakupu oryginalnego mienia powojskowego z rabatem do 30% urodzinowym. I podkreślamy właśnie, że środki uzyskane ze sprzedaży zasilą Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
13: Kto jednak nie zdąży w sobotę, może się tam wybrać w tygodniu i z urodzinowej zniżki skorzystać aż do 2 października. A sporo atrakcji przygotowała też inna wrocławska instytucja z wojskiem w nazwie – Akademia Wojsk Lądowych. W sobotę w godzinach od 9 do 14 każdy może przekroczyć jej bramę bez zaproszenia i przepustek. Impreza zorganizowana w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki nazywa się Poligon Wiedzy. Co tam zastaniemy, wyjaśnia chorąży Łukasz Zając z Akademii.
15: Warsztaty projektowania i druku 3D, warsztaty w laboratorium chemicznym. Zapoznać będzie się można też z prezentacjami przekroju pojazdów wojskowych, takich jak m.in. czołg T-72. Przygotowaliśmy bardzo ciekawe, popularno-naukowe wykłady dotyczące m.in. tajemnic dźwięku czy promieniowania jonizującego. Te atrakcje są również dla miłośników sprawności fizycznej. Między innymi przygotowaliśmy bieg na orientację oraz wodny wojskowy tor przeszkód.
13: I to brzmi, jak słychać, bardzo ciekawie. A czy znacie historię otwartej przestrzeni kultury oraz dawnego kościółka pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim? Jeśli nie, warto się tam wybrać w weekend. To niepowtarzalna okazja, bo tylko w soboty i niedzielę, i to od kwietnia do września, można się tam przyłączyć do krótkiego 20-minutowego oprowadzania po tym niezwykłym zakątku. To naprawdę jedno z najbardziej urokliwych miejsc Wrocławia. A stamtąd jeszcze raz skoczymy na południowy kraniec miasta, a konkretnie na ulicę Zwycięską, na teren Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tu w sobotę o godzinie 9 rozpocznie się święto miodu i produktu regionalnego. Będą miody we wszystkich możliwych odsłonach, ale też pszczelarskie zajęcia dla dzieci, naturalne świece, kosmetyki i warsztaty dla tych, którym pszczelarstwo się marzy. Wstęp jest darmowy, ale cała reszta to już wasza sprawa. A stąd przeskakujemy do podwrocławskich Bogusławic w gminie Siechnice na Dzień Pieczonego Ziemniaka. To sobota w godzinach od 14 do 18. Wszystko ma dziać się na terenach zielonych przy świetlicy. Będzie moc rozrywek dla dzieci, ale i dla starszych, a w roli głównej wystąpią potrawy z ziemniaków, dyni, cukinii oraz jabłek, aż ślinka cieknie. Z kolei koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Świętej Katarzynie zaprasza mieszkańców na ognisko wykopkowe. Spotkanie zacznie się o godzinie 18 w sobotę. Organizatorzy zachęcają do wspólnego spędzenia wieczoru przy ognisku, rozmowach i integracji w sąsiedzkiej atmosferze. Spotkanie, jak wspomniałem, o 18, a gdzie? Na boisku obok remizy strażackiej. Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, bez żadnych zapisów. I to tylko kilka wybranych pomysłów na weekendową aktywność, bo jest ich znacznie, znacznie więcej. No ale czas kończyć wrocławski weekend w radiu RMF 24 Wrocław, więc na tym poprzestańmy. Udanego wypoczynku wszystkim życzę.

0: reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKO.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: już prawie godzina siódma. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i wszelkie ważne szczegóły o poranku ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S7 i autostrady A1. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Potem o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. Donald Trump uspokaja, prezydent Karol Nawrocki ma to pod kontrolą. A na koniec faktów o polskim kandydacie na Oscara. A na początek ważne informacje dla kierowców podróżujących Zakopianką. Nieprzejezdny jest w tej chwili tunel w Skomielnej Białej. Powodem pożar samochodu osobowego. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. O poranku wciąż zablokowana w kierunku Łodzi jest także autostrada A1 w pobliżu Warlubia w Kujawsko-Pomorskiem. Wieczorem doszło tam do pożaru samochodu osobowego. Wprowadzono objazd krajową 91. Prezydent USA Donald Trump chwali prezydenta Karola Nawrockiego. Pochwały padły w gabinecie owalnym w odpowiedzi na pytania o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry. Donald Trump, pytany o ostrzeżenie o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę, stwierdził, że Polska ma świetnego prezydenta Karola Nawrockiego. Ma to pod kontrolą. Polska ma świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu. Poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą, oświadczył Trump. Była to odpowiedź na pytanie dotyczące wypowiedzi premiera Donalda Tuska o możliwych atakach na Polskę i sojuszników Ukrainy. Trump dodał, że Rosja już atakuje sojuszników Ukrainy od 5 lat. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Około 3 godzin trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MON, Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Dotyczyła ona m.in. ostatnich rosyjskich ataków przy polsko-ukraińskiej granicy.
3: Tego typu spotkania pomiędzy ministrem obrony, szefem sztabu, a prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego.
1: Według szefa resortu obrony ważnym elementem rozmowy była współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Rozmawialiśmy o wszystkich działaniach związanych z naszym sojusznikiem, z Stanami Zjednoczonymi, o bazach amerykańskich, o przygotowaniu, o relacjach wojskowych, o stacjonujących w Polsce amerykańskich wojskach. Tu nie ma różnic zdań.
1: Podkreślał Władysław Kośniak-Kamysz. Temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce wróci dziś w programie Sprawdzam w RMF FM. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Brodecki. Zapraszam po 8:30. Na Podkarpaciu ruszają kontrole po czwartkowym alarmie powietrznym. Badane mają być m.in. miejsca schronienia. Na linii reporter RMF FM Dominik Smaga dowiedziałeś się, że dzisiaj mają być sprawdzane przejścia graniczne. Co jeszcze wiadomo?
4: Wojewoda zapowiada, że razem ze służbami będzie sprawdzać, gdzie możliwe jest zaadaptowanie pomieszczeń i zainstalowanie tymczasowych ukryć na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Mowa o ukryciach zarówno dla funkcjonariuszy, jak też dla osób postronnych. Wojewoda Teresa Kubas-Hul zapowiada, że osobiście odwiedzi przejścia, że kontrola zacznie się o 8:00. Od szefów służb oczekuje też sprawdzenia i uzupełnienia procedur reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza i odpowiedniego przeszkolenia kadry. Rządowcy mają złożyć raporty o tym, jak działali po czwartkowym alarmie, a kuratorium oceni, jak zareagowały szkoły.
5: Tych faktów nie można pominąć.
1: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Zdaniem Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego, ten wybór nie jest zaskoczeniem.
6: Myślę, że nagroda za reżyserię w Cannes marka Pawła Pawlikowskiego. Jego obecność i pozycja w światowym rynku twórców kina europejskiego i światowego bezsprzecznie wskazuje, że to ten film powinien również w mojej opinii być polskim kandydatem do Oscara, ale też już abstrahując od tego pozycjonowania, to był zdecydowanie najlepszy, najważniejszy film spośród tych, które zostały zgłoszone jako kandydat do polskiego kandydata do Oscara.
1: Akcja filmu rozgrywa się w 1949 roku w trakcie podróży pisarza Thomasa Manna z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24 Wrocław i nasz program Wrocław Aktywnie. Mówimy w nim o ciekawych propozycjach do aktywnego spędzania czasu w mieście. Mogą to być wycieczki rowerowe albo miejsca do jeżdżenia na rolkach, szlaki do spacerów. Czasem to będą jakieś inne interesujące obiekty do odwiedzenia. Dziś porozmawiam o Koronie Górek Wrocławia. Moim gościem jest Mieszko Strzelczyk, twórca grupy na Facebooku Wrocław Dotyk Historii i na YouTubie Plecenie o Historii, a także członek klubu przewodników Rzepiór. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest ta Korona Górek Wrocławia. To jest projekt stworzony przez miasto. Czego on dotyczy?
1: Tak, jest to pewne rozwinięcie pomysłu, który pojawił się już w latach 80. XX wieku, kiedy to Reinhold Messner, włoski himalajista, stworzył, skomponował koronę gór ziemi. Wyznaczył po prostu najwyższe góry poszczególnych kontynentów i włączył w tą listę góry o różnym stopniu trudności, od góry Kościuszki, która jest stosunkowo prosta, po Mont Everest. Czasem ten pomysł uległ rozwinięciu i tak powstały góry, korony gór poszczególnych kontynentów, krajów, pasm górskich i w 2025 roku Łukasz Szymański, wrocławianin, wpadł na pomysł stworzenia Górek Wrocławia. Jest to trochę przewrotny pomysł, specjalnie właśnie dlatego ten zapis Górek z takim odmiennym
0: o, właśnie, bo on specjalnie pisany, tak? Tak? No właśnie proszę powiedzieć, jak to jest napisane?
1: Pierwsze góry są napisane z dużych liter, końcówka ek dodana właśnie z mniejszych liter. Jest to trochę przewrotne, ponieważ Wrocław leży na nizinie i tych gór szczególnie tutaj nie widać. Wszelkie z tych szczytów, które zostały uwzględnione w tym spisie 11 wzniesień, są usypane sztucznie.
0: To są bardziej góry czy górki?
1: Bardziej górki, bo ich wysokość waha się między 7 a 23 metry. Ponad to otaczający teren.
0: Większość z nas kojarzy Wrocław jako takie płaskie miejsce na nizinie śląskiej. Jak to się stało, że mamy tu właśnie tyle tych wzgórz? Jaka jest historia tych miejskich szczytów?
1: Właściwie wszystkie uwzględnione szczyty w tym spisie 11 są pochodzenia sztucznego, usypane przez człowieka na skutek jego działalności, czy zamierzonej, czy po prostu przez przypadek pewne wzniesienia powstały i nie zostały rozplantowane, zostały wyłączone do tej właśnie listy.
0: Prawdziwe góry potrafią dać w kość, a jak to wygląda dokładnie we Wrocławiu? Czy zdobywanie tutejszych szczytów to jest wyzwanie dla wyczynowców, czy raczej propozycja na taki lekki, niedzielny, rodzinny spacer z dziećmi i z psem?
1: Jak najbardziej, bardziej lekki, niedzielny spacer. Chociaż w internecie po stworzeniu tego spisu gór pojawiły się dość zabawne memy, dość zabawne relacje, kiedy ktoś, pewne osoby rozbijają obozy przejściowe na stokach tych górek.
0: Tak, było. Na jakiej wysokości? 11 metrów? 10 metrów?
1: No myślę, że na 11 to niektóre to już były dawno zdobyte. Ponieważ tak jak wspomniałem, ponad okoliczne tereny wznoszą się one od 7 do 23 metrów, ale najwyższy szczyt, który znajduje się we Wrocławiu, nie jest uwzględniony w tym spisie, a wznosi się na 44 metry. Ale o nim chciałem wspomnieć na samym końcu.
0: Do programu Wrocław Aktywnie wrócimy w Radiu RMF 24 Wrocław już za chwilę. Co cię

0: W Radiu RMF 24 Wrocław wracamy do programu Wrocław Aktywnie. Moim gościem jest pan Mieszko Strzelczyk. Dziś mówimy o koronie górek Wrocławia. Pomówmy teraz o tym, jak skorzystać z tych gór i górek. Porozmawiamy o drodze na szczyt. Od czego musimy zacząć naszą przygodę? Jak się przygotować do takiej drogi?
1: Na pewno to rozeznania. Istnieje strona internetowa z pełnym spisem wzniesień. One są dość dobrze skomunikowane. Można łatwo do nich dotrzeć czy tramwajem, czy autobusami podmiejskimi, bądź też spacerem, ponieważ niektóre z nich znajdują się bezpośrednio w ścisłym centrum.
0: A w jakiej kolejności należy odwiedzać te wzniesienia, tą koronę górek Wrocławia?
1: Bądź też spacerem, ponieważ niektóre z nich znajdują się bezpośrednio w ścisłym centrum.
0: A w jakiej kolejności należy odwiedzać te...

0: mający teren, natomiast druga na wysokość 12 metrów. Obie powstały w XIX wieku i powstały na skutek bardzo silnego rozwoju kolei w tamtym okresie. Mhm. Musimy pamiętać, że XIX wiek to są ogromne zmiany kulturowe, przemysłowe, a rozwój kolei bardzo mocno się do tego przyczynił. Ogromne środki inwestowano w rozbudowę kolei, a Wrocław, ze względu na to, że te tory kolejowe często przejeżdżały przez centrum, wymagał wysokich nasypów. Zgromadzono te ziemie w kilku miejscach. Część nie została wykorzystana i tak powstały między innymi właśnie te dwa niewielkie wzniesienia. Po zakończeniu rozbudowy sieci kolejowej zostały przekształcone już jeszcze w XIX wieku na górki spacerowe i taką funkcję pełną po dziś dzień.
1: Mm-hmm. A oprócz tych dwóch górek, jak to dalej wygląda w kolejności zwiedzania? Co najlepiej od którego zacząć? Jak kontynuować?
0: Może bym zaproponował kontekst II wojny światowej, ponieważ jak wiemy, Wrocław był jednym z mocniej zniszczonych miast podczas II wojny światowej. Ogromne setki tysięcy, jeśli nie miliony metrów sześciennych gruzu były wywożone. Oczywiście materiały, cegły, które dało się odzyskać, były oczyszczane i posłużyły do odbudowy nie tylko Wrocławia, ale również innych miast na Śląsku, ale również w Warszawie. Wiele kolejowych wagonów wyjeżdżało, co zresztą wrocławianie często wypominają warszawiakom, że Warszawa między innymi została pobudowana z gruzów Wrocławia. Jednak ten materiał budowlany, który nie nadawał się do odzysku, został zgromadzony w kilku punktach i następnie zrekultywowany, przeznaczony na cele turystyczne. I tutaj mamy na przykład wzgórze Andersa, chyba jedno z najbardziej takich rozpoznawalnych wzniesień we Wrocławiu, jeśli chodzi o te wzniesienia usypane z gruzów, ponieważ zaraz obok znajduje się aquapark, a na samym szczycie tego wzniesienia utworzono tor do jazdy na rowerach i deskorolkach. Znam też relacje osób, które na wzgórze Andersa lata temu chodziły, gdy wzgórze jeszcze nie było zarośnięte i wygrzebywały z tych gruzów różne ciekawe przedmioty, od cegieł gotyckich, przez jakieś fragmenty zastawy, które zostały tam zdeponowane. Kolejnym wzniesieniem, wzgórze Andersa wznosi się dość sporo, bo 17 metrów ponad otaczający teren i po dziś dzień też pełni funkcję toru saneczkowego w okresie zimowym. Kolejnym takim wzniesieniem jest cmentarz żołnierzy polskich, który jednocześnie jest najwyższym z tych uwzględnionych w spisie wzniesień we Wrocławiu. Znajduje się na osiedlu Gajowice, wznosi się aż na 23 metry, co dla mieszkańców terenów podgórskich może się wydawać dość śmieszną wysokością, jednak biorąc pod uwagę, że Wrocław jest na terenie nizinnym, to jest to widoczne wyniesienie ponad otaczający teren. Zasłynęło z tego, że spoczywają tu członkowie kampanii wrześniowej oraz ofiary II wojny światowej Polacy, około 604 mogiły. Na szczycie postawiono monumentalny pomnik w kształcie husarskich skrzydeł autorstwa Łucji Skomorowskiej, wart zobaczenia. Zresztą wzgórze posłużyło niedawno przy ostatnim zaćmieniu słońca jako doskonały punkt widokowy do obserwacji, ale przy tym miejscu warto wspomnieć nazwisko osoby trochę zapomnianej we Wrocławiu, bo Tadeusza Tellera, architekta, rzeźbiarza, filozofa, który projektował założenie alejek i rozplanowanie terenu na tej przestrzeni. Z takich mniej znanych właśnie wzniesień usypanych z gruzów Wrocławia, ale bardzo dobrze rozpoznawalnych przez okoliczną ludność jest wzgórze Słowiańskie na Nadodrzu. To jest zaledwie 8 metrów, ale jest bardzo popularne ze względu na dobre zagospodarowanie tej przestrzeni. Na szczycie znajdują się alejki spacerowe, wybieg dla psów, również plac zabaw. Bardzo często właśnie widać tam osoby z okolicy Nadodrza. I tu warto wspomnieć, że po właśnie ustanowieniu tej korony górek Wrocławia, te górki zyskały nowe życie. Dotychczas były rozpoznawalne przez osoby, ludzi mieszkających w danej dzielnicy. Po ustanowieniu tego zespołu szczytów, ludzie zaczęli z całego miasta tam zjeżdżać, wymieniać się tymi doświadczeniami, spotykać się. Górki Wrocławia zaprzestały być zamkniętą taką przestrzenią miejską, dzielnicową, a stały się otwarte dla wszystkich mieszkańców, ale również dla turystów. Dalej mamy jeszcze Górkę Szczepińską na Szczepinie. Nazwa również Górka Zdrowia. od mieszczącego się tam niegdyś kompleksu sportowego.

0: tym roku zakończono bardzo dużą modernizację tego wzniesienia, przystosowując ją, tą przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu, bo pobudowano plac zabaw, piaszczyste boisko do siatkówki oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i badmintona oraz tor wrotkarski oraz odnowiono ścieżki, które prowadzą do, na tym szczycie.
1: Mhm. Czyli bardzo aktywnie można eksplorować te górki wrocławskie,
0: tak? Jak najbardziej. Mhm. I ostatnią taką górką usypaną z gruzów Wrocławia, a nie uwzględniono niestety w tym spisie 11, co trochę dziwi, bo masz 31 metrów, jest wzgórze Gajowe, które ma również ciekawą historię filmową, ponieważ wedle doniesień tam właśnie kręcono sceny do filmu Popiół i Diament.
1: Bardzo panu dziękuję za tę część rozmowy o koronie górek Wrocławia. Naszym gościem jest pan Mieszko Strzelczyk, a do rozmowy w Radiu RMF 24 wrócimy już za chwilę.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
3: 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
11: 7.30 Fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
12: Uwaga kierowcy, około 3 km ma korek na autostradzie A4 w rejonie węzła Opole Zachód. Na jezdni w kierunku Katowic pali się ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcom przypominamy także o utrudnieniach na S7 w Małopolsce. W tunelu w Skomielnej Białej doszło do pożaru auta osobowego. Tunel w kierunku Krakowa został już odblokowany. Ruch w kierunku Zakopanego odbywa się z kolei jednym pasem. Przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Zdaniem ekspertów za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić około 9 zł i 20 groszy. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku benzyny. Cena 95 w przyszłym tygodniu może wzrosnąć nieznacznie. Dodatkowo w tym przypadku powoli zbliżamy się do szczytu.
13: W przypadku cen benzyn obserwujemy spadki na poziomie hurtu i raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł. Poziom cen benzyn powinien się stabilizować.
12: Mówiła w radiu RMF 24 Dorota Gunaś, analityk rynku paliw BM Reflex. Syn prezydenta USA Donalda Trumpa zwrócił pieniądze rosyjskiemu oligarsze, które ten wyłożył na jego wesele na Bahamach. Sprawa wywołała za oceanem dużo kontrowersji, choć amerykański przywódca nie widzi w niej nic złego. Jest to całkowicie absolutnie dozwolone. Wiele osób urządza przyjęcia, to w pełni dopuszczalne. Ale o ile mi wiadomo, on mi za to zwrócił pieniądze. Nie chciał tego tak zostawić. Z tego, co słyszałem, to oddał te pieniądze. Mówił Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Białego Domu. Jak ujawnił portal ProPublica, powiązany z Kremlem oligarcha Umar Kriemliow wydał ponad 200 milionów dolarów na wynajęcie prywatnej wyspy i pokaz fajerwerków po majowym ślubie Trumpa juniora. A w RMF FM z kolejnymi faktami wracamy za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24.
3: To jest Radio RMF 24 Wrocław i program Wrocław Aktywnie. Dziś moim gościem jest Mieszko Strzelczyk, twórca grupy na Facebooku Wrocław Dotyk Historii i na YouTubie Plecenie o Historii, a także członek klubu przewodników Rzepiór, a rozmawiamy o koronie Górek Wrocławia. Przed chwilą mówiliśmy o drodze, teraz porozmawiajmy o celu.
6: Wspomnieliśmy już o górkach usypanych z gruzów Wrocławia oraz tych, które powstały z materiału pozyskanego właściwie, który pozostał przy budowie kolejowej obwodnicy Wrocławia. Sięgnijmy teraz do chyba najciekawszych historycznie górek, ponieważ są to górki, które zostały usypane w czasach wczesnonowożytnych, czyli w XVI wieku, w celach obronnych. I tak, musimy pamiętać, że Wrocław może nie słynie z pięknie zachowanych murów miejskich. Jest to na skutek tego, że w 1807 roku po zdobyciu miasta przez Hieronima Bonaparte, brata tego słynnego Bonaparte, nakazano rozebranie wszystkich fortyfikacji wokół miasta. Chodziło o to, żeby w przyszłości miasto się nie buntowało, nie miało jakichś form obronnych. Jednak przy tej rozbiórce postanowiono zachować pewne elementy. Miasto samo całe było otoczone bardzo wysokimi nasypami ziemnymi i dwa z takich wzniesień postanowiono zachować w celach turystycznych, w celach rekreacyjnych. Chodzi tutaj o bastion Sakwowy i bastion Ceglarski. Tutaj pochylimy się na chwilę nad nazwą ich. Ich nazwa pochodzi od bram, które w średniowieczu stały dokładnie w tym samym miejscu, czyli bramy Sakwowej i bramy Ceglarskiej, a nazwy w średniowieczu bram, baszt pochodzą od cechów rzemieślniczych. Chodziło o to, że pewne odcinki murów były bronione przez rzemieślników z różnych przystosowanych cechów i od nich właśnie pochodzą ich nazwy. Tak samo, tak właśnie w tym przypadku bastion Sakwowy, czyli rzemieślnicy wytwarzający sakwy. Bastion Ceglarski, czyli ceglarze. Są to dość wyniosłe wzniesienia znajdujące się w centrum Wrocławia, bo Sakwowy wznosi się na 14 metrów, Ceglarski na 16 metrów i dają pewien taki wydźwięk, jak wysokie były te fortyfikacje niegdyś otaczające cały Wrocław. Dzisiaj są wpisane, wkomponowane w promenadę staromiejską, bardzo długą trasę spacerową, okalającą całe Stare Miasto, bardzo dobrze przystosowaną zarówno do ruchu rowerowego, czy też pieszego na spacery. Oferują piękne panoramy widokowe na miasto.
3: Co niezwykłego możemy zobaczyć z wierzchołków tych wrocławskich wzniesień, czego oczywiście nie dostrzeżemy z poziomu chodnika?
6: Dokładnie. Myślę, że zaczniemy od bastionu Ceglarskiego leżącego nad Odrą, z którego rozpościera się moim zdaniem najpiękniejsza panorama na Ostrów Tumski. Po prostu widok powala. Dla mnie również bardzo sentymentalne miejsce, ponieważ tam odbył się mój egzamin na przewodnika miejskiego. Musiałem, nie patrząc, co znajduje się za moimi plecami, opisać dokładnie poszczególne budynki, które widzimy na Ostrowie Tumskim, czyli najstarszej części miasta Wrocławia.
3: A dużo przyjeżdża turystów, którzy też chcą zdobyć tą koronę Górek Wrocławia? Z Polski,
6: tak,
3: z zagranicy może?
6: Tak, jak najbardziej, może nawet nieświadomie, bo osoby przyjeżdżające czy do Panoramy Racławieckiej, czy do Muzeum Narodowego jakoś instynktownie w wolnej chwili wędrują na ten szczyt. Człowiek ma jakiś taki instynkt, że jak widzi górę, to od razu chciałby ją zdobyć, chciałby wejść, zobaczyć, co z niej widać, co z niej można zobaczyć.
3: Co jeszcze możemy zobaczyć z góry?
6: Tutaj przejdę do wzgórza Partyzantów, czyli bastionu Sakwowego przez starych Wrocławian nazywanego wzgórzem Partyzantów. I tutaj historia jest dość ciekawa, ponieważ na tym wzgórzu po zniesieniu fortyfikacji miejskich bracia Gustaw i Adolf Libichowie, cukrownicy, postanowili dać prezent dla miasta Wrocławia. I pobudowali piękną kolumnadę pomieszczenia użyteczności publicznej, gloriettę, wysoką wieżę widokową na jej szczycie, która niestety z pewnych ciekawych powodów nie zachowała się do naszych czasów. Otóż podczas II wojny światowej podziemia tego wzniesienia mieściły dowództwo Festung Breslau, czyli główną siedzibę, główną kwaterę obrony tutaj miasta ze strony niemieckiej. I Niemcy, zdając sobie sprawę, że ta wieża wysoka widokowa, która znajduje się na szczycie, może stanowić punkt orientacyjny do potencjalnego bombardowania tego miejsca, sami wysadzili ją w powietrze. Zresztą stając sobie trochę z boku tego wzniesienia, dostrzeżemy potężne bunkry żelbetonowe, które wkomponowano w jedną ze stoków tego wzniesienia.
3: Można zwiedzać te bunkry?
6: Jeszcze nie, ale obecnie prowadzone prace, niedawno zakończono pierwszy etap rekonstrukcji, renowacji obiektów znajdujących się na tym szczycie. Są również w planach odbudowa tej wieży widokowej, która znajduje się na szczycie, która mieściła w swojej podstawie restaurację. Na szczycie natomiast doskonały punkt widokowy na całe stare miasto Wrocławia.
3: Czy jeszcze inną górkę pan specjalnie poleca, z której jest jakiś znakomity widok?
6: Mamy jeszcze Kilimandżaro we Wrocławiu.
3: Proszę, no jak korona górek, no to korona
6: jak
3: górek.
6: Korona górek. Tak, to musi być Kilimandżaro. I historia też sięga czasów, tutaj w tym wypadku sięga czasów przedwojennych, bo mniej więcej 1913-17 roku została to wzniesienie usypane ze żwiru i mułu wykopanego pod budową kanału powodziowego otaczającego Wrocław, który miał zabezpieczyć miasto przed zalaniami. Zostało nam jeszcze jedno wzniesienie, które nie zostało uwzględnione w spisie, ale stanowi najwyższy szczyt w obszarze aglomeracji wrocławskiej. Chodzi o wzgórze Maślickie. Wznosi się ono aż na 44 metry ponad otaczający teren.
3: A czy wokół tych górek znajdziemy jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje? No bo w końcu Wrocław Aktywnie to także pomysł na to, jak spędzić tam cały dzień. Piknik, siłownia pod chmurką, a może ładna ścieżka spacerowa?
6: Tak, część z tych wzniesień właśnie, tak jak wspomniałem, ma na swoim szczycie czy place zabaw, czy ścieżki rekreacyjne, ale sama okolica, no weźmy samo wzgórze Andersa, gdzie zaraz obok mamy aquapark ciągle rozbudowywany wrocławski, czy na niektórych z nich będziemy mieli wspomniane place zabaw, boiska, trasy rowerowe, no ludzi ciągnie w góry.
3: To jest program Wrocław Aktywnie, do rozmowy wracamy już za chwilę.
0: Radio RMF 24.
14: Reklama.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Po reklamie.

0: Słuchacie Radia RMF 24 Wrocław, to jest program Wrocław Aktywnie. Naszym gościem jest Mieszko Strzelczyk, rozmawiamy o koronie Górek Wrocławia. Kiedy ta inicjatywa powstała, były przewidziane nagrody.
1: W momencie powstania tego pomysłu w 2025 roku, tutaj warto jednak podkreślić ten udział pana Łukasza Szymańskiego, który był pomysłodawcą, miasto zaangażowało się i zaproponowało, że pierwsze 20 osób, które zdobędzie koronę Górek Wrocławia, otrzyma upominki w formie maskotek i pewnych pakietów pamiątkowych. Natomiast kolejne osoby, które by przynosiły ten spis z przybitymi pieczątkami, miały otrzymać 20% zniżki w sklepie wrocławskim oraz gadżety. O pieczątkach wspomniałem właśnie na każdym z tych 11 szczytów w momencie ustanowienia tej korony Górek Wrocławia. Umieszczono pieczątki, które można było odbijać. Z tego, co wiem, niestety część z nich została uszkodzona i nie nadaje się do odbicia na wspomnianej mapce.
0: A szkoda, a może jakieś nagrody sami możemy sobie stworzyć, biorąc udział w tej inicjatywie, zdobywaniu Górek Wrocławia?
1: Myślę, że tak. W większości z górek znajdziemy punkty gastronomiczne, gdzie czy lody, czy jakąś pizzę, ewentualnie inne nagrodę za zdobycie. Mamy coś takiego w naszej psychice, że jak mamy wysiłek fizyczny, to później jednak ten apetyt nam dopisuje i możemy to, myślę, w nagrodę, autonagrodę sobie zafundować.
0: I będzie pysznie. Czy piękne zdjęcie może być nagrodą udziału w zwiedzaniu korony Górek Wrocławia? Bo może warto na którymś konkretnym szczycie zrobić to zdjęcie, o jakiejś porze dnia zrobić taką fotkę, żeby potem wszyscy się zachwycali.
1: Tutaj będę cały czas polecać Wzgórze Polskie, czyli Bastion Ceglarski, z którego o każdej porze dnia można wspaniałą panoramę Ostrowa Tumskiego zrobić. Niedawno zresztą sam udałem się tam, robiłem timelapsa przepływających łodzi czy statków po Odrze. Można tam spędzić naprawdę kilka urokliwych chwil, a nawet godzin, wpatrując się, rozmyślając na temat właśnie historii naszego pięknego miasta.
0: Lato to jest taka najlepsza pora na zwiedzanie korony Górek Wrocławia, czy może jesień, jakąś porę roku pan specjalnie poleca?
1: Na pewno lato jest najłatwiejsze. Zima na pewno będzie bardziej wymagająca. Musimy pamiętać, że część z tych górek jest trochę na uboczu typowych tras turystycznych, więc mogą być nieodśnieżone i wtedy mogą stanowić pewne dodatkowe wyzwanie. Jeśli chodzi o jesień, tutaj bezwzględnie polecałbym Wzgórze Kapliczne i otaczający je las, bo tam widoki jesienią, te urokliwe alejki skryte w lesie są nie do podrobienia.
0: W lesie w kolorach jesieni. A gdyby pan miał zachęcić naszych słuchaczy jednym zdaniem do wyjścia z domu w ten weekend i zdobycia pierwszej wrocławskiej górki, co by to było?
1: Co by to było? W góry. Tam szerszy zawsze horyzont.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był program Wrocław Aktywnie. Słuchacie radia RMF 24 Wrocław. A moim gościem był Mieszko Strzelczyk, twórca grupy na Facebooku Wrocław Dotyk Historii i na YouTubie Plecenie o Historii, a także członek klubu Przewodników Rzepiór.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa Ehime Maru. Jak okręt podwodny staranował szkolny statek. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: Po reklamie.
19: I już prawie godzina 8, więc czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak. Witamy.
20: Dzień dobry, zapraszam. Premier Tusk ostrzega przed kolejnymi rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy.
21: Mogą wlatywać drony lub innego typu pociski.
20: Gdzie jest część kabiny myśliwca? Amerykanie gorączkowo szukają ważnego elementu. Wyjaśnimy dlaczego. Nad morzem sprawdzimy, co bierze o tej porze.
22: Idzie już śledź, mamy węgorza.
20: Mamy też pierwsze sobotnie fakty sportowe RMF FM. Czy Czekają nas ciężkie, trudne tygodnie i miesiące, mówił wczoraj w Kijowie premier Donald Tusk, ostrzegając przed kolejnymi rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy. Z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. To grono europejskich państw deklarujących wolę wzmocnienia obrony przeciwrakietowej na naszym kontynencie. O tym, jak ważne są teraz takie sojusze, nasz reporter Michał Radkowski.
0: Ostatni tydzień pokazał, że Rosja testuje naszą cierpliwość i reakcję, bo coraz odważniej atakuje zachodnią Ukrainę. W niedzielny poranek, przypomnę, jeden rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego zaledwie 2 kilometry od naszej granicy. Drugi uderzył w stację benzynową tuż przy przejściu drogowym w Dorohusku. W czwartek dwukrotnie poderwano polskie myśliwce. Obie operacje miały związek także z atakiem Rosji w Ukrainie. Wstrzymano starty i lądowania na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie, zawyły syreny, a ludzie schodzili do piwnic i schronów. Premier ostrzegł, że Rosja planuje kolejne hybrydowe uderzenia na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń.
0: Krytycznym momentem, jak mówił premier, ma być późna jesień i zima.
20: Jak Polska powinna reagować na potencjalne ataki dronami lub rakietami? O tym już za pół godziny w programie Sprawdzam w RMF FM. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Amerykanie szukają osłony kabiny myśliwca F-35. Wysłana do naprawy do USA część została nieoczekiwanie przekierowana do Hongkongu. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Sprawa wywołuje ogromne zaniepokojenie. Pawle, wyjaśnijmy dlaczego.
18: Dzień dobry, tak, bo zachodzi podejrzenie, że Chiny mogły uzyskać dostęp do kluczowej technologii. Jak twierdzi Politico, chodzi o akrylową osłonę kabiny F-35, która pokryta jest specjalną powłoką utrudniającą wykrywalność przez radary. Biuro programu F-35 w Pentagonie poinformowało, że stara się odzyskać komponenty i zbadać incydent oraz zapobiec podobnym w przyszłości. Nikt nie wie, dlaczego zaadresowana do USA część trafiła w inne miejsce, a przede wszystkim gdzie się teraz znajduje. Swoje śledztwo wszczął Kongres, jak napisał portal, powołując się na 3 źródła. Do incydentu doszło latem. Ładunek części F-35 przeznaczony do naprawy w USA został przekierowany do Hongkongu w trakcie lotu nad Pacyfikiem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
20: I jeszcze jedna informacja zza oceanu. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, między innymi na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację.
23: Fakty z nadmorza w RMF FM.
20: W kalendarzu 19 września, sobota. W kalendarzu brań ryb ten miesiąc i następny. To drugi szczyt. Ryby intensywnie żerują przed zimą. W kątach rybackich tuż przy porcie sprawdziliśmy zatem, co teraz najczęściej wyciąga się w sieci.
22: Sprzedajemy teraz flądrę, idzie już śledź. Mamy węgorza, leszcze są też piękne, duże.
24: Jeden z tych kutrów to jest właśnie wasz?
22: Jest nasz. Dwa mamy. Wypływają rybacy rano, bardzo rano. Czwarta.
24: Jeszcze noc.
22: Jest noc, tak.
25: To jest wędzarnia. Myśmy w tej wędzarni wędzili bardzo dużo. Teraz żeśmy się rozwinęli i są po prostu za małe.
24: Historycznie tutaj się otwierało za tę klamkę.
25: O. Tutaj miejsc półki są, żeby wisiały druty z rybkami. Z tamtej strony jest palenisko.
20: Opowiadała pani Edyta w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Czas na pierwsze sobotnie fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku.
26: Dzień dobry, kłaniam się. Alan Uryga został bohaterem Wisły Kraków. Obrońca trafił do siatki w ostatniej minucie meczu ze Śląskiem Wrocław. Biała Gwiazda wygrała 2-1.
27: Generalnie wygrał zespół lepszy we wszystkich statystykach. No, bijemy mocno tutaj Śląsk, jeżeli chodzi o pojedynki, jeżeli chodzi o bramki oczekiwane. Na pewno byłby ogromny niedosyt, gdybyśmy tego meczu nie wygrali.
26: Ocenia trener Wisły Mariusz Jop. Jego drużyna wyrasta na rewelację jesieni w Ekstraklasie. Została nowym wiceliderem. Liderem. A dziś 3 mecze. Koronę z Rakowem, GKS-u Katowice z Krakowią i wieczorem Motoru z Liderem, Górnikiem Zabrze. Nie pojechaliśmy na mundial, więc Liga Narodów to nie będzie poligon doświadczalny, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban, który wczoraj powołał kadrę na mecze z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
28: Moim zdaniem musimy poważnie potraktować Ligę Narodów. Jest to ścieżka też do tego, aby jeśli nie będą udane eliminacje do Mistrzostw Europy, dostać się poprzez ścieżkę Ligi Narodów, to wszyscy wiemy,
26: Dzięki Lidze Narodów w barażach o Mundial zagrała przecież Szwecja, ogrywając nas w marcu. Okazja na rewanż w Solnej 28 września, ale rozgrywki rozpoczniemy 3 dni wcześniej, meczem na Narodowym z Bośnią. W Brisbane trwa tenisowe spotkanie Polska-Australia o prawo do gry w przyszłorocznych kwalifikacjach Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał pierwszy mecz z faworytem numerem 7 na świecie, Aleksem De Minorem. Kamil Majchrzak na razie remisuje w setach z kolejnym z Australijczyków, Duckworthem. No i w trzeciej decydującej partii jest 1-0 dla Polaka.
2: Za nami najświeższe fakty, a przed nami poranek w radiu RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie w tą sobotę. Pogodną, zdaje się, już za moment ważne informacje dla wszystkich tych, którzy dziś planują odwiedzić stację benzynową.

0: Słuchajcie, radia RMF24. No i jeśli tankujecie właśnie paliwo przed weekendowym wyjazdem, to mamy dla was dobrą i tą niezbyt dobrą informację. Zaczniemy od tej gorszej, bo zdaniem ekspertów za litr oleju napędowego w przyszłym tygodniu trzeba będzie zapłacić około 9 zł i 20 groszy. Jednak ceny benzyny nie powinny znacząco wzrosnąć. Teraz ta dobra informacja to zapewnienia Orlenu, że paliwa nie zabraknie, bo dostawy ropy do Polski są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają zapotrzebowanie. Ciągłość pracy rafinerii koncernu nie jest zagrożona, napisała spółka w oświadczeniu. To reakcja na zapowiedzi saudyjskiego koncernu naftowego Saudi Aramco, który odwołał planowane na październik dostawy ropy do Europy. A już za chwilę powiemy o tym, czy powinniśmy się bać rywali na siatkarskich mistrzostwach Europy.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: jest Radio RMF 24. Czas na sport. Siatkarskie Mistrzostwa Europy wchodzą w swoją decydującą fazę. Reprezentacja Polski zagra dziś w 1/8 finału z Łotwą. Przed tym meczem rozmawiamy z Cezarym Dziwiszkiem, który ze mną tutaj w studiu. Witaj.
1: Dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie.
0: No i właśnie, ostatni mecz może nie napawać nas optymizmem, bo z Bułgarią sukcesu nie było. Wiadomo, tak, że na Mistrzostwach Europy słabych drużyn nie ma, ale czy tych Łotyszy powinniśmy się obawiać?
1: A wiesz co, to jest taki ładnie brzmiący frazes, chociaż akurat w siatkówce jednak bym powiedział, że się nie sprawdzą. W piłce nożnej utarło się.
2: Nie ma słabych drużyn.
1: Brzmi to dobrze i w sumie tak jest nawet. Ale tutaj w przypadku Polska-Łotwa, no powiem szczerze, obrazowo porównując to, tak jakbyś mnie zapytał, czy w piłce nożnej jesteśmy teraz w stanie zagrozić Hiszpanii mistrzom świata. No teoretycznie jesteśmy w stanie,
0: nie,
1: ale
0: takie rzeczy się zdarzały.
1: Powiem szczerze, tak. No to nawet chyba tam by były większe szanse niż tutaj w przypadku Łotwy. Nie chcę oczywiście Łotyszy deprecjonować. Jest to mały kraj, który w niektórych dyscyplinach sportu ma naprawdę sukcesy, natomiast siatkówka się do nich nie zaliczy, bo jak poszperałem teraz trochę, jak oni stoją, 51. miejsce w rankingu FIVB, my jesteśmy liderem. Na Mistrzostwach Europy grywali 11. miejsce w 1995 roku, 16. miejsce przed lat 5. I nie grali na Mistrzostwach Świata, nie grali na Igrzyskach Olimpijskich. My jesteśmy srebrnymi medalistami aktualnymi na jednej i na drugiej imprezie. Bronimy tytułu Mistrzów Europy, więc to jest duża różnica. I tak o reprezentacji Łotwy mówi Kamil Nalepka, statystyk reprezentacji Polski, całkiem pozytywnie, posłuchajmy.
3: Młode, waleczne, ambitne chłopaki. Taki zespół charakterystyką podobny do Izraela. Na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi. Ofensywny, myślę, że opiera się na dwóch podstawowych zawodnikach. Kristapie Smicie i atakującym. Smica znamy z polskiej ligi. Grał 2 sezony w pierwszej lidze w zespole z Tomaszowa Mazowieckiego i z Radomia. Atakujący, też młody, perspektywiczny chłopak, który idzie do Trentino, do Ligi Włoskiej. My musimy przede wszystkim skupić się na sobie, wrócić na zwycięską ścieżkę.
1: No i trudno się nie zgodzić, tylko uzupełnię, że ten atakujący to Renars Paulus Janssons, który poszedł do Włoch. Łotysze wygrali tutaj z Turcją i z Rumunią, poza tym przegrywali ze Szwajcarią, Francją i Niemcami.
0: Zastanawiam się, jak na nas wpłynie ten ostatni mecz z Bułgarią, czy to podkopało wiarę naszych reprezentantów w siebie, czy wręcz przeciwnie, to był taki potrzebny, zimny prysznic. Panowie, jeszcze nie wszystko jest wygrane, trzeba się zmobilizować.
1: Dobrze powiedziane, ja myślę, że zdecydowanie to drugie i wydaje mi się, że na tyle, na ile znam naszą reprezentację, no to zawodnicy są już na tyle doświadczeni, że taka porażka zdecydowanie nie podkopie ich morale. Poza tym, jeżeli chodzi o czysty aspekt sportowy, pamiętajmy, że Wilfredo Leon w tym meczu zagrać będzie mógł. On z Bułgarią nie zagrał, teraz zagra prawdopodobnie już dzisiaj. Z Łotwą gramy o 15, a potem grają Niemcy i właśnie Bułgarzy o 18. To jest nasza potencjalna para ćwierćfinałowa, więc może dojść do powtórki w ćwierćfinale spotkania z Bułgarią w Sofii przy kibicach, tysiąca kibiców bułgarskich, więc lepiej było przegrać wtedy niż ewentualnie w ćwierćfinale. Tak to ujmę i myślę, że
0: czyli co,
1: powinno być dobrze.
0: O 15 włączamy telewizory, kibicujemy reprezentacji Polski.
1: Tak jest.
0: A wcześniej, bo już za chwilę u nas najnowsze fakty, a po nich Krzysztof Ziemiec i jego gość, czyli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
4: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji,
3: bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Najważniejsze tematy w poranku Radia RMF24.

0: Tragiczny nocny pożar w Dąbrowie Górniczej Śląskiem w trzypiętrowym budynku przy ulicy Mickiewicza. W jednym z mieszkań znaleziono ciało. Około 5 rano strażacy zakończyli akcję. Już ponad 5 kilometrów ma korek na autostradzie A4 na wysokości Opola. Jak informowaliśmy, między węzłami Zachód-Południe w pobliżu miejscowości Prądy zapaliła się ciężarówka na pasie awaryjnym. Nieprzejezdny teraz prawy pas jezdni w kierunku Katowic ma być odblokowany za mniej więcej kwadrans. W kilku amerykańskich stanach rozpoczęło się przedterminowe głosowanie przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Rozstrzygną one o układzie sił na Kapitolu i mogą znacząco wpłynąć na ostatnie lata prezydentury Donalda Trumpa. Co może być kluczowe dla wyborców? Robimy zakupy, tankujemy paliwo i zdajemy sobie sprawę, że dla nas sytuacja gospodarcza wcale nie jest dobra. Moim zdaniem gospodarka będzie odgrywać kluczową rolę, mówi mieszkaniec stanu Virginia. Kampania przed listopadowymi wyborami toczy się w atmosferze silnych podziałów politycznych. Wśród najważniejszych tematów wymieniane są wojna z Iranem, polityka imigracyjna i właśnie rosnące koszty życia.
1: Pytamy o fakty.
0: Krzysztof Ziemiec i jego gość w programie publicystycznym Sprawdzam. Witamy i zapraszamy.
2: Dzień dobry. Dziś będziemy sprawdzać stan naszego bezpieczeństwa. Bartosz Grodecki, szef BBN-u, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Pierwsze pytanie,
3: państwu.
2: Chyba kluczowe w imieniu milionów słuchaczy naszego radia. Czy w obliczu tego, co mówił premier w czwartek w Sejmie, tego drona, który został znaleziony na plaży, poderwanych samolotów, właściwie codziennych alarmów na ścianie wschodniej, tak to mogę ująć, czy stan naszego bezpieczeństwa się pogorszył? Co nam dzisiaj grozi?
3: To znaczy tak, stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. I to wynika wprost z komunikatów, które słyszeliśmy, które śledziliśmy ze strony rosyjskiej i ze wzmożenia tych ataków, które są przy polskiej granicy. I one są właściwie, odbywają się w cyklach codziennych. Rosja nie chce, żeby Zachód pomagał Ukrainie. Chce zaburzyć ten łańcuch dostaw, ponieważ osłabiona Ukraina daje jej oczywiście przewagę na froncie, którą Rosja teraz rzeczywiście, nasilając ataki w tej domenie powietrznej, uzyskuje przewagę, szczególnie jeśli chodzi o drony z tym napędem odrzutowym.
2: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś, w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
3: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż dwa dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu drogi z Jagodno, gdzie uderzył pocisk, tak. To powoduje, że my musimy reagować ze swojej strony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podrywa lotnictwo. Są alarmy.
2: Czyli nie są to przesadne reakcje, tak?
3: Są to przesadne reakcje, bo musimy reagować, musimy być gotowi na potencjalne przekroczenie naszej strefy powietrznej.
2: Czyli premier, który mówi, że czekają nas trudne miesiące, to nie jest tak, że on straszy? Bo tak niektórzy też uważają.
3: Trudne miesiące w tym sensie, że faktycznie Rosja na tej drabinie eskalacyjnej przesunęła się przynajmniej o piętro w górę. To znaczy ataki, które prowadzi, są już blisko i są już przy naszej granicy. Natomiast i to jakby powoduje dezorganizację też życia społecznego w tych rejonach pasa wschodniego. Tak? My byliśmy z prezydentem ostatnio we Włodawie, prezydent rozmawiał z lokalną społecznością. Tak, to jest uciążliwe, tak dezorganizuje to życie społeczne. Ma to wielowątkowy wymiar. Poza zakłóceniem oczywiście łańcuchów dostaw, ma też wywołać określony też efekt społeczny i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Ale zresztą to odczuwamy też chociażby w...
2: Ale kończąc temat, tak, panie ministrze, ruskie czołgi na razie tam tutaj nie wjadą. Ruskie samoloty nad polskim niebem też się nie pojawią, tak? Możemy uspokoić naszych słuchaczy?
3: Nie ma takich przesłanek do tego, żeby twierdzić, że rosyjskie czołgi czy rosyjskie samoloty pojawią się nad naszą strefą powietrzną. Natomiast nie bądźmy obojętni wobec tych sygnałów. To się dzieje przy naszej granicy, ale też przypomnę, 30 lipca, obiektywny fakt, spadła rakieta uzbrojona na naszym terytorium, więc to też jest bardzo potężny sygnał dla nas, dla całej wspólnoty transatlantyckiej. dla naszego bezpieczeństwa i oczywiście też dla naszego wojska.
2: Panie ministrze, był raport CIA, czego nie było? Pan wczoraj napisał, że prezydent otrzymał dokumenty. Minister Przydacz uważa, że tych dokumentów
3: ja
2: nie ma.
3: Nie napisałem, że prezydent dostał dokumenty. Bo to jest taka trochę debata, czy ktoś lubi e-booki, czy audiobooki. Wie pan, ja już to też jasno komunikowałem, tłumaczyłem to wczoraj w mediach i ten tweet też był jakby pokłosiem tego, co się wydarzyło. Pan minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator, widział się z szefem CIA. W piątek, jak wylądował w Warszawie, skontaktował się ze mną, zaprosił na spotkanie, abyśmy o tej rozmowie mogli podyskutować. Spotkaliśmy się w czwartek. Ja te informacje, które uzyskałem od ministra koordynatora, przekazałem do pana prezydenta. I ja myślę, że tutaj należy postawić kropkę, ponieważ ta sytuacja jest w tym całym zamieszaniu wokół raportu CIA najważniejsza. To znaczy, jest przepływ informacji pomiędzy ośrodkiem rządowym i w tym wypadku ministrem koordynatorem, ale też, jak po wczorajszym spotkaniu widzimy, pomiędzy ministrem obrony narodowej a panem prezydentem.
2: Czyli nie ma takiej kartki papieru, nie ma takiego dokumentu, ale są informacje, które są bardzo istotne, tak?
3: Tak, dlatego pozwoliłem sobie na pisanie wczoraj tej informacji. Nie jest mi znana, nie widziałem i że jest jakakolwiek kartka papieru. Nie ma tej kartki papieru, jest informacja przekazana ustnie, ale zdaje się, że jest to cała informacja wtórna. Ja rozumiem, że semantycznie, jak premier mówi, raport, to znaczy, że jest jakaś kartka papieru, że jest dokument, na który się powołuje. Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat, przepływ informacji istnieje.
2: Ale myślę, że to jest dobre. Co w tej informacji się takiego kluczowego dla bezpieczeństwa Polski znajduje?
3: No i to jest dobre pytanie, panie redaktorze, no bo jednak jest to informacja mocno sensytywna i tutaj nie mam takiego poczucia, że powinienem się dzielić z panem redaktorem.
2: No może chociaż z posłami, zamknięte posiedzenie Sejmu, Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
3: Ja myślę, że ten komunikat, który popłynął już i pojawił się w infosferze, że to zresztą co czujemy i w tym akurat aspekcie nie jest to komunikat nowy, to znaczy, że eskalacja ze strony rosyjskiej będzie postępowała, przynajmniej w tym pasie przygranicznym, ale ciągle po stronie ukraińskiej i musimy tutaj wzmóc naszą czujność. I ja myślę, że tutaj tyle, jeśli chodzi o tą informację, którą uzyskałem od ministra koordynatora, która została panu prezydentowi przekazana, jest wystarczająca.
2: Warto zwołać RBN w tej sytuacji?
3: Nie.
2: Dlaczego?
3: Na razie nie ma takiej potrzeby, nie będziemy działać neurotycznie przy każdym upadku dronu gdzieś tam po stronie ukraińskiej na razie, zwoływać RBN. Myślę, że w sytuacji, w której jesteśmy, i to też już odnosiłem się do tego, zasada need to know, to znaczy im węższe grono, przy tak mocno sensytywnej informacji jest lepsze, można wymienić więcej informacji i trwa to szybciej. Ta rozmowa jest płynniejsza i lepsza. Nie ma potrzeby zwoływania tego RBN-u, szczególnie, że ten RBN stał się takim znowu polem do teatru politycznego. Politycy mówią, jak będzie RBN, to ja nie przyjdę, bo ktoś tam inny będzie.
2: O to może zamknięte posiedzenie Sejmu.
3: Ale tu mamy wymianę informacji pomiędzy najważniejszymi decydentami w państwie. Ja się widziałem z ministrem Siemoniakiem, przekazałem informację panu prezydentowi. Pan prezydent wczoraj się widział z szefem sztabu generalnego i wicepremierem Kosiniakiem. Myślę, że w tych formatach na razie pracując to jest wystarczające. Jeżeli pan prezydent uzna, że sytuacja jest na tyle konieczna, żeby zwołać RBN, to ten RBN zrobimy. Jestem sekretarzem tego ciała. Taki komunikat na pewno się pojawi.
2: Ostatnie krótkie pytanie w części radiowej. Dobre są te kanały komunikacji między Pałacem Prezydenckim a rządem?
3: Jeśli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa, czyli minister koordynator i wicepremier Kosiniak-Kamysz, tak jak najbardziej wymieniamy się informacjami, jesteśmy w bieżącym kontakcie.
2: Bardzo dziękuję. Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Przenosimy się do naszego radia RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam będziemy też pytać o stałą bazę NATO w Polsce. Może będziemy mieli newsa. Panie ministrze, stała baza. Kiedy poznamy szczegóły? Pan wczoraj też chyba uczestniczył w takim spotkaniu między ministrem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, prawda, generałem Kukułem, prezydentem. Jakieś szczegóły? Na dniach? Na godzinach? W ciągu godzin może?
3: Nie, ten proces postępuje. To znaczy pan minister Kośniak-Kamysz, wicepremier Kośniak-Kamysz został powołany uchwałą rządu na pełnomocnika do tego procesu. Jest wyznaczona też osoba, czyli minister Paweł Zalewski, który ma ten proces prowadzić z punktu widzenia negocjacyjnego. Mamy 10-11 września wizytę Williama Capellettiego, osoby odpowiedzialnej po stronie Stanów Zjednoczonych. Był też sekretarz Dinano. Nie może bezpośrednio związany z tworzeniem tej bazy, ale ta wizyta też w dużej mierze była bardzo istotna. Wiem, że William Capelletti widział potencjalne lokalizacje. Ta lokalizacja jeszcze nie jest wybrana.
2: Dwie, trzy?
3: Tak myślę. Na pewno dwie są wybrane pod uwagę w tej chwili. Jeżeli będzie decyzja w tej sprawie, to zaczynamy proces. Ten komunikat Donalda Trumpa, który się pojawił 17 września, jest rzeczywiście dla nas bardzo ważny, ponieważ wysyła jasny sygnał do swojej administracji. Róbmy to. Na zewnątrz będziemy obecni w Polsce. Dla nas to jest bardzo istotne, bo obecność stała amerykańska to jest część naszej odporności, ale też i systemu odstraszania. Są Amerykanie, jesteśmy tu obecni. Jak atakujecie, musicie brać to pod uwagę. Natomiast też i data, 17 września. To było bardzo symboliczne. Co pokazuje też doskonałe relacje pomiędzy prezydentami. Wiemy doskonale, że w Stanach Zjednoczonych właściwie nic się nie odbywa bez woli i decyzji pana prezydenta. Ten komunikat na Truth Social ma swoją bardzo naprawdę silną
2: wymowę. Prezydent Trump też właściwie potwierdził te ciepłe słowa wobec polskiego prezydenta. To ja zapytam, w jakim miejscu w takim razie jesteśmy? Kiedy ta decyzja może zapaść? W tym roku? W przyszłym?
3: To są procesy, które są rzeczywiście od siebie jednak zależne. Z Departamentu Wojny ja rozmawiałem przecież dwukrotnie już z sekretarzem Colbym. Dla nich najbardziej kluczowa jest kwestia zmiany obecności amerykańskich wojsk w Europie, ale też i na świecie. Czyli mają dwa równoległe projekty, które z siebie wynikają. Wiemy już, i to jest akurat dobra informacja dla nas, że jeżeli dojdzie do redukcji, o której już mówimy po raz kolejny to się pojawia w mediach, więc jest
2: amerykańskie telewizje, choćby NBC News oficjalnie podała, no mówiąc o rażącej redukcji.
3: Tak, ale to ja przypominam, że parę miesięcy temu, zresztą to jest tak w okolicach tego, jak obejmowałem urząd, to tam był gdzieś maj, czerwiec, też to się gdzieś pojawiło, media amerykańskie podały, że będzie redukcja, potem mieliśmy 3 tygodnie takiego trochę zamieszania informacyjnego. Ja bym podchodził do tego na spokojnie. Wiemy, że takie plany są, wiemy też, że wschodnia flanka z uwagi na zagrożenie rosyjskie ma być wzmocniona. I to jest dla nas dobry sygnał. Nie mówię, że oczywiście dobrym sygnałem jest redukcja gdzieś tam wojsk amerykańskich w państwach Europy Zachodniej, ale z naszego punktu widzenia, z naszego interesu narodowego i z punktu widzenia bezpieczeństwa wzmocnienie obecności amerykańskiej na wschodniej flance to jest bardzo dobry sygnał.
2: Czyli będziemy mieli in plus kilka tysięcy więcej Amerykanów w Polsce?
3: Jeśli na dzisiaj połączymy te fakty, które mamy na stole, czyli 5 tysięcy wojsk zapowiedzianych przez Donalda Trumpa, plus ta obecność, która jest obecnie. Części stała, części rotacyjna. Ja wciąż liczę na to, że to będzie to, co mamy obecnie, plus te 5 tysięcy, które miałoby ewentualnie zasilić. No nie do końca, no bo ta obecność w tej chwili jest pewnie w granicach, ona nie jest stała, ale pewnie w granicach 7 tysięcy 200 plus 5, no to będziemy raczej bliżej 12.
2: To kończąc, ta decyzja zapadnie jeszcze w tym roku?
3: Trzymajmy kciuki. Rozumiem, że w przyszłym tygodniu jest spotkanie wicepremiera Kosiniaka z Pitem Hegsethem. Być może tam już zapadną albo jakieś deklaracje. Nie sądzę, żeby wiążące decyzje, ale już jakieś deklaracje, być może padnie jakaś data. Dobrze by było, gdyby chociaż ten proces, już wiemy, że na tak, ale w jakimś konkretem w ten rok się zamknął.
2: Prezydent też się wybiera do Nowego Jorku, może wtedy, przy tej okazji. No,
3: format ONZ-owski jest dosyć trudnym formatem, bo mamy bardzo dużo przywódców w jednym miejscu, więc myślę, że takie spotkanie prezydenta na tym etapie nie jest z prezydentem Trumpem nie jest planowane, co nie wyklucza, że do jakiejś krótkiej rozmowy dojdzie. Raczej myślę, że bardziej G20 w grudniu, ale tu myślę, że kancelaria jeszcze będzie o szczegółach informowała.
2: Panie ministrze, nasze bezpieczeństwo to nie tylko zbrojenia, tylko czołgi, samoloty, żołnierze, ale to też uchodźcy. Jeśli premier mówi, że te kluczowe miesiące przed nami na Ukrainie, że może tam zabraknąć wody, prądu, ciepła, gazu, czy my jesteśmy gotowi na taką nową, drugą, wielką falę uchodźców z Ukrainy w Polsce?
3: Mamy to, mówiąc bardzo kolokwialnie, już przetrenowane w roku 2022.
2: Kiedy, no, tylko, że dzisiaj się nastroje zmieniły.
3: Dzisiaj się oczywiście zmieniły nastroje. Mamy też, no, wie pan, mamy też i plany litewskie, które się tam wczoraj, chociaż nie są one nowe, bo one są z 25 roku, one były opublikowane, podpisane teraz. Mamy też plany litewskie. Jesteśmy w jednej,
2: o jednym obszarze bezpieczeństwa. Chodzi o to, że Litwa ma taki plan, że gdyby coś złego się działo, to ta cała ewakuacja, no na pewno z Wilna, pójdzie
3: z Wilna
2: korytarzem takim do Polski.
3: No, tam jest korytarz i północny, i południowy. Wilno to jednak tam niewiele, ponad 600 tysięcy mieszkańców. No to
2: jesteśmy gotowi przyjąć taką dużą falę uchodźców i z Litwy, i z Ukrainy.
3: Panie redaktorze, mamy te procesy, mam nadzieję, że one i doświadczenia z roku 22 ewentualnie, gdyby do takiej sytuacji doszło, bo ciągle jest to w sferze hipotetycznego rozważania. Takie plany są. Te procesy są już przetestowane. Miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie dojdzie. Po to rozumiem systematycznie i zarówno NATO, jak i Wspólnota Europejska wspiera Ukrainę, żeby Ukraina ustała. Ta zima rzeczywiście będzie ciężka, z uwagi oczywiście na okres. Jest to okres zimny, będą ataki na infrastrukturę krytyczną na Ukrainę. Ukraina walcząca, Ukraina niepodległa, dająca opór sowieckiej napaści, jest dla nas strategicznym interesem.
2: Panie ministrze, a Litwini jakoś konsultowali z polską stroną te plany ewakuacji? Ja pytam o to, bo w tej informacji chyba Polskiego Radia Wilno, które się pojawiło parę dni temu, było napisane, że w tą samą sprawę są już podobne zaangażowane polskie samorządy.
3: Według mojej wiedzy zdaje się, że na początku września, nie chcę tu pomylić dat, ale zdaje się, że 7-10 albo 7-9 września odbyło się takie spotkanie Polska, Litwa, Łotwa i właśnie rozmawiano o pewnej ewakuacji transgranicznej. To, co chciałem powiedzieć, to jasno podkreślić, jesteśmy w jednym obszarze bezpieczeństwa i ewentualne ruchy te ewakuacyjne muszą brać też, i plany tych ruchów ewakuacyjnych muszą brać też oczywiście pod uwagę państwa sąsiedzkie. Więc jak rozumiem, nie znam konkluzji z tego spotkania, wiem, że się odbyło, a skoro się odbyło i dotyczyło przepływów transgranicznych, no to rozumiem, że to jest po części przynajmniej odpowiedź na pana pytanie.
2: Wczoraj odbyło się też ważne spotkanie na szczycie Polska-Ukraina, bo premier Polski pojechał i spotkał się z prezydentem Zełenskim. No i Polska będzie partnerem w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. Tak. Zapytam pana, co się w ogóle zmieniło, że Ukraina tak ciepło podchodzi do Polski, przecież w ostatnich miesiącach?
3: Sytuacja się zmieniła, tak? To znaczy to jest jakby stały element, czy jeden z elementów rozmów ze stroną ukraińską. Trzeba jasno powiedzieć, Ukraina bardzo potrzebuje Polski, żeby stawiać opór najeźdźcy sowieckiemu. To jest konsekwentnie realizowane od 22 roku, w momencie, kiedy pierwsza pomoc właśnie z Polski poszła na Ukrainę, do tego momentu, kiedy Ukrainę wspieramy. Ukrainę wspierają państwa sojusznicze, wspiera NATO, generał Grynkiewicz ma pełną świadomość tego i ma to przez swoich planistów też rozpisane, że wolna, niepodległa Ukraina stawiająca opór Sowietom jest w naszym interesie. Upadła Ukraina jest dla nas strategicznym problemem. Więc co się zmieniło? No zmieniło się to, że Rosja pozyskała możliwości odtworzeniowe. Jej przewaga leży w domenie powietrznej. Wzmacnia te ataki w domenie powietrznej, dając przewagę, niszcząc infrastrukturę ukraińską. Dużą, tu już wspomniałem wcześniej, dużą przewagę dają drony o napędzie atomowym.
2: Czyli Ukraina jest ciepło nastawiona do Warszawy, bo potrzebuje naszej pomocy, krótko mówiąc.
3: To jest polityka. Rozmawiamy pragmatycznie, nie romantycznie. Więc rozumiem, że nastawienie, które wynikało na początku, kiedy ta koalicja powstawała, pamiętam, gdzieś było w lato, tak?
2: Mhm. I że nas wtedy tam nie było.
3: No, nas wtedy nie było, a teraz nagle spotkanie, Karpacka ósemka, rozmawiamy, jesteśmy w koalicji.
2: A może, panie ministrze, Kijów teraz chciałby naszych pieniędzy z programu SAFE?
3: No,
2: pozyskać na produkcję broni u siebie.
3: Pewnie chciałby, no, bo to są
2: no to
3: duże środki.
2: Zapytam, czy my powinniśmy w takim razie im to przekazać?
3: No ja i z tego, co wiem, albo przynajmniej tak jak czytam komunikaty z Ministerstwa Obrony Narodowej, to te pieniądze są zakontraktowane, więc ja nie widzę tutaj jakby chyba przestrzeni do tego, żeby jakkolwiek te pieniądze miały być przekazane Ukrainie. Poza tym, że już pomijając już wszystko i wszystkie te wątpliwości co do sejfu, już nie wchodząc w nie ponownie, no to była pożyczka europejska, na wzmacnianie potencjału obronnego Polski, więc no nie widzę tutaj przestrzeni do tego, żeby te pieniądze miały być kierowane w inną
2: żeby
3: stronę.
2: W ogóle o tym dyskutować, tak. Ale rozumiem, że jak będzie potrzeba, jakieś rakiety im przekażemy, tak? Ale przynajmniej będziemy negocjować.
3: Tak jak powiem, to znowu wchodzimy na to pole, które już się gdzieś tam pojawiło w przestrzeni medialnej. Decyzja rządu, uchwała niejawna nad tą donacją, rozumiem, skoro jest niejawna, to milczymy. Pałac Prezydencki w tym nie uczestniczy. Jesteśmy informowani na KBN-ie, że donacja ewentualnie jest planowana lub nie. Natomiast nie uczestniczymy w procesie decyzyjnym. Tu myślę, że najlepiej odesłać do Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: To jeszcze jedna kwestia, bardzo myślę też ważna, bo od paru dni codziennie na wschodzie wyją syreny. I teraz tak, ludzie, którzy tam mieszkają, no już po prostu sobie z tego nawet kpią. Wczoraj minister Kierwiński wieczorem w TVN-ie mówił, apelował, żeby traktować te wszystkie sygnały poważnie. No ale jak traktować poważnie, skoro te sygnały wyją? Lokalne radio o niczym złym nie informuje, więc ludzie są już zapamiętniali.
3: To jest właśnie ten element, który też jest wpisany w strategię działania Federacji Rosyjskiej w tym pasie przygranicznym. Jeżeli tych ataków jest dużo i sygnały alarmowe, sygnał alarmowy jest ciągle ten sam. My już się domyślamy, że to jest atak powietrzny, ale on jest taki sam dla wielu innych zdarzeń, no bo taki być musi. Ten proces alarmowy, ten system alarmowy powinien być wzmacniany informacją, czy to będzie informacja przekazywana na telefon, czy to będzie przez obywatela, to jest sprawa.
2: Czy to coś się dzieje z jakąś kpiną z bezpieczeństwa i ze struktury państwa?
3: To znaczy system powiadamiania alarmowego jest rzeczywiście do głębokiej zmiany, ponieważ ten element, o który pan wspomniał, jest elementem istotnym. To znaczy przychodzi w pewnym momencie przyzwyczajenie. No, ktoś, kto mieszka przy Wisłostradzie czy autostradzie, przestaje w pewnym momencie słyszeć samochody.
2: No właśnie.
3: Ktoś, kto mieszka w lesie i kto do niego przyjdzie, mówi, jaki jest tu szum, jaki jest tu moment.
2: Jeśli przyjdzie coś złego, to ludzie powiedzą, nie, już było. No nic właśnie. Się nie stało, więc ja już.
3: I to też jest element tej strategii rosyjskiej. To znaczy zmęczymy społeczeństwo, przestanie reagować na alarmy. Wtedy to nam otwiera potencjalnie możliwość do wzbudowania pewnej znieczulicy i wykorzystania potencjalnej tej sytuacji.
2: To jak to poprawić, panie ministrze?
3: W mojej ocenie są gotowe rozwiązania na Ukrainie. Warto się im przyjrzeć, no bo przecież Ukraińcy z tym żyją od 4 lat już niemalże. Za chwilę wchodzimy w 5 rok. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ta informacja rzeczywiście powinna być informacją dedykowaną. W tej chwili mamy taki system, że jest system powiadamiania alarmowego. Wciąż w niektórych, w większości nawet województw jest to system analogowy. We Włodawie miałem właśnie taką rozmowę ze starostą, który mówił, mam 2 etaty, ktoś musi siedzieć, pilnować systemu alarmowego, potrzebuję jeszcze 2, no system powinien być jednak zintegrowany. A druga rzecz jest taka, też ludzie, którzy otrzymują SMS-y, to muszą być SMS-y jednak, czy tam informacje muszą być jednak
2: dedykowane. Czyli trzeba to poprawić.
3: Zdecydowanie do poprawy, bo mówię, wpadniemy w taką sytuację rzeczywiście skrajnej obojętności na te alarmy. One będą uciążliwe, bo to po prostu jest sygnał,
2: ale jest to niebezpieczne. Z ministrem Kierwińskim, ale na koniec zapytam o ministra Błaszczaka. Podpisze się pan pod jego słowami o starszych generałach, że to beton?
3: A tak, przepraszam.
2: Tak powiedział w Sejmie, tak powiedział w Sejmie, że starsi generałowie to jest beton.
3: Ale tam jest po przecinku coś jeszcze? Czy...
2: Ja widziałem taką wypowiedź krótką z Sejmu z reporterką telewizyjną i powiedział, że starsi generałowie to jest beton i że trzeba ich jakoś tam się to... Pożegnę z nimi.
3: Panie redaktorze, prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych i ja jako minister w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, my z wojskiem pracujemy na co dzień. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, odwiedzamy jednostki wojskowe. Nie wiem, czy ta wypowiedź jest wyrwana z kontekstu, w jakim to padło. Mi ciężko się do tego odnosić. Nie znam zbyt wielu starszych generałów, bo nie wiem, do których się konkretnie ta wypowiedź odnosi. Znam wielu generałów Wojska Polskiego. Znakomitą większość ich miałem okazję poznać i podczas mojej wciąż jeszcze krótkiej pracy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, ale też i podczas obchodów 15 sierpnia. Mamy relacje bardzo dobre. Prezydent ma świetne relacje z polską armią, a ciężko mi nie chce się wypowiadać na temat wypowiedzi, która jest dla mnie wyrwana z kontekstu i nie wiem, co tam było powiedziane wcześniej. Nie jestem tutaj egzegetą, absolutnie nie mam
2: ja
3: tutaj
2: też.
3: Nic więcej do powiedzenia.
2: Bartosz Gredecki, szef BB, no dziękuję panie ministrze.
3: Bardzo dziękuję.
2: Bezpiecznego dnia życzę wszystkim naszym
3: bardzo
2: słuchaczom.
3: Dziękuję
2: za wizytę w naszym studiu.
3: Dziękuję panie redaktorze,
2: do usłyszenia,
3: dziękuję państwu.
4: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni od otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: nim nie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Po reklamie.
7: 9 minęła, czas na fakty, a temat dla Was Agnieszka Pietrzak.
8: Temat numer jeden, nasze bezpieczeństwo. Co jest celem armii Putina, atakującej coraz częściej Ukrainę przy granicy z Polską? Zacytujemy szefa BBN-u, gościa programu Sprawdzam w RMF FM. Mamy też pogodne informacje.
9: Praktycznie bez opadów czeka nas sporo słońca.
8: A za 6 godzin czekają nas emocje siatkarskie. Słuchajcie faktów sportowych. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą, mówił gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
10: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
11: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż 2 dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do rochu z Jagodno, gdzie uderzył pocisk.
8: Mówił szef BBN Bartosz Grodecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Całość programu Sprawdzam znajdziecie na rmf24.pl. Wszystkie szkoły na Lubelszczyźnie zostaną sprawdzone pod kątem tego, czy w razie ataku z powietrza mogą zapewnić uczniom bezpieczne miejsce schronienia. Kontroli oczekuje wojewoda, ustalił reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, kto i jak szybko ma przeprowadzić taką ocenę?
12: Pismo w tej sprawie dostaną starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu, a żądane informacje mają dostarczyć wojewodzie do piątku. Po pierwsze, każdy z nich ma sprawdzić, czy działające u niego szkoły były badane przez Straż Pożarną i nadzór budowlany pod kątem wykorzystania ich do ukrycia. Po drugie, starostowie mają ustalić, czy obiekty są ujęte w aplikacji, gdzie się ukryć. Trzecie pytanie, czy placówki mają procedury i plany ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ataków z powietrza. Te pytania wojewoda stawia po tym, jak podczas czwartkowego alarmu okazało się, że w niektórych szkołach miejsca wyznaczone do ewakuacji nie nadają się na ukrycia na czas ataku z powietrza, na przykład z uwagi na duże przeszklenia. Dlatego dyrektorzy tych szkół prowadzili uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych.
0: Fakty i weekend w RMF FM.
8: Ostatnia sobota astronomicznego lata zapowiada się pogodnie. Zauważamy z synoptykiem Michałem Kowalczukiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9: Praktycznie bez opadów, jedynie jakaś niewielka szansa na słabe przelotne opady deszczu na krańcach północno-zachodnich. Czeka nas sporo słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do około 23 na południu kraju.
8: Jutro na zachodzie północy i w centrum sporo deszczu, a od poniedziałku zdecydowanie chłodniej. Legendarny amerykański rysownik Spidermana John Romita Jr. to główna gwiazda, która poprowadzi autorskie warsztaty. W Łodzi rozpoczyna się właśnie 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. W faktach reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka opowie o tym, co w programie poza prezentacjami rysowania komiksów.
6: Organizatorzy przygotowali również strefy gier wideo i planszowych, warsztaty rysunku, konkurs cosplay oraz sesję autografów. Poza tym znajdziecie blisko 200 stanowisk do gier, gdzie będzie można przetestować zarówno najnowsze tytuły, jak i retro klasyki. Zaplanowano także turnieje e-sportowe i stworzono strefę gier bez prądu.
8: Festiwal komiksu i gier w Łodzi, w Atlas Arenie i Sport Arenie potrwa do jutra.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
15: Awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w meczu z Łotwą powinien być dla naszych siatkarzy formalnością. Dla porównania, Polska broni tytułu i zdobyła srebro Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. Łotwa nigdy nie zagrała na dwóch ostatnich imprezach. Biało-czerwoni skupiają się więc na sobie i na odbudowie mentalnej po porażce z Bułgarią.
16: Myślę, że szybko się otrzepaliśmy. No, nie wygraliśmy tego spotkania, ale nie wszystko było złe. Gdzieś tam w każdym elemencie możemy zagrać lepiej, ale gdzieś tam jak oglądaliśmy to wideo, to nie wszystko robiliśmy źle.
15: Uważa środkowy Szymon Jakubiszak. Z Łotwą zagramy o 15, a później zmierzą się Niemcy i Bułgarzy, czyli nasi potencjalni rywale w ćwierćfinale. Rekordowy Harry Kane, angielski napastnik, zdobył swoją setną bramkę w Bundeslidze w 98 występie. Do złamania tej bariery potrzebował ponad 30 meczów mniej niż Dieter Müller. Potem strzelił jeszcze 101 gola i dzięki niemu, ale przede wszystkim dzięki hat-trickowi Michela Olise, Bayern rozgromił Union Berlin 7-0 i został nowym liderem. Rewelacyjna Klaudia Kazimierska wygrywa kolejny lekkoatletyczny meeting Atlas w Londynie. Tym razem Polka wygrała bieg na mile, ale jej koronny dystans to oczywiście 1500 metrów. W końcówce sezonu to na nim właśnie zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała finał diamentowej ligi w Brukseli, bijąc rekord Polski i zwyciężyła w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Ultimate w Budapeszcie. Na koniec jeszcze dobre wieści z tenisowych kortów w Brisbane. Kamil Majchrzak w trzech setach pokonał Jamesa Duckworth'a i wyrównał stan meczu Polska-Australia. Gramy w nim o prawo do występu w kwalifikacjach do przyszłorocznego Pucharu Davisa. Jutro rano spotkanie debla, a potem starcie Majchrzaka ze światową siódemką, Aleksem de Minorem.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
7: To jest sobotni poranek w RMF 24. Andrzej Kochut, zapraszam na tą najbliższą godzinę. Będzie się działo, nie tylko sportem dzisiaj żyjemy, no bo przecież coraz bliżej jesień i różne jesienne atrakcje. Dlatego już za moment będzie o grzybach.

0: Tak wam właśnie gramy w sobotni poranek w radiu RMF 24, a teraz czas na wyprawę do lasu. Może się wydawać, że wakacje były dosłownie moment temu, ale jesień, zarówno ta astronomiczna, jak i kalendarzowa, zacznie się już za kilka dni, a wrzesień to doskonały czas na grzybobranie. Jak zbierać grzyby, jak się przygotować do takiej wyprawy, o czym trzeba pamiętać, o tym właśnie będę rozmawiał z Barbarą Piech ze Stowarzyszenia Na Grzyby. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Czy ten sezon na grzybobranie już się na dobre zaczął? Czy warto iść do lasu i co tam teraz znajdziemy?
1: No, sezon na grzyby dla nas trwa cały rok. Każdy sezon, znaczy każda pora roku ma swoje grzyby charakterystyczne. No najwięcej tych borowikowatych jest w jesieni właśnie. Tudzież rydze, kurki, to teraz wszystko jest. No, w zależności od tego, gdzie było, lato było w tym roku bardzo suche, więc dopiero te grzyby się w niektórych rejonach kraju pojawiają teraz. Ja jestem w tej chwili w Krynicy, bo tutaj rozpoczęliśmy święto rydza, dziś i jutro trwa. I tutaj pojawiły się już rydze, ale to na razie są naprawdę pierwsze sztuki. Są borowiki, są kurki, są koźlarze.
0: Czyli krótko mówiąc, warto. A jeżeli ktoś nie jest doświadczonym grzybiarzem i jeszcze wiele czasu w lesie nie spędził, to gdzie powinien zacząć?
1: No, przede wszystkim w jakimś znanym terenie, chyba że ma dobrą orientację, orientację po prostu, bo to różnie bywa. Zacząć na pewno z kimś doświadczonym, bo no, nie wszystko można od razu rozpoznać. Ludzie często mylą różne gatunki. Pół biedy, jeżeli mylą gatunki jadalne. Natomiast gorzej, jeżeli ktoś się natnie na trujące, bo to nie jest mit, że grzybami się można zatruć na śmierć. Niestety są u nas w Polsce gatunki śmiertelnie trujące. Pierwszy to jest muchomor zielonawy i biała odmiana jadowity. Natomiast na drugim miejscu jest olszówka tak zwana, czyli krowiak podwinięty. On przez długi czas był uważany za jadalny, no ale niestety po analizie chemicznej okazało się, że jednak nie, on jest trujący.
0: Czy jeżeli ktoś zebrał grzyba i nie ma pewności, to co powinien zrobić? Znaleźć kogoś, kto zna się lepiej, poszukać w internecie, czy wyrzucić, albo nie zbierać?
1: Poszukać w atlasie, bo ludzie w internecie, owszem, jest parę stron, do których można spokojnie mieć zaufanie, natomiast jest też dużo różnych zdjęć, które są opisane byle jak, albo wcale, albo no, rozpoznania nie są trafne. Znaczy, przede wszystkim trzeba zbierać cały grzyb, cały, bo na trzonie i nawet tam czasem na tym, co jest zagrzebane w ziemi, bywają cechy rozpoznawcze.
0: Czyli nie ścinamy, wykręcamy w całość.
1: Cały grzyb. Pytają ludzie, czy wykręcać. Ja na przykład sama nie umiem wykręcać, zawsze mi się rozwali w czasie wykręcania. Więc po prostu podkopuję palcem pod spód i wypycham palcem do góry. Ważne jest, żeby widzieć cały owocnik. Jak się urwie, to sprawdzić, co było w ściółce zagrzebane. Bo można się nieźle naciąć.
0: No dobrze, to jeszcze...
1: No, jeżeli jest to grzyb blaszkowy, z oliwkowo-zielono wybarwionym kapeluszem, z białymi blaszkami, to absolutnie sprawdzić, czy na dole jeszcze nie ma pochwy, bo to może być ten najgroźniejszy.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Co grzybiarz powinien wziąć ze sobą do lasu, oprócz oczywiście entuzjazmu do zbierania?
1: No, przydałby się koszyk, to tak, ja powiem szczerze, sama często zapominam. Ubranie adekwatne do warunków. Niektórzy preferują kalosze, ja wolę zdecydowanie buty. No, to już po prostu jak to się dobrze czuje. Bo ważne jest też zadbać o swoje bezpieczeństwo, prawda, żeby sobie nogi nie skręcić, bo potem ciężko wrócić. Warto też iść z kimś, bo w razie... odpukać, ale w razie czego, żeby miał kto pomóc jakoś, prawda?
0: A poza tym w towarzystwie zawsze raźniej.
1: Zależy, czy się idzie w teren, który znamy, czy w zupełnie nowy.
0: Barbara Piech, Stowarzyszenie Na Grzyby, bardzo dziękuję za tą rozmowę, a wszystkich oczywiście zachęcam do spróbowania swoich sił w lesie, o ile oczywiście lubicie tego rodzaju wyzwania.

0: To jest sobotni poranek RMF 24. Tunel na trasie Kraków-Zakopane w kierunku stolicy Tatr jest już przejezdny. Jak słyszeliście w faktach, rano doszło tam do pożaru samochodu osobowego. Na szczęście nie był on groźny i nie spowodował uszkodzeń w samym tunelu.
1: Pożar został opanowany przez kierowcę i pasażerów, którzy wykorzystali gaśnicę samochodową oraz gaśnice, które są dostępne w tunelu. My od razu zamknęliśmy zgodnie z procedurami całkowicie ruch tunelu. Wezwaliśmy straż pożarną, która była na miejscu już kilkanaście minut później i opanowała sytuację. Pożar miał niewielki charakter, nie doszło do żadnych zniszczeń konstrukcji tunelu.
0: Przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na trasie nie ma w tej chwili utrudnień.

0: W związku z atakami dronowymi Federacji Rosyjskiej na Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko uspokaja, że działania te mają charakter prewencyjny.
1: Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
7: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: To krótka.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: 9.30, czas na fakty.
15: Myśliwce ponownie poderwane u nas, to w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny, czytamy w komunikacie. Amerykanie biorą w tej chwili pod uwagę dwie lokalizacje stałej amerykańskiej bazy w Polsce, ujawnił w rozmowie Sprawdzam w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
16: Jeżeli będzie decyzja w tej sprawie, to zaczynamy proces. Ten komunikat Donalda Trumpa, który się pojawił 17 września, jest rzeczywiście dla nas bardzo ważny, ponieważ wysyła jasny sygnał do swojej administracji. Róbmy to. Na zewnątrz będziemy obecni w Polsce. Dla nas to jest bardzo istotne, bo obecność stała amerykańska to jest część naszej odporności, ale też i systemu odstraszania. Są Amerykanie, jesteśmy tu obecni. Jak atakujecie, musicie brać to pod uwagę. Natomiast też i data 17 września. To było bardzo symboliczne, co pokazuje też doskonałe relacje pomiędzy prezydentami.
15: Podkreślił szef BBN Bartosz Grodecki. Całość programu Sprawdzam Krzysztofa Ziemca znajdziecie na rmf24.pl. Gąska sosnowa, czyli legendarny grzyb Matsutake, po 100 latach nieobecności wróciła do Polski. Jej kilogram kosztuje nawet 2000 euro. Zanim jednak rozpoczniecie poszukiwania grzyba o zapachu cynamonu, dowiedzcie się koniecznie, jak nie pomylić go z trującym gatunkiem. Piszemy o tym szczegółowo na naszym portalu rmf24.pl.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Trochę już mówiliśmy o jesieni, bo te jesienne klimaty coraz bliżej, ale pogoda wciąż dobra, a to sprzyja weekendowym wypadom. W ten weekend Nowa Huta zaprasza do siebie. W ramach projektu Zajrzyj do Huty można wybrać się na zwiedzanie tej najmłodszej krakowskiej dzielnicy.
1: Będziemy mogli zwiedzać Nową Hutę na różne sposoby, to znaczy zarówno mam tu na myśli tematykę tych wydarzeń, które będą się odbywać, jak i sposób, w który będzie się to odbywać, tak? Bo poza wycieczkami pieszymi, poza takimi tradycyjnymi spacerami, będzie też możliwość na przykład zwiedzania obiektów, które niekoniecznie na co dzień, zwłaszcza dla grup zorganizowanych, są dostępne. Będziemy mogli też na przykład podpływać kajakami.
0: W planie m.in. wizyty w dworku Jana Matejki, w Muzeum Cystersów czy zwiedzanie terenów dawnego kombinatu. Będzie też okazja, by po Hucie przejechać się Żukiem, Fiatem 125 czy słynnym autobusem Ogórkiem, dodaje Piotr Kapustka, kierownik projektu Zajrzyj do Huty.
1: Będziemy mogli uczestniczyć w wycieczkach autokarowych, zarówno takimi współczesnymi autokarami, jak i autokarami historycznymi. Tutaj myślimy o Ogórkach. Trzy takie wycieczki będziemy dla Państwa w tym roku prowadzić. Będą też wycieczki rowerowe, będą zajęcia dla dzieci, tak, specjalne warsztaty.
0: Mówił Piotr Kapusta. W ramach Zajrzyj do Huty będzie też można zobaczyć nową wystawę stałą w podziemnej Nowej Hucie. Nowa Huta i jej schrony, dziedzictwo zimnej wojny.

Nie tylko kawa może budzić w sobotni poranek w Radiu RMF 24. Staramy się to robić również muzyką. A teraz czas na sprawy międzynarodowe. Dania i Grenlandia potwierdziły, że porozumiały się z USA w sprawie bezpieczeństwa Arktyki. Porozumienie ma zostać podpisane w przyszłym tygodniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a następnie będzie ratyfikowane przez parlamenty krajowe. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział też natychmiastowe zwiększenie tam amerykańskiej obecności wojskowej. Umowa między Danią, Grenlandią i USA jest bezterminowa, jej szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen podkreśliła, że porozumienie jest korzystne dla wszystkich stron. W podobnym duchu wypowiedział się premier Grenlandii Jens Fredrik Nielsen. A już za chwilę w przeglądzie zagranicznym porozmawiamy o wyborach do Dumy Państwowej w Rosji i o tym, jak może się rozwinąć w najbliższych tygodniach sytuacja na Bliskim Wschodzie. Już teraz serdecznie zapraszam. Radio RMF.

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest godzina 10, to jest czas na najświeższe fakty RMF FM, a temat dla Was Agnieszka Pietrzak.
15: Lotnictwo wojskowe ponownie operuje w polskiej przestrzeni powietrznej. Tajny raport amerykańskiej agencji wywiadu o naszym bezpieczeństwie. Co o nim wiadomo? Posłuchajcie koniecznie odpowiedzi, jaka padła z ust szefa BBN-u. W naszym programie sprawdzam. A w Krakowie...
16: Wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego.
15: To dzięki technologii. Od mniej więcej godziny w polskiej przestrzeni powietrznej operują myśliwce. Zostały poderwane w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, przekazano w komunikacie. Działania te mają charakter prewencyjny. Jest tajny raport CIA dotyczący naszego bezpieczeństwa, który miał dostać na biurko prezydent. Czy go w ogóle nie było? O to pytał dziś swojego gościa w programie Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec, a my w faktach wszystko teraz wyjaśnimy. Krzysztof z nami w studiu, witam cię ponownie, Krzysztofie. Skąd to całe zamieszanie i co powiedział na naszej antenie szef BBN-u Bartosz Grodecki?
17: Informacja o tajnym raporcie CIA w polskich mediach krąży od ponad tygodnia. Na taki raport powoływał się na przykład premier Donald Tusk, ale pytany o to kilka dni temu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że on dokumentu nie widział. Prawdziwą burzę wywołał wczorajszy wpis ministra Przedacza z kancelarii prezydenta, który na portalu X zapewnił, że nie było żadnego tajnego raportu na biurku. Nasz gość mówi jasno, dokumentu w formie papieru nie ma i nie było, ale ważne informacje są, a przekazał je po wizycie w USA minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
18: Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat.
17: No i teraz kluczowa sprawa. Zapytałem naszego gościa, co w tej informacji, w tym raporcie CIA ważnego dla nas, dla Polaków jest. Uzyskałem taką oto odpowiedź.
18: Eskalacja ze strony rosyjskiej będzie postępowała, przynajmniej w tym pasie przygranicznym, ale ciągle po stronie ukraińskiej. I musimy tutaj wzmóc naszą czujność. I ja myślę, że tutaj tyle, jeśli chodzi o tę informację, którą uzyskałem od ministra koordynatora, która została panu prezydentowi przekazana, jest wystarczająca.
17: No, szczegółów nie poznają nawet posłowie na zamkniętym posiedzeniu Sejmu, bo to też pytałem. Taki potrzeb, jak mówi nasz gość, po prostu nie ma.
15: A cała rozmowa z Bartoszem Grodeckim jest na naszej stronie rmf24.pl. W Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej. To jeden z tematów przeglądu zagranicznego w radiu RMF24. Z nami prowadzący program Andrzej Kochut. Witam.
14: Witam.
15: Czy jedna Rosja Putina znów odniesie miażdżące zwycięstwo?
14: Sondaże pokazują, że putinowska jedna Rosja nie może liczyć na 100% poparcia, ale trudno mówić o uczciwym, demokratycznym procesie wyborczym. Dlaczego tak jest? Jakie jest znaczenie tych wyborów dla Władimira Putina? O tym porozmawiam z Marią Domańską, analityczką z Ośrodka Studiów Wschodnich.
19: 100 sposobów na weekend. W faktach RMF FM.
15: To jedna z nielicznych w kraju galerii Zdzisława Beksińskiego. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie w weekend zaprasza na 10-lecie wystawy. Dzięki technologii wejdziemy w głowę mistrza, obiecuje Zbigniew Grzyb, dyrektor tej instytucji.
16: Dwa dni z Beksińskim VR, czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego, bo był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórców filmowych, i twórców gier komputerowych, i tych teraz tak modnych wirtualnych rzeczywistości. Czyli wejdziemy w tą głowę, będziemy mogli przechadzać się po tym świecie za sprawą De Profundis. To przez całą sobotę, całą niedzielę.
15: A w ciągu dekady wystawę Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury odwiedziło około 350 tysięcy osób. Więcej faktów ze świata kultury w RMF FM już za niespełna godzinę.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: No i już, fakty za nami, czas na przegląd zagraniczny radia RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie i zapraszam na te najbliższe dwie godziny. Za moment, jak już mogliście usłyszeć, porozmawiamy o tych wyborach, niewyborach w Rosji. Maria Domańska będzie analizowała, co tam się w najbliższych dniach wydarzy i po co to Władimirowi Putinowi.

0: To jest Radio RMF24, to jest przegląd zagraniczny, a wczoraj w Rosji rozpoczęły się, powiedzmy, że wybory, które potrwają do niedzieli. Rosjanie przede wszystkim będą wybierali, kto zasiądzie w Dumie. Jest kilka partii, sondaże pokazują, że putinowska jedna Rosja wcale nie może liczyć na 100% poparcia, a mimo to trudno mówić o uczciwym, demokratycznym procesie wyborczym. Dlaczego? No o tym właśnie będę rozmawiał z Marią Domańską, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Po co w tych wyborach inne partie, skoro w rosyjskim systemie na koniec i tak wygrywa Władimir Putin i inaczej być nie może?
1: Po pierwsze, jest to pozorowanie pluralizmu. Nie mamy systemu jednopartyjnego jak w Związku Radzieckim. Natomiast warto powiedzieć, że wszystkie dopuszczone do wyborów partie są partiami prowojennymi. Czyli tu nie ma jakiegoś istotnego konfliktu interesów czy konfliktu programowego w najważniejszej dla Putina sprawie. Te partie w różnym stopniu popierają wojnę. Jest partia Nowi Ludzie, która stara się nie popierać publicznie, ale też nigdy nie potępiła. Jedyna partia antywojenna, która rzeczywiście mogłaby namieszać w planach Kremla, ponieważ już widzieliśmy, że bardzo wielu Rosjan chciałoby na nią zagłosować i dlatego właśnie nie należało jej dopuścić do wyborów. Ta partia niestety nie tylko nie startuje w wyborach do Dumy, ale też w 39 regionach odbywają się wybory do parlamentów regionalnych i z 8 czy 9 regionów, w których właśnie ta partia antywojenna Jabłoko chciała startować do regionalnych parlamentów, startuje ostatecznie tylko w jednym regionie w obwodzie nowgorodzkim. I jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że połowa deputowanych Dumy jest wybierana z list partyjnych, a połowa na podstawie głosowania w okręgach jednomandatowych. I w tych okręgach jednomandatowych jest pewna grupa przedstawicieli Jabłoka, nie zdjęto ich z wyborów, natomiast nie mają żadnych szans w warunkach rosyjskich na uzyskanie mandatów. Więc jest to takie czyszczenie pola wyborczego. Powiedziałabym, że te wybory są w Rosji w ogóle nie ma wyborów od bardzo wielu lat już, natomiast tegoroczne wybory są wyjątkowo nieuczciwe, również dlatego, że przed wyborami zmieniono w kolejny raz przepisy dotyczące obserwacji wyborów i tak naprawdę bardzo zminimalizowano możliwość niezależnej obserwacji. Już mamy podczas wczorajszego dnia napływały informacje, że na bardzo dużą skalę nie są dopuszczani niezależni obserwatorzy, a nawet nie tyle niezależni, co nawet obserwatorzy z ramienia dopuszczonych do wyborów partii. I pojawiła się informacja, że około 1300 obserwatorów nie zostało dopuszczonych, w tym prawie 1000 to są obserwatorzy z ramienia partii komunistycznej, absolutnie prowojennej, absolutnie wobec Kremla lojalnej. Natomiast tutaj też widzimy, że minimalizowane jest pole dla jakiejkolwiek niezależnej aktywności, która nie może być w pełni przez Kreml kontrolowana.
0: Czy to jest tak, że nawet gdyby ludzie zagłosowali na inną partię, która jest prowojenna, proputinowska, ale w ten sposób wysłali sygnał, że Putina w pełni nie popierają, byłby to dla reżimu kłopot i dlatego, mimo że ten pluralizm jest tylko pozorowany, to dalej jeszcze trzeba przekręcić te wybory, żeby na pewno jedna Rosja miała najwyższy wynik? To o to chodzi?
1: To też o to chodzi. Znaczy, to w ogóle jest bardzo trudne, żeby ocenić, czy głos na przykład na komunistów to jest głos na wojnę, czy wręcz przeciwnie. Bo tego się nie da w żaden sposób odczytać, policzyć, chyba że brać pod uwagę badania opinii publicznej prowadzone przez niezależne sondażownie. I rzeczywiście partia komunistyczna to jest taka partia, która mimo tego, że zawsze była lojalna, to też zawsze dla takich wyborców, którzy są niezadowoleni, ale chcą bezpiecznie protestować, głosowanie na komunistów to był taki wyraz niezadowolenia i głosu antykremlowskiego, czy antyputinowskiego, czy przeciwko partii władzy jednej Rosji. Ale powiem szerzej, my w ogóle widzimy w Rosji od początku pełnoskalowej inwazji taki nasiloną wyraźnie tendencję, która była już wcześniej, natomiast ona rzeczywiście zintensyfikowała się podczas wojny, żeby absolutnie dążyć do pełnej kontroli Kremla nad wszelkimi procesami, które mają miejsce w kraju. Oczywiście jest to utopijna ambicja, ale widzimy, że właśnie nawet te lojalne partie parlamentarne, nawet różne środowiska apolityczne w społeczeństwie, które po prostu chciały zajmować się na przykład działalnością charytatywną czy na rzecz zdrowia, czy na rzecz zwierząt, bardzo często są prześladowania nie dlatego, że są politycznie opozycyjne, tylko dlatego, że Kreml chciałby zlikwidować wszelkie przejawy oddolnej, niezależnej aktywności. I tutaj a propos właśnie tego, co oznacza głosowanie na partię komunistyczną. W kręgach opozycji demokratycznej na emigracji toczyła się pewnego czasu dyskusja, w jaki sposób poinstruować wyborców antywojennych, antyputinowskich, jak głosować. I były różne opinie. Jedna z tych opinii jest taka, że należy głosować na każdą partię, byle nie na jedną Rosję, a inna opinia jest taka, żeby sobie wybrać jego najmniej prowojennego kandydata i na niego głosować z dowolnej partii. To są oczywiście takie bezsilne troszkę próby zorganizowania protestu antywojennego, ale one pokazują z jednej strony, że wyborcy rzeczywiście mają jakieś tam furteczki, żeby przynajmniej na własne indywidualne potrzeby zachować się przyzwoicie, ale z drugiej strony Kreml w obecnych warunkach będzie w stanie przedstawić tego typu takie ukryte, takie cichutkie głosowanie przeciwko jako własny sukces i jako głos na jedną z tych odsłon prowojennego konsensusu.
0: W przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24 rozmawiam z Marią Domańską, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich, i za moment do tej rozmowy wrócimy, by jeszcze przyjrzeć się temu, czym te rosyjskie wybory różnią się od tych w innych częściach świata.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: To jest informacyjne popołudnie z Radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy, nie ma jeszcze decyzji, gdzie będzie zlokalizowana amerykańska baza w Polsce, ale niedawny komunikat Donalda Trumpa jest dla nas bardzo istotny. Mówił o tym w programie Krzysztofa Ziemca szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Amerykański przywódca na swoim portalu Truth Social napisał, że, cytuję, czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce i wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja.
1: Ten komunikat Donalda Trumpa, który się pojawił 17 września, jest rzeczywiście dla nas bardzo ważny, ponieważ wysyła jasny sygnał do swojej administracji. Róbmy to. Na zewnątrz będziemy obecni w Polsce. Dla nas to jest bardzo istotne, bo obecność stała amerykańska to jest część naszej odporności, ale też i systemu odstraszania. Są Amerykanie, jesteśmy tu obecni. Jak atakujecie, musicie brać to pod uwagę. Natomiast też i data, 17 września. To było bardzo symboliczne, co pokazuje też doskonałe relacje pomiędzy prezydentami. Wiemy doskonale, że w Stanach Zjednoczonych właściwie nic się nie odbywa bez woli i decyzji pana prezydenta. Ten komunikat na Truth Social ma swoją bardzo naprawdę silną
2: wczoraj
1: wymowę.
2: Prezydent Trump też właściwie potwierdził te ciepłe słowa wobec polskiego prezydenta. To ja zapytam, w jakim miejscu w takim razie jesteśmy? Kiedy ta decyzja może zapaść? W tym roku? W przyszłym?
1: Tu są procesy, które są rzeczywiście od siebie jednak zależne. Z Departamentu Wojny, ja rozmawiałem przecież dwukrotnie już z sekretarzem Kolbim. Dla nich najbardziej kluczowa jest kwestia zmiany obecności amerykańskich wojsk w Europie, ale też i na świecie. Czyli mają dwa równoległe projekty, które z siebie wynikają. Wiemy już, i to jest akurat dobra informacja dla nas, że jeżeli dojdzie do redukcji, o której już mówimy po raz kolejny to się pojawia w mediach, więc jest...
2: Amerykańskie telewizje, choćby NBC News, oficjalnie podała, mówiąc o rażącej redukcji.
1: Ja bym podchodził do tego na spokojnie. Wiemy, że takie plany są. Wiemy też, że wschodnia flanka z uwagi na zagrożenie rosyjskie ma być wzmocniona i to jest dla nas dobry sygnał.
0: Mówił Bartosz Grodecki, dodał, że przy okazji szczytu ONZ w Nowym Jorku, na którym będzie obecny prezydent Karol Nawrocki, może być trudno spotkanie z Donaldem Trumpem. Bardziej prawdopodobne jest, że dojdzie do niego w grudniu na szczycie państw G20.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon.

0: zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Mama! Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Demola z pire!
7: Pierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
9: Fasolka po brytońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
13: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
14: Wizualizuję swoje marzenia! Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
16: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
17: Jak sobota to...
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: Tu Radio RMF 24.

0: O smakotliwościach będziemy teraz mówić w Radiu RMF 24, bo na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczął się dwudniowy festiwal polskiej żywności z hashtagiem Kupuj Świadomie. Dziś i jutro można tam spróbować rodzimej kuchni i produktów prosto od lokalnych producentów.
1: Bardzo tutaj ładnie pachnie. Świeżą wędliną. Co serwujecie?
2: Tradycyjne wyroby z naszych wędzarni. Gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pruszczu. To jest między Świeciem a Bydgoszczą.
1: Jak zrobić, żeby tak to ładnie pachniało?
2: Tylko i wyłącznie naturalność. To nas cechuje i tym już kierujemy się w naszych produktach.
1: Bardzo dużo kiełbas tutaj jest. Żeby one były naturalne, to czego ma nie być?
2: Przede wszystkim konserwantów. Tych takich specyficznych, chemicznych. Naturalność jak najbardziej. Sól płodaska, sól peklująca, który nam trochę zabezpiecza ten produkt. Przede wszystkim serce włożone w to.
3: Spróbowałam kiełbaski. Była bardzo smaczna, aromatyczna, świeżutka.
1: I widzę, że zakupy poczynione, bo coś w siatce jest.
3: Tak, jest pyszny, ogromny rogal, którego będziemy jedli chyba przez 2 dni.
1: Skusiła mnie nazwa. Będzie dobrze. Piekarnia będzie dobrze. Po zjedzeniu będzie dobrze?
4: Jak najbardziej. Ogólnie masz dzisiaj tutaj bardzo dużo fajnych i dobrych wypieków, także można spróbować zarówno nasze chleby na zakwasie, pszennym lub żytnim. Też współpracujemy z Eko Złotną, która tutaj też się na tych targach wystawia. I na bazie jej mąki też mamy właśnie chleb wiejski, bochenkowy klasyk. I są wszelakie słodkości. Czekoladowe ciastka, drożdżówki z serem ze Strzałkowa, czy z innymi polskimi produktami jak wiśnia i mak.
1: Będzie dobrze dla podniebienia, czy będzie dobrze też dla brzucha, że nie będziemy czuli się tacy ciężcy po zjedzeniu sporej dawki jednak pieczywa? No, jak patrzę tutaj na, to jest chyba taki rogalik z czekoladą, to jest dość duży, no to nawet chyba w takiej jednej dłoni by się nie zmieściło.
5: Miałoby sobie pan poradzić.
6: Jeszcze by pan pewnie zagryzł tym ciastkiem, daję słowo.
1: I byłoby dobrze później?
6: Na pewno.
1: Kuszące. A proszę powiedzieć, czym się różnią te przez was przygotowane drożdżówki i słodkie bułeczki od tych, które możemy znaleźć w wielu piekarniach?
4: Kwestia jest tego, że wszystkie rzeczy robimy na zakwasach i na naturalnych drożdżach. Dodatkowo mamy piekarnię rzemieślniczą, więc wszystko robimy od podstaw, zaczynając od konfitur, budyniów, wszystkich dodatków i prowadzimy też długą fermentację. Długa fermentacja to jest proces, który pozwala nam na to, że wypieki są bardzo długo świeże, więc jeżeli na przykład u nas kupisz bochenek chleba, on spokojnie poleży kilka dni i dalej będzie świeży, chrupiący i miękki w środku i tak samo nie wyschną w ogóle drożdżowe wypieki. Spokojnie takie drożdżówki sprawdzą się też na kolejny dzień.
0: Ale nam smaka narobili. Z lokalnymi producentami i smakoszami rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Festiwal polskiej żywności na Stadionie Narodowym można odwiedzić do 17:00. Za wejście nic nie zapłacicie. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.
7: Radio RMF 24.
8: Reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.

0: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Już w niedzielę, 20

0: Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
1: Po reklamie.
2: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.

0: To jest Radio RMF24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl, na RMF On, w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. A u nas teraz pola Grunwaldu, które ponownie stały się miejscem spotkania miłośników historii. To wszystko za sprawą festiwalu rycerskiego Jesień Średniowiecza. Główną częścią wydarzenia będą zmagania na Grunwald Arenie, gdzie spotkają się zawodnicy z Polski i z Europy. Poza areną też będzie się sporo działo, o czym nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Posłuchajmy.
1: Kolejny ciekawy weekend w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Pełen emocji.
2: Tak, pełen emocji jak najbardziej. Będzie się działa Jesień Średniowiecza. Jesień Średniowiecza jest to nasze takie flagowe wydarzenie, które na jesień organizuje jako Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Przybywają rycerze z całej Polski, ale też i z Europy. Co bardzo ciekawe, w tym roku robimy turniej rycerski między rycerzami północy, a rycerzami południa. A wszystko to jest na Grunwald Arena, ale też podpowiem, że w ramach Dni Dziedzictwa organizujemy również wydarzenie w tym samym czasie towarzyszące naszemu Jesieniu Średniowiecza, gdzie zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych na żywą lekcję z historii ze stanowiskami rzemieślniczymi, jakie miały miejsce właśnie w bitwie pod Grunwaldem. Kowala, garncarza, płatnerza, wszystko to trzeba było przygotować dla rycerza, żeby poszedł w bój. A więc możemy się dopytać naszych rycerzy, ale także dopytać naszych rzemieślników, jak to się robi, jak to się wykonuje, jakie miało to zastosowanie. Także wszystko od A do Z możemy wiedzieć, co tu się działo w średniowieczu i jak to powstawało, jak odbywała się produkcja danej rzeczy.
1: A w jakiej formule walki?
2: Walki najpierw mamy turniej rycerskiej kadry Polski, później mamy Grunwaldzką Akademię Miecza, a kończymy o 18.30 pokazem Fire Show.
0: Także jeżeli lubicie średniowiecze, przybywajcie na pola Grunwaldu. Radio RMF24, jesteśmy z wami w sobotnie popołudnie. U nas za chwilę fakty, w nich nowe informacje w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w naszym kraju. Bądźcie blisko radia, te fakty już o godzinie 13, czyli dokładnie za 8 minut.

0: było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
0: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
20: Jest 13, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zapraszam.
21: Zapraszam.
20: Agnieszka Pietrzak.
10: Budowa stałej amerykańskiej bazy w Polsce tematem numer jeden. Wsłuchaliśmy się w zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej. W Sofii jest dziennikarz sportowy RMF FM, który będzie śledził walkę naszych siatkarzy o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Mamy też specjalne zaproszenie.
21: Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych na żywą lekcję z historii.
10: Na jesień średniowiecza. W sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce i budowy centrum serwisowego dla patriotów rząd i prezydent mówią jednym głosem, przekonuje wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Na jej konferencji był reporter RMF FM Michał Radkowski, z którym mamy połączenie. Witam cię, Michale.
22: Dzień dobry, witam.
10: Czy wiceszefowa MON mówiła, kiedy możemy poznać szczegóły dotyczące budowy stałych baz w naszym kraju?
22: Niedługo. To oczywiście nie konkret, ale moja Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja należy do Donalda Trumpa, a jego czwartkowy wpis, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk USA w Polsce, tylko miał o tym świadczyć i podziękowała za to też Karolowi Nawrockiemu.
23: Ja się bardzo cieszę, że Pałac Prezydencki jest tak aktywny, jeżeli chodzi o kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump dziś znów odnosił się do prezydenta Nawrockiego. W tej sprawie wszyscy mówimy jednym głosem. Bo najważniejszy jest efekt. To, żeby takie bazy w Polsce powstały i to, żebyśmy mieli na terytorium Polski centrum serwisowe do jednych z dzisiaj najbardziej poszukiwanych rodzajów systemów do odstraszania i do obrony.
22: A chodzi o patrioty. Decyzja w tej sprawie ma zapaść, jak mówiła wiceminister, w ciągu kilku tygodni.
10: W ciągu ostatnich 12 miesięcy do sierpnia włącznie w Wielkiej Brytanii odnotowano 340 przypadków pojawienia się dronów nad obiektami wojskowymi lub w ich bezpośredniej okolicy. Ujawnia dziennik The Independent. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie podało, kogo podejrzewa o te incydenty, ale zdaniem ekspertów jest oczywiste, że są to wrogo nastawione podmioty działające w imieniu albo Rosji, albo Iranu. Szerzej piszemy o tym na naszym portalu rmf24.pl.
24: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
10: Na drodze biało-czerwonych dziś staną Łotysze. Zmierzymy się z nimi w Sofii w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy. Do bułgarskiej stolicy dotarł nasz wysłannik Patryk Serwański. Patryku, to będzie pojedynek, w którym jesteśmy zdecydowanym faworytem.
25: Dzień dobry, no Łotwa to jest 44. drużyna światowego rankingu. W grupie Łotysze potrafili pokonać Rumunów i Turków, to dało im awans. Teraz jednak no, trudno wskazać argumenty, które pozwalałyby im wierzyć w pokonanie naszej drużyny.
26: Młode, waleczne, ambitne chłopaki. Taki zespół na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi.
25: Tak Łotysze charakteryzuje Kamil Nalepka ze sztabu trenerskiego naszej kadry. Są tam dwaj ciekawi zawodnicy, Kristap Smits i Kristers Darzans, ale to niewiele w porównaniu do potencjału biało-czerwonych. Ten mecz nie budzi tutaj no, większych emocji, co innego występ Bułgarii. Gospodarze mistrzostw zagrają dziś z Niemcami. Z Sofii Patryk Serwański.
10: W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem odbywa się dziś festiwal rycerski Jesień Średniowiecza. To okazja, by zobaczyć starcia rycerzy, ale też przekonać się, jak mogło wyglądać życie w średniowieczu.
21: Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych na żywą lekcję z historii, ze stanowiskami rzemieślniczymi, jakie miały miejsce właśnie w bitwie pod Grunwaldem. Kowala, garncarza, płatnerza, wszystko to trzeba było przygotować dla rycerza, żeby poszedł bój. A więc możemy się dopytać naszych rycerzy, ale także dopytać naszych rzemieślników, jak to się robi, jak to się wykonuje, jakie miało to zastosowanie. Także wszystko od A do Z możemy wiedzieć, co tu się działo w średniowieczu i jak to powstawało, jak odbywała się produkcja danej rzeczy.
10: Mówił Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Ja powiem, że następne fakty o 14:00, zdecydowanie nie jesienne jeszcze.
27: Celebrujemy lato.
10: No i to świętowanie za niespełna godzinę. Zapraszam.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Zapraszała Agnieszka Pietrzak z faktów RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 w tej godzinie nasz cykl W czym może pomóc? Dzisiaj o terapii wsparcia psychologicznego online, ale zaczniemy od Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam dziś treningi reagowania na sygnały alarmowe. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF24, lotnictwo wojskowe ponownie operowało w polskiej przestrzeni powietrznej. Operacja na szczęście już się zakończyła. Piszemy o tym ze szczegółami na stronie rmf24.pl. A teraz mam dla Was cytat. Coraz częściej przy granicy Polski latają drony odrzutowe i pociski, więc i my coraz częściej wysyłamy do mieszkańców alerty i nadal tak będzie. Mówił dziś w Lublinie minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Posłuchajmy.
1: Jeżeli chodzi o systemy budowania miejsc ukrycia, schronów, miejsc docelowego schronienia, jesteśmy na początku tej drogi, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dziś mamy skatalogowane 3,5 tysiąca takich miejsc na Lubelszczyźnie. To są miejsca przejrzane przez Straż Pożarną, miejsca, które spełniają wymogi bezpieczeństwa. Ten system będziemy cały czas rozbudowywać, dlatego gigantyczne środki, jakie przeznaczamy jako rząd, aby samorządy mogły też inwestować. Ale proszę pamiętać, że to jest proces inwestycyjny, więc to też zależy od sprawności samorządu, od tego, jak w szybki sposób one uporają się z dokumentacją. Nie mam wątpliwości, że w najbliższych latach to będzie, tych inwestycji będzie bardzo, bardzo wiele. Czy dzisiaj jest ich wystarczająco dużo? Nie, jeszcze nie. Organem ochrony ludności na terenie gminy jest wójt, prezydent bądź burmistrz. Na terenie powiatu starosta, że to jest taki system wielowarstwowy. Ja jestem z postępów prac jestem zadowolony. Z poziomu, który osiągnęliśmy, cały czas jeszcze nie.
0: Powiedział minister Kierwiński. Ja przypomnę, że w województwach lubelskim i podkarpackim odbywają się dziś przeznaczone dla mieszkańców specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Radio RMF24. Jesteśmy z Wami w sobotnie popołudnie. Podajemy informacje na bieżąco i gramy dla Was znakomitą muzykę. Posłuchajmy razem.

0: Bo nie, no byłem w Barcelonie na tydzień, później byłem, byliśmy w Grecji też, ten, jak to z tego bonu wakacyjnego z Itaki, pojechaliśmy z dziewczyną na 5 dni. No i cały czas coś trenuję, coś robię, bo no już tak, nie wiem, jakbyś ja już na przykład 3 dni czy tam tydzień nie trenuję, to ja już się czuję jak kasza, no trochę, no i dlatego muszę cały czas coś robić.
1: Cieszysz się tak po prostu jako człowiek, że ten medal srebrno-olimpijski do ciebie wrócił, bo tutaj z tego powodu się spotyka.
0: Tak, nie, no się bardzo cieszę, bo się w ogóle o tym się dowiedziałem, że naprawdę mnie go... Bo jak wylicytowali, już się o tym dowiedziałem, no w prawie na końcu tej akcji, no, Bella do mnie napisała, no to wszystko, a już nie wiem, że dostanę ten medal w końcu, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie temu o tym tak się dowiedziałem, że jednak zdecydowali oddać mi ten medal, no i byłem super zaskoczony tym. Fajnie, bo naprawdę, nawet jakby, jak już dowiedziałem, że prof. Bud go wylicytował, bo oddawałem ten medal z myślą, że on do mnie nie wróci i nawet już bardzo się cieszyłem, żeby w końcu go wylicytował prof. Bud, bo jest też to sponsorem olimpijskim, też no, można nazwać, że olimpijska rodzina zostanie gdzieś tutaj, tu i na przykład jak nawet by może będziemy do mnie moja rodzina przyjechała, to ja na pewno bo oni dalej, żeby ja tam przyjechał, dał poczynać im medal, ale że jednak dalej go, to jest super.
1: Wielkie wyzwania przed tobą, ale oczywiście dużo już osiągnąłeś w Mediolanie. Miałem to szczęście na żywo obserwować, jak zdobywałeś srebrny medal. Co ty zapamiętałeś najbardziej z tamtego wyścigu?
0: Och, przychodzi do głowy, myślę, atmosfera naprawdę na igrzyskach trochę inna. Kurczę, ja mam naprawdę takie pytanie, że co myślę, ten, ja nie mogę być, że za dużo myślę, ja bardziej myślę zawsze, wiesz, o kolejnych chcesz, żeby chcę zrobić tam więcej. Jest tam na iPhone'ie ulubione zdjęcie, polajkowane i tam po prostu mogę czasem, jak na przykład lecę w samolocie czy gdzieś i nie mam internetu, to lubię po prostu galerię przejrzeć, coś tam zobaczyć, a tak zazwyczaj nie lubię patrzeć, co było, bardziej myślę o tym, co będzie i co zrobić, żeby było jak najlepiej. No, nie pamiętam po prostu, że było mi ciężko wtedy, naprawdę ciężko mi się poszedł bieg. Pamiętam, że serio walczyłem drugą polową bardzo sam sobą, bo i myślę, że pomogła mnie moja głowa. Wiedziałem, po co przyjechałem, po prostu walczyłem do końca.
2: Popularny Władek, Władimir Semirunny, z którym porozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Radio RMF 24. Już za chwilę zmienimy temat. Powiemy, czy konsultacja online z psychologiem jest skuteczna i będzie bardzo ciekawa rozmowa z psycholożką panią Aleksandrą Juszczyk-Kaliną. Już teraz polecam.
3: RMF 24.
4: Reklama.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
11: GWM. Go with more.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy.

0: Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowid. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: To, co najlepsze w roku i newsach. Radio RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. Co dwa tygodnie w naszym sobotnim programie wracamy do kwestii zdrowia psychicznego. W cyklu W czym może pomóc sprawdzamy, jakiego wsparcia mogą udzielić konkretni specjaliści. Psychoterapię albo konsultację psychologiczną coraz częściej można odbyć online w formie takiej wideorozmowy. O takiej formie pomocy opowiedziała nam pani Aleksandra Juszczyk-Kalina, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i badaczka z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiał z nią nasz dziennikarz Mikołaj Wroński.
1: Tych zawodów związanych ze wsparciem psychologicznym jest całkiem sporo. Mamy oczywiście psychologów i psychoterapeutów, ale też między innymi interwentów kryzysowych. Więc pytanie brzmi, czy do każdego rodzaju specjalisty można umówić się właśnie w formie online? Czy tutaj występują pewne różnice?
2: Na pewno nie powiem, że do każdego, bo charakterystyka pracy części z tych zawodów wynika z tego, że pracują na przykład w terenie, jak na przykład, nie wiem, interwent kryzysowy, który przyjeżdża gdzieś tam na miejsce jakiegoś zdarzenia. Też na przykład w samej psychoterapii mamy różne sposoby pracy. Terapeuci reprezentują różne nurty psychoterapeutyczne i w części z nich niechętnie pracuje się online. Natomiast ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak naprawdę do większości specjalistów teraz myślę, że można znaleźć taką opcję online i psychologów, i diagnostów, i psychoterapeutów. I nawet jeśli to nie będą wszystkie wizyty online, bo części specjalistów zależy, żeby zobaczyć tego pacjenta, na przykład na pierwszej wizycie, to gdzieś tam zwykle istnieje taka możliwość zamiany kilku wizyt na ten sposób online'owy.
1: A czy wsparcie psychologiczne albo psychoterapia w formie online jest też dostępna w ramach NFZ, czy jednak bardziej wchodzą w grę placówki prywatne?
2: Co do zasady pewnie powiedziałabym, że częściej w placówkach, w poradniach prywatnych, natomiast jak najbardziej w NFZ-cie też tego typu spotkania możemy uświadczyć.
0: Informacji, które dotyczą terapii i wsparcia psychologicznego online, znajdziecie w artykule na stronie rmf24.pl. Dowiecie się, jak do psychoterapii przez internet podchodzą poszczególne nurty psychoterapeutyczne i jak wygląda skuteczność takiej pomocy. A do rozmowy z panią Aleksandrą Juszczyk-Kaliną jeszcze dziś wrócimy.
3: Tu Radio RMF24.
4: Reklama.
5: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
6: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków! W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak, 2 razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
4: komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
14: Po reklamie.
15: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24, sobota, 19 września. Przypominam datę, bo jeżeli macie zaległe dni urlopowe, to właśnie kończy się czas na ich wykorzystanie. I dlatego o prawie pracy teraz powiemy w Radiu RMF 24. Zgodnie z przepisami, do końca września pracodawcy powinni udzielić zaległego urlopu za rok 2025. To teoria, a jak wygląda praktyka, to sprawdzał dziennikarz Igor Skrzypek. Czy rzeczywiście trzeba wykorzystać zaległe dni do końca miesiąca? Posłuchajmy.
1: No nie do końca. Oczywiście w myśl przepisów trzeba skorzystać z dni zaległego urlopu do końca września. O to powinien zatroszczyć się pracodawca, bo to jego obowiązek, by udzielić urlopu w odpowiednim terminie. W rzeczywistości te dni nie muszą zostać wykorzystane wyłącznie we wrześniu.
2: Wystarczy, żeby zaległy urlop rozpoczął się najpóźniej 30 września, może potrwać także w październiku. Nie wystarczy samo złożenie wniosku.
1: Tłumaczy Piotr Juszczyk z Infaktu, czyli na przykład, jeśli mamy 10 dni zaległego urlopu, to możemy pójść na urlop od 30 września i zakończyć wolne 13 października. Nie wystarczy złożenie wniosku o urlop, czyli nie chodzi o to, że zgłosimy pracodawcy zapotrzebowanie na odpoczynek w zupełnie innym terminie. To się nie liczy.
2: I ważna wiadomość dla pracowników, niewykorzystane dni nie przepadają automatycznie z końcem września. Nie można jednak samemu ogłosić, że od jutra idziemy na urlop. Jego termin trzeba ustalić z pracodawcą.
1: Co się wydarzy, jeśli nie wykorzystamy zaległego urlopu? Dni nie przepadają, są doliczane do puli na następny rok. Nie przedawnią się przez 3 lata. Natomiast pracodawca powinien dopilnować, by urlop został wykorzystany, bo to jego obowiązek zgodnie z przepisami. Przełożony może samodzielnie wybrać termin, kiedy pracownik ma wykorzystać urlop, choć są tu różne interpretacje prawne. Sąd Najwyższy na przykład stwierdził, że można wysłać pracownika na wolne bez jego zgody, a z drugiej strony taką praktykę kwestionuje Państwowa Inspekcja Pracy. W tym roku pracodawcy mogą szczególnie bać się kar za nieudzielenie urlopu. Grzywny wzrosły dwukrotnie. Kiedyś najwyższa mogła wynieść 30 tysięcy złotych, a od tego roku to już 60 tysięcy złotych.
0: I te informacje zebrał dziennikarz RMF 24 Igor Skrzypek. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów RMF FM. W nich wrócimy m.in. do trwających od wczoraj wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej. Jest 13:50.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja

0: lepszą, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Po reklamie.
9: A my ponownie wracamy do studia faktów RMF FM. Jest 14:00, w studiu faktów Agnieszka Pietrzak.
10: Szef MSWiA przygodą nazywa budowanie systemu ochrony ludności i powiadamiania w Polsce, przedstawiając plany. Wynik trwających wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej, z góry znany, to w komentarzach. A co w planach w ostatni weekend lata?
11: Taki dobry spacer z obiadem z córką?
10: W RMF FM zawsze wam po drodze. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Gdy rozpoczynaliśmy przygodę, bo tak na to należy patrzeć też, jeżeli chodzi o to wyzwanie społeczne z budowaniem systemu ochrony ludności i powiadamiania, tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000. Dlatego, że zaczęliśmy to robić jeszcze w zeszłym roku. Ale to nie jest tak, że zrobimy to z dnia na dzień.
10: Przypomnę, w województwie lubelskim, a także na Podkarpaciu dziś specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizują go MSWiA wraz z samorządami i strażami pożarnymi, państwową i ochotniczą. Wynik tych wyborów praktycznie jest już znany. Władimir Putin organizuje głosowanie po to, by legitymizować swoją władzę, mówi Adam Eberhardt. Tak, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich komentuje w rozmowie z RMF FM trwające od wczoraj wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej.
13: To jest oczywiście z jednej strony próba przekonywania wszystkich dookoła, że Rosja jest państwem demokratycznym, ale to jest oczywiście też duże wyzwanie, ponieważ wokół wyborów mogą narastać pewne emocje społeczne i mogą stanowić zapalnik również protestów. Dlatego władze rosyjskie starają się, aby te wybory były jak najbardziej największą łudą i aby tak naprawdę nie budowały żadnej nadziei na alternatywę.
10: To pierwsze wybory do Dumy od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Głosowanie odbywa się także na okupowanych obszarach Ukrainy, które, jak twierdzi Kreml, stały się częścią Federacji Rosyjskiej. Zmiany na trasie S10 na obwodnicy Stargardu w zachodniopomorskim. Kierowców czekają wielokilometrowe objazdy, ostrzegamy z reporterką RMF FM Anną Pałamar.
8: Od dziś ruch pojazdów w obu kierunkach przeniesiony został na jezdnię w stronę Szczecina. Zamknięta została jezdnia w kierunku Bydgoszczy. To oznacza, że kierowcy ze Szczecina, którzy będą chcieli dostać się do Stargardu, muszą teraz jechać do węzła Kluczewo i dopiero tam zjechać na Stargard. To spory objazd. Więcej czasu zajmie też dojazd ze Szczecina do Morzyczyna czy Zieleniewa. Trzeba będzie albo zawrócić na węźle Stargard Południe, albo jechać przez węzeł Kobylanka. Utrudnienia mają potrwać 2 tygodnie. W tym czasie drogowcy wymienią urządzenie dylatacyjne na wiadukcie węzła Stargard Zachód.
14: Lato w blasku faktów RMF FM.
10: To już ostatni weekend najcieplejszej pory roku. W środę rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach mieszkańcy korzystają z ciepła i słońca. Robią na przykład piknik na trawie. Przekonała się o tym nasza reporterka Anna Kropaczek.
15: Co dobrego macie?
16: Chałkę, fokaccie, pączki, sojski miód. Celebrujemy lato.
15: Jak pani spędza ostatni weekend lata?
11: Bardzo aktywnie. Zamierzam właśnie wybrać się na rolki. Potem na taki dobry spacer z obiadem z córką. A wieczorem chyba na jakieś takie podorzynkowe spotkanie ze znajomymi.
17: Na spacerku. Dosyć takim intensywnym, bo będziemy chodziły przynajmniej 1500 kroków? Przepraszam, 15 tysięcy. Taki mamy cel.
15: A ta jesień już wyczuwalna jest, prawda?
17: Wyczuwalna, tak. A koleżanka, proszę, w sandałach.
10: A koleżanka moja redakcyjna, Marlena Chudzio, w Czułenkach z pewnością przybędzie do studia faktów RMF FM o 15. To także, przypomnę, godzina początku meczu naszych siatkarzy w 1/8 finału Mistrzostw Europy. W Sofii jest nasz specjalny wysłannik. Oczywiście będziemy się z nim łączyć w następnych faktach. Koniecznie zostańcie z RMF FM.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Oj tak, dziś ważny mecz naszych siatkarzy z Łotwą na Mistrzostwach Europy. Hasło oczywiście jak na igrzyskach. Przeżyjmy to razem, będziemy kibicować. A już za chwilę przeniesiemy się na Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: Radio RMF24, jak już mówiliśmy, centrum Warszawy staje się dziś miejscem zmagań motorniczych z całej Europy. W stolicy po raz pierwszy odbywają się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. To już 12. edycja tych zawodów. A z bliska przygląda się im nasz reporter Michał Radkowski, który jest na Marszałkowskiej w centrum Warszawy. Witaj, Michale, opowiadaj, co na miejscu i jak
1: Dzień
0: idzie
1: dobry,
0: naszym.
1: Dzień dobry, witam. Tak jest. No na razie są tak w pierwszej dziesiątce i to chyba będzie odpowiednie określenie. Zajmują miejsce dziesiąte, ale jak usłyszałem, jesteśmy po pierwszej rundzie, a ta druga może diametralnie zmienić wyniki tego zmagania. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Warszawie. Okazja też jest wyjątkowa. 160-lecie tramwajów warszawskich. Mamy Europejskie Dni Transportu. Komunikacja miejska rządzi dzisiaj w Warszawie, w centrum Warszawy, na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury. Ze mną Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest pan zaskoczony tym, jak wielu warszawiaków tu dzisiaj przyszło podziwiać zmagania motorniczych?
2: Jestem zawsze zaskoczony, jak dużo osób właśnie przychodzi kibicować naszym motorniczym, innym drużynom. Naprawdę są pomysłowe też stroje, tutaj ludzie zbierają podpisy.
1: A propos strojów, pan dzisiaj jest w koszuli białej, ale jednak z tramwajami w kolorze czerwonym, jak w Warszawie.
2: Tak, to jest koszula na wyjątkowe okazje. Dzisiaj jest ta wyjątkowa okazja, święto komunikacji w Warszawie. W najlepszym wydaniu, co widać też tutaj, ile ludzi tutaj przyszło oglądać zawody, stare autobusy, stare tramwaje.
1: Przyjechało też 26 ekip z 25 krajów europejskich, ale mamy też gości z Australii i oni wszyscy walczą o co?
2: Walczą o tytuł najlepszej drużyny motorniczych. Są też kategorie najlepszy indywidualnie motorniczy i najlepsza indywidualnie motornicza. Wszyscy oczywiście otrzymają medale. No przede wszystkim to jest fajna zabawa, ale też pokazanie przez ten widowiskowy sposób zawodów wyzwań, z którymi motorniczowie na co dzień się zmagają w codziennej pracy. Tutaj się liczy precyzyjne zatrzymanie w odpowiednim miejscu tramwaju, ocenianie, czy tramwaj może przejechać obok przeszkody. Więc z jednej strony zabawa, ale oparta na tych kwestiach, które są potrzebne w codziennej pracy, w ruchu liniowym.
1: To teraz zapytam, czy to faktycznie jest zabawa tych, którzy uczestniczą, czyli motorniczych z Warszawy. Nasza reprezentacja, pani Agnieszka i pan Aleksander, witam.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jeszcze powinienem chyba przedstawić, reprezentujecie zajezdnię Żoliborz, to ważne. Powiedzcie, czy dobrze się bawicie, czy jednak dzisiaj traktujecie to jako taką poważną rywalizację?
4: Szczerze, jako poważną rywalizację, ale też przede wszystkim dobrą zabawę.
3: Zabawę, tak.
1: Potrzebne jest granie, z tego co słyszałem, bo w tej pierwszej rundzie jedno z was prowadziło pojazd, a drugie nawigowało, a teraz role się odmienią. Kto był w tej pierwszej rundzie tym, który prowadził tramwaj?
3: Ja byłam pierwsza, ja prowadziłam tramwaj, Olek mi pomagał w jeździe na przykład do tyłu. Ja nie widziałam, nie patrzyłam do tyłu, nie można było, a z prędkością, a na gwizdek musiałam sobie przyhamować i całkowicie się zatrzymać tak, żeby nie dotknąć linii.
1: No to powiedzcie o tych konkurencjach, bo one są niesamowite. Słyszałem, że na przykład ma się zamknięte oczy i prowadzić trzeba tramwaj z prędkością 25 km na godzinę. Jak to zrobić?
4: Znaczy nie dokładnie zamknięte oczy, tylko mam zasłonięty licznik, ale to w sumie wychodzi na to samo. No trzeba mieć to wyczucie, tak? Trzeba mieć dobry słuch, bo jednak tramwaj jadąc z tą prędkością, to już wiemy, że na przykład inny szum się wydobywa i wtedy wiemy, że już jest mniej więcej te 25 na godzinę.
1: To było zadanie łatwe, czy z tych trudniejszych?
4: Myślę, że każde zadanie jest trochę trudne, ale ćwiczyliśmy całe wakacje, więc z każdym zadaniem sobie potrafimy poradzić.
1: Pani Agnieszka, dla pani najtrudniejsze zadanie?
3: No rampa.
1: Rampa?
3: Rampa, dojazd tak na równo otworzyć, bo no ciężko zobaczyć, tylko w lusterku lub oglądając się do tyłu.
1: Macie też swoich konkurentów z innych krajów, rozmawialiście z nimi, mieliście okazję porozmawiać o tych takich doświadczeniach codziennej pracy, jak to u nich wygląda, jak u was?
4: No oczywiście, troszkę porozmawialiśmy z Gorzowem, troszkę z Kijowem, teraz właśnie będziemy rozmawiać troszeczkę z ekipą z Melbourne, bo do nas nawet zawitała, coś tam poznajemy, nowych ludzi, tak?
1: Wam powinno być trochę łatwiej, bo jeździcie na tramwajach, którymi na co dzień jeździcie, prawda?
3: Tak, ale no inne państwa też mają nowoczesne tramwaje, które podobnie się zachowują, no na pewno nie tak jak nasze, no bo nawet każdy może być ten sam typ tramwaju, a troszeczkę inaczej hamować albo się rozruch mieć inny, no ale mamy łatwiej.
1: Bardzo mnie to ciekawi, jak ta codzienna praktyka prowadzenia pojazdu przekłada się na takie zawody, gdzie liczy się absolutnie taka precyzja, dokładność. Mówiliście, że ćwiczyliście całe wakacje. Co konkretnie z takiej codziennej pracy wam się tutaj dzisiaj akurat przydaje?
4: No na pewno, jeżeli chodzi o te zatrzymanie precyzyjne, no to, że tak powiem, podczas dojazdu dojazdu do przystanku albo przejeżdżaniu przez większe skrzyżowania też musimy mieć oczy dookoła głowy, żeby się zatrzymać, gdyby ktoś nam wyjechał, a ostatnimi czasy na tych hulajnogach elektrycznych to się zdarza często.
1: Ja jeszcze widzę dość często ograniczenia prędkości, chociaż to się zmienia w ostatnim czasie, bo rzeczywiście jest dużo remontów torowisk, tak jak to na Marszałkowskiej, gdzie tu się znajdujemy. Zwalniam Państwa, bo wiem, że za chwileczkę zaczyna się runda numer 2. Życzę, żeby z tego 10 udało się wskoczyć na podium. Czy to będzie pierwsze, drugie czy trzecie miejsce, chyba nie ma to znaczenia. Powodzenia, czego się życzy motorniczym?
3: Wygranej.
1: Po prostu wygranej.
4: Prostych torów.
1: Prostych torów. To tego życzę. Dziękuję bardzo. Witold Urbanowicz też był z nami, rzecznik tramwajów warszawskich.
2: Dziękuję i kibicujemy naszym.
1: Jeszcze tylko zapytam, czy taką koszulę, jaką pan ma na sobie, można tu dzisiaj na dniach transportu publicznego kupić?
2: Nie, to moja wyjątkowa koszula na wyjątkowe okazje, indywidualna, więc niestety w jednym egzemplarzu.
1: Ale kto marzy na przykład o takiej tablicy, którą widać z nazwami przystanków, to absolutnie można je kupić na dniach transportu publicznego. Przybywajcie na plac centralny w centrum Warszawy.
0: O czym z miejsca tych europejskich mistrzostw motorniczych w Warszawie. Michał Radkowski, nasz reporter, serdecznie dziękujemy. Trzymamy kciuki za naszych motorniczych. Dołączamy do tych życzeń samych prostych torów i jeszcze głośnych dzwonków życzymy i bezpiecznych przejazdów. Kłaniamy się do usłyszenia w Radiu RMF 24. Za chwilę przeniesiemy się do Włoch na stadion San Siro w Mediolanie. Kultowy obiekt. A dlaczego tak jest, to zapytam Tomasza Lipińskiego z Canal Plus Sport. Zostańcie z nami.

W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz na słynny piłkarski stadion San Siro w Mediolanie, który ma 100 lat. Obiekt, przypomnę, mieści ponad 60 tysięcy widzów, jest wręcz kultowy. Jest jednocześnie największym obiektem piłkarskim we Włoszech, jednym z największych w Europie. W lutym to właśnie na tej arenie odbyła się ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich. Stadion jest jednocześnie największym obiektem piłkarskim we Włoszech, jednym z największych w Europie. W lutym to właśnie na tej arenie odbyła się ceremonia otwarcia zimowych.

0: te trybuny, też trochę poznać historię tego stadionu, jak on się zmieniał od 30 tysięcy. To było w momencie właśnie wybudowania w latach 20. No, dokładnie pierwszy mecz to rzeczywiście wypada dzisiaj, 19 września 1926 roku. A w takim kluczowym, najważniejszym momencie, to kiedy tam jeszcze oczywiście były dopuszczane miejsca stojące, to mógł pomieścić nawet 100 tysięcy. No, był świadkiem, wielkich wydarzeń, oczywiście, jak finały Pucharu Europy, mecze reprezentacji Włoch, mecze Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, no, grały tam największe postaci, ale tak jak powiedziałem, no, najważniejsza jest ta dusza, coś takiego, co się nie da opisać, tylko trzeba tam być, trzeba to wszystko poczuć i chyba wtedy zrozumie się istotę San Siro.
1: Ma pan jakiś ulubiony mecz, który pan szczególnie zapamiętał właśnie z tego obiektu, z San Siro?
0: Myślę, że to tyle tych meczów się teraz ogląda, że to trudno rzeczywiście wrócić do jakiegoś pamięci, ale wydaje mi się, że takim ostatnim meczem na San Siro, w którym rzeczywiście zadziała się rzecz niesamowita, to był półfinał Ligi Mistrzów Inter Barcelona, kiedy Barcelona była piękna, oczywiście wtedy z tym już schodzącym, już świecącym pełnią blasku Laminem Yamalem. Tak. I wydawało się, że ona zagra w finale z Paris Saint-Germain, ale wtedy właśnie Inter wygrywa po dogrywce 4-3. Ten gol dający dogrywkę Francesco Acerbiego, czy takiego brzydkiego kaczątka z Interu w doliczonym czasie, 3-3, później dogrywka, gole rezerwowego. No wtedy rzeczywiście można było poczuć, że zdarzyło się coś magicznego, coś, co na innym stadionie być może się nigdy by nie zdarzyło, na San Siro to miało miejsce, czyli chyba ten mecz, ten sprzed, to było chyba już 2 lata temu, bo ten czas tak szybko leci, ale powiedzmy, że sprzed 2 lat to wyrył mi się w pamięć.
1: Panie Tomku, oficjalne otwarcie San Siro nastąpiło, jak pan mówił, 19 września 26 roku ubiegłego wieku i wtedy Inter pokonał Milan 6-2 w takim meczu towarzyskim. 6-3, o proszę bardzo. Tak. Najlepiej zapytać specjalistę. Nie będzie żal, kiedy ten stadion zostanie zburzony? Bo na przykład w Amsterdamie cały czas wierni kibice mówią, ale ten stary stadion Ajaxu, to było coś, a nie ten nowy.
0: Pewnie, że będzie żal, nie? To jest święty za życia ten stadion. Święty za życie to jest rzeczywiście majstrowanie przy tym stadionie, to jest tykanie świętości. Co do tego nie ma wątpliwości. Zresztą te prace nad tym, żeby opuścić San Siro, żeby zburzyć San Siro, trwają już od wielu lat, to oczywiście zahaczyło te kręgi polityczne, kiedy doszła do władzy Giorgia Meloni i mianowała ministrem kultury i sportu takiego mecenasa sztuki jak Vittorio Sgarbi, to nawet San Siro umieścił na liście zabytków i co automatycznie ograniczało wszelkie jakieś tam pole manewru wobec tego stadionu, ale jednak względy komercyjne wezmą górę i już jest wiadomo, że oczywiście dzisiaj jest to stulecie hucznie obchodzone, ale za 5 lat już San Siro nie będzie. Zostanie on zburzony, zostanie nowy stadion, powstanie, ale obok, nie na miejscu tego, tylko powstanie, powstanie obok. No i chodzi o to, żeby... Bo San Siro jest piękny, on przynosi zyski. On rzeczywiście, jeśli jest mecz, to przynosi Interowi i Milanowi zyski, ale chodzi o to, żeby ten stadion tętnił życiem także wtedy, kiedy nie będzie meczów. Że będą tam hotele, będą restauracje, będą biura i tak dalej. Jak to na nowoczesnych stadionach teraz jest? No i o to wszystko właśnie się rozchodziło i dlatego najpóźniej do 2032 roku, kiedy Włosi będą organizowali Mistrzostwa Europy z Turcją. Nowe San Siro o nazwie komercyjnej ma zostać oddane do użytku.
1: We włoskiej Serie A bodaj dziś Roma zagra z Interem. Jakiego wyniku pan się spodziewa?
0: Spodziewam się wielkiego meczu, bo w tym momencie to są chyba rzeczywiście dwie najlepsze włoskie drużyny. Będzie to też mecz trochę w cieniu też, to też jest to, o czym powiedziałem, magia San Siro, że akurat dzisiaj mamy stulecie stadionu i odchodzi jedna z legend Interu, jedna z legend Calcio, czyli Alessandro Mazzola, czyli jeden z takich artystów, który grał na San Siro. Jakby to też jest takiego można się w tym dopatrzyć jakiejś takiej symboliki, czy też chociażby w tym, że chyba wczoraj, czy jakoś tak mniej więcej 50. urodziny obchodzi Ronaldo Luis Nazario da

0: Lima, czyli też bym powiedział, że chyba jeden z najpiękniejszych piłkarzy Interu, jaki kiedykolwiek grał na tym stadionie, czyli tej symboliki jest sporo. No a w tym meczu, no to na pewno będzie ta minuta ciszy, no i spotkają się dwie wielkie drużyny. Mam nadzieję, że to będzie oczywiście taki pokaz, pokaz calcio, jak za dawnych lat bywało, że użyję takiego sformułowania dość banalnego, bo rzeczywiście obie drużyny w tym sezonie pokazują się z jak najlepszej strony.
1: Niech i tak będzie, ku ciesze kibiców. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Tomasz Lipiński, kanał Plus Sport. Jeszcze raz dziękuję. No to wspaniałych piłkarskich emocji życzę.
0: I nawzajem. Także dziękuję również.
1: Dziękujemy również, a w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.kredytkredytowy.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
7: GWM. Go with more.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Po reklamie.
12: Trwa popołudnie w radiu RMF 24. Prezentuje Krzysztof Urbaniak.

0: To jest sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Przypomnę, że w hali w Sofii już niebawem mecz naszych siatkarzy z Łotwą. To będzie 1/8 finału Mistrzostw Europy. Nastroje przed meczem sprawdzał na miejscu nasz wysłannik Patryk Serwański.
1: Dzień dobry. Na kompletu tutaj oczywiście nie będzie. Kibice przyjdą dopiero na ten drugi dzisiejszy mecz, czyli mecz Bułgaria-Niemcy. To tutaj oczywiście rozbudza emocje, a nie mecz Polska-Łotwa. Ale są tutaj oczywiście biało-czerwoni fani. Nie będzie ich jakoś bardzo, bardzo dużo, ale są tutaj oczywiście na miejscu. Ja rozmawiałem z parą ze Świdnicy. No tutaj przyjazd tych państwa akurat jest związany z czymś więcej niż tylko z siatkówką. Proszę posłuchać. Skąd państwo przyjechaliście do Sofii?
2: Ze Świdnicy,
1: czyli miasto rajdowe, ale siatkarskie też.
2: Też, jak najbardziej. Tradycje siatkarskie ogromne, szczególnie kobiece.
1: Ale dzisiaj chyba takie oczekiwania raczej, że wieczór to już będzie można spokojnie spędzić na mieście, bo mecz wcześniej, no i rywal, umówmy się, raczej taki, że będzie, powinno być raczej więcej uśmiechu niż nerwów.
2: Tak obstawiliśmy.
1: 3-0?
2: Myślę, że tak.
1: No to się chce przyjeżdżać na takie szybkie 3-0, to już lepiej, żeby przyjechać, żeby było emocje, 5 setów. Czy to nie ma znaczenia?
2: Dla nas nie ma znaczenia, bo jesteśmy pierwszy raz w życiu na meczu polskiej reprezentacji.
1: Czyli debiutanci.
2: Tak, debiutanci. Tak, spełnienie takiego marzenia w tym roku.
1: No ale to czasami tak się wydaje, że można by pojechać, nie wiem, do Katowic, jak grają, czy gdzieś bliżej, a tu aż do Sofii.
2: Wyszliśmy z założenia, że będzie nam łatwiej kupić bilety niż w Polsce. I rzeczywiście tak było, kupiliśmy je bez problemu już dawno temu.
1: Ale jesteście kibicami siatkówki?
3: Cały czas.
1: Męskiej i kobiecej, czy to wszystko jedno?
3: Wszystko jedno.
1: Klubowo też, czy reprezentacyjnie?
2: Reprezentacyjnie. Reprezentacyjnie, zdecydowanie.
3: Żona jest na takim objeździe swojej 50. Ma 50 lat, skończyła w tym roku i to jest jeden z etapów naszego świętowania.
1: No to wszystkiego najlepszego w takim razie.
2: Bardzo dziękuję.
1: No to takie prezenty to już jest coś.
2: Tak, zgadza się. Tak, jest to jedna z 50 rzeczy, które robię z tej okazji.
1: Wow, no to nic tylko czekać, że tak powiem, kolejnych lat, bo będzie można jeszcze więcej. Jeżeli taka zasada, to tych upominków będzie tylko przybywać. To akurat można rozpatrywać no, tak w kategorii pół żartem, pół serio, ale jakiegoś plusika.
2: Jasne, jak najbardziej.
1: Super. Dzięki serdeczne dzięki. Wielu emocji.
2: Wzajemnie, dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Także z jednej strony siatkówka, z drugiej strony świętowanie 50. urodzin. No muszę przyznać, że bardzo fajne połączenie. Zaczynamy mecz już za kilkanaście minut. Z Sofii Patryk Serwański.
0: No i dołączamy do życzeń. Wszystkiego najlepszego również od radia RMF 24. I mocno będziemy trzymać kciuki za naszych siatkarzy. A za chwilę w cyklu W czym może pomóc powiemy o temacie wsparcia psychologicznego. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF24 wracamy do naszego cyklu W czym może pomóc i tematu wsparcia psychologicznego i psychoterapii w formie wideorozmowy z panią Aleksandrą Juszczyk-Kaliną, certyfikowaną psychoterapeutką i badaczką z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał Mikołaj Wroński, posłuchajmy.
1: Jak właściwie zorganizować sobie taką wizytę u psychologa albo psychoterapeuty przez internet? Na pewno trzeba znaleźć odpowiednią placówkę, odpowiednią osobę, umówić się, no i co dzieje się dalej?
2: My zwykle otrzymujemy od danej placówki informację, w jaki sposób ta sesja online się odbędzie, jaki link zostanie przesłany. Mamy różne komunikatory, no więc na różnych te sesje się odbywają, powinniśmy dostać taką informację. No i w chwili po prostu wizyty klikamy w ten link, a dalej wizyta wygląda już tak naprawdę tak jak klasyczna wizyta w gabinecie. No najważniejsze to są takie podstawy, oprócz połączenia internetowego, wiadomo, że ono musi być dobre, to ja bym naprawdę zwróciła bardzo, bardzo dużą wagę do tego, żebyśmy mieli prywatność. No bo często kusi, że ja się połączę na tą sesję online, na to spotkanie online, ale gdzieś tam za drzwiami, nie wiem, mama chodzi, albo mąż tam naczynia do zmywarki pakuje, albo cokolwiek. I no, ja nie mam takiej swobody w rozmowie, albo na przykład pacjent chce porozmawiać o tym mężu, albo o tej mamie, no, która gdzieś tam za drzwiami chodzi. Albo nawet jeżeli nasz problem nie dotyczy tej osoby, to może się okazać, że gdzieś tam w toku sesji będziemy chcieli o tym rozmawiać, albo będziemy poruszali takie tematy na terapii, gdzie nie chcemy, żeby ta osoba po prostu o nich gdzieś tam przez drzwi czy przez przypadek usłyszała, więc to jest bardzo ważne i można to zrobić na dwa sposoby, albo można po prostu poprosić tą osobę, że jest taka sytuacja, że chcielibyśmy mieć trochę przestrzeni i czy na tą godzinę, nie wiem, mogłaby wyjść albo gdzieś tam posiedzieć sobie na drugim końcu tego domu, albo no sami możemy gdzieś wyjść w ostateczności nawet do samochodu. Myślę, że to jest lepsze niż po prostu brak takiej swobody, bo no wtedy cenzurujemy to, co mówimy, a nie o to w terapii chodzi.
0: Mówiła Aleksandra Juszczyk-Kalina. Więcej o terapii online przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl. My już liczamy ostatnie minuty do meczu Polska-Łotwa na siatkarskim Euro. To będzie 1/8 tego turnieju. To spotkanie o 15:00 i za chwilę fakty.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan?
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
8: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
9: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
10: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
15: Po reklamie.
16: A już teraz czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM o 15 w studiu Zmiana. Z nami Marlena Chudzie uśmiechnięta. Dzień dobry, witamy.
17: Łotwa staje na drodze polskich siatkarzy w 1/8 Mistrzostw Europy. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz. Amerykańska broń z opóźnieniem donosi o nich agencja Bloomberg. W Warszawie rywalizują motorniczowie. Prowadzenie tramwaju to też może być sztuka.
18: Trzeba mieć to wyczucie, trzeba mieć dobry słuch.
17: Zaczynamy jednak od tragicznych informacji drogowych z Pomorza. Jedna osoba zginęła w wypadku motocykla na ekspresowej S6 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Biało-czerwoni siatkarze rozpoczynają mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy. W Sofii rywalami biało-czerwonych są Łotysze. Na trybunach nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Patryku.
17: Dziś spodziewamy się raczej pewnego zwycięstwa Polaków.
15: Tak, już pierwszy punkt na naszym koncie przed chwilą właśnie zdobyliśmy. My atakiem środkiem. Łotysze mają kilku zdolnych zawodników, ale niektórzy z nich to są jeszcze nastolatkowie. No, Łotwa wyszła z grupy, wygrała 2 mecze, ale dziś nawet strata seta przez Polaków to już będzie niespodzianka. Na trybunach bardzo dużo pustych miejsc, ale jest solidna grupa biało-czerwonych fanów. Dla niektórych to zresztą coś więcej niż po prostu wizyta na meczu.
19: Żona jest na takim objeździe swojej 50-tki. Ma 50 lat, skończyła w tym roku i to jest jeden z etapów naszego świętowania.
15: To wszystkiego najlepszego w takim razie.
20: Bardzo dziękuję. Tak, jest to jedna z 50 rzeczy, które robię z tej okazji.
15: Tak mówiła mi para ze Świdnicy, no także wygrana Polaków w tym przypadku będzie też miała taki wymiar urodzinowego prezentu. Z Sofii Patryk Serwański.
17: USA ostrzegły sojuszników przed możliwymi opóźnieniami w dostawach kluczowej broni i systemów obrony powietrznej, sięgającymi nawet 5 lat, podała agencja Bloomberga. Powód: konieczność uzupełnienia własnych zasobów Pentagonu, uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem. Opóźnienia mają dotknąć państwa europejskie, w tym Niemcy, które ubiegają się o przyspieszenie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk oraz wyrzutnik Typhoon. Komisja Europejska naciska na Polskę i inne kraje Unii na ratyfikację umowy handlowej z Kanadą, CETA. Umowa jest tymczasowo dostosowana od 2017 roku, ale do dziś nie została ratyfikowana przez 10 państw, w tym Polskę. Sytuacja jest paradoksalna, bo Komisja Europejska zapowiada wielkie zbliżenie z Kanadą. Ursula von der Leyen zaproponowała Kanadzie status pierwszego członka stowarzyszonego Unii, a jednocześnie 1/3 państw Unii jeszcze nie ratyfikowała podstawowej umowy handlowej z tym krajem. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, co konkretnie mówi komisja?
21: Rzecznik komisji Gilles Olof powiedział, że w rozmowach z państwami członkowskimi Bruksela zdecydowanie zachęca do kontynuowania i zakończenia wewnętrznych procedur. Mogę potwierdzić, że pełne wejście w życie umowy z Kanadą jest dla komisji priorytetem. Z drugiej strony rzecznik przyznał, że ratyfikacja leży w kompetencjach państw członkowskich. Komisja argumentuje jednak pozytywnymi efektami umowy. Po 9 latach tymczasowego stosowania handel towarami między Unią a Kanadą wzrósł o ponad 75%, a handel usługami zwiększył się jeszcze bardziej.
22: Są i takie fakty.
17: Liczy się precyzja, opanowanie i przede wszystkim współpraca. W Warszawie rywalizują ze sobą ci, którzy na co dzień prowadzą tramwaje. Stolica jest gospodarzem europejskich mistrzostw motorniczych. Ich zmaganiom z bliska przygląda się nasz reporter Michał Radkowski, który jest teraz przed Pałacem Kultury.
23: Dzień dobry.
17: Michale, jak sobie radzą nasi zawodnicy?
23: Po pierwszej rundzie zajmują dobre 10. miejsce, ale jak mi mówią, wszystko się może jeszcze zmienić, jeśli chodzi o punkty na finiszu. Startuje się w parach, jedna osoba prowadzi pojazd, druga nawiguje. Warszawę reprezentuje Agnieszka i Aleksander. Wśród konkurencji jest na przykład prowadzenie tramwaju z konkretną prędkością, ale przy zasłoniętym liczniku. Jak słyszę, jest na to sposób.
18: Trzeba mieć to wyczucie, trzeba mieć dobry słuch, bo jednak tramwaj jadąc tą prędkością, to już wiemy, że na przykład inny szum się wydobywa i wtedy wiemy, że już jest mniej więcej te 25 na godzinę.
24: Ja prowadziłam tramwaj, Olek mi pomagał. W jeździe na przykład do tyłu ja nie widziałam z prędkością, a na gwizdek musiałam sobie przyhamować i całkowicie się zatrzymać tak, żeby nie dotknąć linii.
23: W dzisiejszych mistrzostwach startuje 26 par z Europy i Australii. Warszawa, Michał Radkowski.
17: Trzymamy kciuki za pełną precyzję naszych.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Siatkarze grają z Łotwą na Mistrzostwach Europy. To 1/8 turnieju. Trzymamy kciuki. Teraz pierwszy set i 4-2 dla Polski. A za chwilę porozmawiamy o rynku pracy w naszym kraju i w Europie. Naszym gościem będzie Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Witam ponownie. Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: jestem. Od dawna nie jestem.
1: To jest sobotni program w radiu RMF 24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl, RMF On, na DAB+, oraz we Wrocławiu na 95,1 FM. Liczba wolnych miejsc pracy w krajach Unii Europejskiej spadła w drugim półroczu tego roku do 2%, tak wynika z danych Eurostatu, o których pisze Rzeczpospolita. Na tym tle mocno wyróżnia się Polska, która z wynikiem niespełna 1% jest niemal na samym końcu tego zestawienia. Co to znaczy w praktyce? No, między innymi to, że reszta Europy bardziej szuka pracowników niż Polska. I porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od wyjaśnienia słowa wakat, wolne miejsce pracy. Jak to definiować, jak to liczyć, bo to, czy dana firma potrzebuje nowego pracownika, to trochę kwestia subiektywna.
2: Tak, i to są dane, które są gromadzone przez Urząd Statystyczny w oparciu o sprawozdania, które są przekazywane przez firmy, czyli to sama firma ocenia, ile ma wolnych miejsc pracy i taką liczbę podaje, przekazuje do Urzędu Statystycznego. Te dane są później gromadzone i sumowane w statystyki, które są prezentowane dla całego kraju. Dlatego jest to kwestia subiektywna, ponieważ tak naprawdę w oparciu o te dane wynika, że mamy około 80-90 tysięcy wolnych stanowisk pracy. Natomiast jak spojrzymy na przykład na liczbę ogłoszeń o pracę, które są publikowane na głównych portalach rekrutacyjnych, to w skali miesiąca publikuje się takich 250 tysięcy. Więc tutaj już z tego samego tytułu widzimy, że jest dosyć spora rozbieżność w sposobie liczenia wakatów i to są takie rozbieżności, które również występują pomiędzy poszczególnymi krajami. Ponieważ to nie jest tak, że Polska ma wyjątkowo niski wskaźnik wakatów na tle Unii Europejskiej, tylko teraz w tym roku, czy w ostatnich kilku kwartałach. To jest tak naprawdę tendencja wieloletnia. Już od dobrych 10 lat Polska miała najniższy, czy jeden z najniższych wskaźników wakatów na tle całej Unii Europejskiej, gdzie właśnie ten wskaźnik jest w poszczególnych latach dwu, czy nawet trzykrotnie wyższy niż w Polsce. Więc to jest też kwestia niestety, ale porównywalności danych pomiędzy tym, jak po prostu liczą to poszczególne urzędy statystyczne różnych krajów Unii Europejskiej. Więc to jest też element, co do którego musimy mieć pewną świadomość, ponieważ teoretycznie niewielka liczba wakatów powinna świadczyć o tym, że rynek pracy radzi sobie nie najlepiej, tak? Ponieważ mało firm chce rekrutować pracowników, więc to może oznaczać, że sytuacja pracowników nie jest zbyt dobra. Ale pamiętajmy o tym, że w Polsce mieliśmy bardzo mało wakatów, również w okresie, kiedy bezrobocie było rekordowo niskie. I zresztą obecnie też ono nie jest mocno wyższe od tych rekordowo niskich wartości, które obserwowaliśmy jeszcze parę lat temu.
1: A czy wiemy, w jakich branżach tych wakatów jest najwięcej?
2: Takich statystyk szczegółowych akurat za ostatni okres nie widziałem. Natomiast to jest kwestia oczywiście sektora przemysłowego, budowlanego, handlowego, usługowego, gdzie tutaj przede wszystkim widzimy najwyższe statystyki, co odzwierciedla generalnie rzecz biorąc wielkość zatrudnienia w tych branżach.
1: To wróćmy do tego jeszcze, o czym pisze Rzeczpospolita i z czego wynika ta sytuacja?
2: Oczywiście można doszukiwać się różnych przyczyn, dlaczego akurat w Polsce wskaźniki dotyczące wakatów mogą być niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Być może firmy po prostu są w dalszym ciągu w stanie sprawniej zapełniać wolne stanowiska pracy. To może mieć związek na przykład z demografią w Polsce, czyli tym, że jednak wciąż mamy większą grupę młodszych pracowników, którzy jeszcze nie osiągają wieku emerytalnego, nie odchodzą z pracy w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Także jednocześnie dosyć dużą grupę pracowników na polskim rynku pracy stanowią imigranci zarobkowi, którzy przybyli do naszego kraju stosunkowo niedawno, więc to jest też jakby ten dosyć duża skala jakby rotacji jakby tych pracowników zagranicznych może powodować, że obsadzenie wolnych miejsc pracy jest łatwiejsze, zwłaszcza w przypadku tych stanowisk pracy, które wymagają niższego poziomu kwalifikacji, liczba potencjalnych kandydatów, którzy mogą takie stanowisko po prostu obsadzić, jest stosunkowo duża, a wiemy, że w tych segmentach rynku pracy historycznie firmy w ostatnich latach miały większe trudności z rekrutacjami. Być może właśnie w Polsce ten problem występuje na mniejszą skalę niż na przykład na zachodzie Europy.
1: No właśnie, czy mniejsza liczba wakatów w Polsce w porównaniu do reszty Starego Kontynentu to jest powód do radości, bo łatwiej znaleźć pracę, czy powód do niepokoju, bo nasz kraj ma wolniejszą perspektywę rozwoju i nie potrzebuje zbyt wielu pracowników?
2: Myślę, że nie powinniśmy raczej wiązać z tą statystyką jakichś większych obaw, ponieważ widzimy, że inne statystyki rynku pracy wskazują jednak na to, że sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje relatywnie dobra. Wciąż bezrobocie w Polsce pozostaje jednym z najniższych w Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli spojrzymy na dane z badań aktywności ekonomicznej jedności, które są porównywalne w skali całej Unii Europejskiej. Powinniśmy patrzeć na całokształt statystyk rynku pracy, a nie tylko na jeden pojedynczy wskaźnik, po to, żeby mieć właśnie tutaj pełen obraz sytuacji. I ta sytuacja prezentuje się nie najgorzej.
1: A jak na sytuację na rynku pracy, a zwłaszcza na liczbę wolnych miejsc, wpływa wojna w Ukrainie i napływ Ukraińców do Polski?
2: Potencjalnie tak. Potencjalnie to mógł być czynnik, który zmniejszył wskaźnik wakatów właśnie z uwagi na to, że napływ pracowników cudzoziemskich, o którym już wspominałem, po prostu w pewnych grupach stanowisk może powodować po prostu łatwiejszą rekrutację do stanowiska, w konsekwencji mniejszą liczbę wolnych miejsc pracy raportowanych przez firmy. Chociaż patrząc na te statystyki w ujęciu kilkuletnim, widzimy, że tak naprawdę nie nastąpił jakiś dramatyczny czy gwałtowny spadek liczby wolnych stanowisk pracy, więc tak naprawdę te efekty związane z konfliktem na Ukrainie oczywiście mogły odgrywać pełną rolę, ale nie miało to bardzo silnego wpływu, ponieważ ten wskaźnik wakatów na przestrzeni ostatnich lat, również uwzględniając ten okres po wybuchu wojny na Ukrainie, oscylował wokół mniej więcej 1,1 a 0,8%, więc tak naprawdę pozostaje to historycznie względnie stabilny wskaźnik.
1: A co nas czeka w kwestii zapotrzebowania na pracowników w najbliższych miesiącach, bo miesiące zimowe to nadal czas zmniejszenia popytu na pracę, ponieważ pracownicy sezonowi mają wolne.
2: To prawda, natomiast jednocześnie w bieżącym roku widzimy zwiększony popyt na pracowników, czego nie do końca widzimy statystyka bezrobocia, co jest związane z tym, że obecnie łatwiej jest utrzymać te osoby bezrobotne, więc mniej osób po prostu wypisywanych jest z rejestru bezrobotnych na skutek na przykład braku kontaktu z Urzędem Pracy. Natomiast tak naprawdę w bieżącym roku liczba osób bezrobotnych, które są wyrejestrowywane na skutek podjęcia pracy niesubsydiowanej na otwartym rynku pracy jest większa niż na przykład w poprzednim roku. Więc tak naprawdę w tym zakresie sytuacja się poprawia. Polska gospodarka osiąga całkiem przyzwoitą dynamikę wzrostu, która tak naprawdę w tym roku będzie oscylować wokół około 4% w ujęciu rok do roku. Mamy także przyspieszenie inwestycyjne, co również jest związane z zwiększoną liczbą tworzonych miejsc pracy i zapotrzebowaniem na pracowników. Więc w tej sytuacji wydaje się, że polski rynek pracy będzie radził sobie nie najgorzej i tak naprawdę sytuacja w drugiej połowie bieżącego roku czy początku przyszłego roku powinna prezentować się nawet lepiej niż w roku ubiegłym.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jeszcze raz dziękuję, miłego weekendu.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje.
4: Mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.

0: było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
0: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
12: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
13: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
3: Po reklamie.
2: Tu wielka polityka spotyka codzienne życie Amerykanów. Taka Ameryka w radiu RMF24.

0: Tu Lidia Krawczuk i sobotnie popołudnie z Radiem RMF24. Słuchacie programu Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu. Amerykański sen przez lata wyglądał mniej więcej tak. Dorastasz, wyprowadzasz się od rodziców, zakładasz własną rodzinę i kupujesz własny dom. Tyle, że domy są dziś tak drogie, że wielu młodych Amerykanów nie jest w stanie realizować tego scenariusza. The New Yorker opisuje rosnącą popularność kupowania domów wspólnie z rodzeństwem. I nie chodzi o dwudziestolatków, którzy wynajmują razem mieszkanie, żeby było taniej. Bracia i siostry biorą wspólny kredyt, kupują nieruchomość i zakładają, że będą razem mieszkać przez lata. Jeden z przykładów to siostry Hoff, które na Instagramie pokazały, jak dmuchają świeczki z okazji rocznicy wspólnego mieszkania.
1: Happy 4 years to us!
0: Szczęśliwej czwartej rocznicy dla nas. 4 lata temu kupiłyśmy razem dom w Toronto i po 4 latach wspólnego mieszkania mamy tylko jedną zasadę. Żadnych facetów. To po prostu oznacza, że muszą mieć własne mieszkania, my chodzimy do nich. To jest miejsce dla dziewczyn, nasze sanktuarium. W praktyce oznacza to, że musimy umawiać się z facetami, którzy mają poukładane życie, albo przynajmniej sprawiają takie wrażenie. Według badania Bank of America, na które powołuje się New Yorker, w 2025 roku aż 22% właścicieli domów z pokolenia Z kupiło nieruchomość razem z rodzeństwem. Rok wcześniej było to 12%, a w 2023 roku zaledwie 4%. Powód jest przede wszystkim ekonomiczny. Ceny nieruchomości mocno wzrosły, a 87% dorosłych Amerykanów uważa dziś, że kupić dom jest im trudniej niż było ich rodzicom. Ale New Yorker zwraca uwagę na jeszcze jedną zmianę. Amerykanie później zawierają małżeństwa, a część nie robi tego wcale. Dla wielu osób najbardziej trwałą relacją w dorosłym życiu okazuje się więc nie związek romantyczny, ale relacja z bratem lub z siostrą. Są oczywiście rodzinne zebrania, sporo wydatki i pytania, co się stanie, kiedy ktoś się zakocha albo będzie chciał się wyprowadzić. A za chwilę? Za chwilę coś dla tych, którzy pamiętają czasy, kiedy muzyki słuchało się bez powiadomień, bez reklam i algorytmu podpowiadającego, czego mamy posłuchać za chwilę. Reklama.
2: Tachuś Dawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
11: Po reklamie.
2: Taka Ameryka w radiu RMF 24. Lidia Krawczuk sprawdza, co słychać za oceanem.

0: Halo, halo, pamiętacie iPoda? Tak, iPoda. Ciekawe, ilu słuchaczy radia RMF24 pamięta te małe urządzenia Apple, do których wgrywało się muzykę, zakładało słuchawki i właściwie na tym kończyły się możliwości tych iPodów. Apple przestało produkować iPody 4 lata temu i teraz iPody wracają ze sprawą pokolenia Z, czyli ludzi, którzy często byli za mali, żeby korzystać z nich wtedy, kiedy iPody były na szczycie popularności. Na TikToku i na YouTubie jest wiele filmów młodych ludzi pokazujących stare iPody, kupujących używane modele, odnawiających je i zapełniających własną muzyką. Wyszukiwania iPoda Classic na eBayu wzrosły w ubiegłym roku o 25%, iPoda Nano o 20%. I nie chodzi tylko o modę na rzeczy z początku wieku, ale to brzmi z początku wieku. Dla młodych ludzi atrakcyjne jest właśnie to, czego iPod nie ma. Nie ma mediów społecznościowych, nie ma powiadomień, nie ma reklam, sztucznej inteligencji, ani algorytmu, który podpowiada kolejną piosenkę. W wielu modelach nie ma nawet internetu. Tak. Muzykę trzeba sobie wybrać, zdobyć, wgrać do urządzenia i stworzyć własną bibliotekę. Nie ma 100 milionów utworów na żądanie. Masz swoje kilkaset czy kilka tysięcy piosenek i słuchasz tego, co sam wybrałaś czy wybrałeś. No i to jest taki cichy bunt przeciwko współczesnej technologii. Młodzi ludzie są zmęczeni subskrypcjami, algorytmami i telefonem, który bez przerwy walczy o ich uwagę. iPod robi jedną rzecz, odtwarza muzykę. No to samo jest właśnie z radiem. Nie musicie niczego wybierać. Ja tutaj wybieram wszystko dla was. Pierwszy iPod pojawił się w 2001 roku, miał 5 GB pamięci, kosztował $399, a Steve Jobs reklamował go hasłem 1000 piosenek w kieszeni. No, ale Apple zakończyło całą linię iPodów w 2022 roku, ćwierć wieku po premierze. Jego ograniczenia, które miały wysłać go na technologiczny cmentarz, dla części młodych ludzi stały się największą zaletą. Okej, powoli zbliżamy się do 17, niebawem w radiu RMF24 Fakty RMF FM, a po nich kontynuujemy taką Amerykę i zaczniemy od Kennedy Center, tutaj w Waszyngtonie, pamiętacie? Tutaj odbywało się losowanie grup przed mistrzostwami w piłce nożnej. Tutaj Donald Trump odbierał swoją nagrodę pokoju. A teraz czy prezydent USA chce zburzyć właśnie to Kennedy Center? Porozmawiamy o tym po 17, bo dużo tu się dzieje.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: What's it doing? Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
3: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
2: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
1: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: Bo teraz w Auchanie przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250

0: Zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Punktualnie o 17 jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Najnowsze informacje ma dla nas Marlena Chudzio. Witamy.
11: Zapraszam. Polscy siatkarze zameldowali się w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy. Pewnie pokonali rywali z Łotwy 3-0. Jesteśmy z wami w trasie. Są utrudnienia w tunelu na drodze ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Utworzył się tam spory korek. A na Stadion Narodowy wybierzemy się smacznie i zdrowo zjeść.
12: Tylko i wyłącznie naturalność.
11: To przepis na dobre jedzenie. Biało-czerwoni siatkarze z awansem do ćwierćfinału Mistrzostw Europy pokonali w Sofii Łotyszy 3-0. W faktach ponownie łączymy się z bułgarską stolicą. Patryk Serwański obserwował z trybun to spotkanie. Najważniejsze wnioski po tym meczu?
13: Dzień dobry. No, trener Nikola Grbicz po dwóch wygranych setach dał pograć rezerwowym. Oni muszą być cały czas zaangażowani, no gdyby byli potrzebni w tych kluczowych spotkaniach, które jeszcze przed nami. I to jest plus tego meczu. O samej grze dyskutować zdecydowanie ciężej, no bo rywale nie wywarli jakiejś poważnej presji na biało-czerwonych. Warunki w gruncie rzeczy no nieco treningowe. Teraz trybuny będą się powoli wypełniać. Za godzinę bowiem mecz Bułgaria-Niemcy. Z jedną z tych drużyn zagramy w ćwierćfinale, zatem przedstawiciele naszego sztabu na pewno zostaną w hali, no i będą na bieżąco wszystko analizować, zbierać jeszcze informacje, a siatkarze mogą już zająć się regeneracją. Z Sofii Patryk Serwański.
11: Uwaga kierowcy na drodze ekspresowej S3 w Dolnośląskiem. Zepsuty samochód blokuje przejazd w tunelu między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. O tym utrudnieniu informujecie nas na gorącą linię RMF FM.
14: Tunel jest zamknięty z dwóch stron. No i my już stoimy w dość dużym korku.
11: To
14: już
11: była
14: ponad pół godziny.
11: To była nasza słuchaczka, pani Ewa. Jeśli jesteście w drodze i napotkacie utrudnienia, możecie do nas zadzwonić i ostrzec innych kierowców.
15: 600 700 800. RMF FM w twojej sprawie.
11: Utrudnienia także na Krajowej 92 w województwie mazowieckim. W pobliżu Sochaczewa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Koniec utrudnienia za to na kolei na Dolnym Śląsku. Służby PKP PLK poinformowały, że usunięto awarię na linii kolejowej między Księginicami i Brzegiem Dolnym. Przywrócono wstrzymany od rana ruch pociągów. Choć wakacje się skończyły, to na mazurskich jeziorach wciąż jest dużo żeglarzy korzystających z wrześniowego słońca. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zauważają, że choć ruch jest mniejszy, to liczba interwencji wciąż duża. Niektóre kończą się tragicznie. W tym tygodniu na szlaku utonęło dwóch 65-latków.
2: Troszeczkę mniejszy ruch, ale to nie oznacza, że nam było pracy. A najlepszym tego przykładem może być noc z wtorku na środę, czyli z 15 na 16 września, gdzie mieliśmy dwie bardzo poważne interwencje. Pierwsza, jezioro Tałty, południowa część szlaku Wielkich Jezior. Przed godziną 23 zgłoszenie, mężczyzna wyjęty spod wody. Drugie zgłoszenie po godzinie 4 już we środę rano. Jezioro Święcajty, tutaj mężczyzna wpadł do wody z pomostu.
11: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka i apelował niezmiennie o rozwagę na wodzie. Stadion Narodowy w Warszawie pachnie dziś świeżymi wędlinami i serami. Rozpoczął się tam dwudniowy festiwal polskiej żywności z hashtagiem Kupuj Świadomie. Do jutra można tam spróbować rodzimej kuchni i produktów prosto od lokalnych producentów.
16: Tutaj ładnie pachnie świeżą wędliną. Co serwujecie?
17: Tradycyjne wyroby z naszych wędzarni. Gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pruszczu.
16: Jak zrobić, żeby tak to ładnie pachniało?
17: Tylko i wyłącznie naturalność. To nas cechuje i tym kierujemy się w naszych produktach.
16: Bardzo dużo kiełbas tutaj jest, żeby one były naturalne, to czego ma nie być?
17: Przede wszystkim konserwantów, tych takich specyficznych, chemicznych. Naturalność jak najbardziej, sól peklująca, który nam trochę zabezpiecza ten produkt. Przede wszystkim serce włożone w to.
18: Spróbowałam kiełbaski, była bardzo smaczna, aromatyczna, świeżutka.
16: I widzę, że zakupy poczynione, bo coś w siatce jest.
18: Tak, jest pyszny, ogromny rogal, którego będziemy jedli chyba przez 2 dni.
11: Z lokalnymi producentami i smakoszami rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Festiwal Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym można odwiedzić jeszcze jutro do 17, a za wejście nic nie zapłacicie.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Dzień dobry, tu ponownie Lidia Krawczuk, pozdrowienia z Waszyngtonu. Zaczynamy drugą godzinę takiej Ameryki w radiu RMF24. Donald Trump w Kennedy Center i zdjęcie zrobione na pokładzie Air Force One, które wywołało tutaj w Waszyngtonie pytanie, czy prezydent naprawdę bierze pod uwagę zburzenie jednego z najważniejszych amerykańskich centrów kultury. Będzie też awantura w czasie posiedzenia Rady Kennedy Center. Później polska lalka i pytanie New York Timesa, czy ma szansę stać się światowym hitem. A na koniec most za ponad 100 milionów dolarów zbudowany w Los Angeles specjalnie dla dzikich zwierząt. Zapraszam do 18.00.

0: Czy Donald Trump chce zburzyć Kennedy Center? O tym porozmawiamy sobie teraz w Radiu RMF 24. Takie pytanie pojawiło się tutaj w Waszyngtonie. Tutaj mówię, przypomnę, bo program powstaje w stolicy USA. Po zdjęciu zrobionym prezydentowi na pokładzie Air Force One. Donald Trump siedzi przy oknie i przegląda duży wydruk. Widać na tym wydruku czerwony napis Kennedy Center Demolish. Reszta jest zasłonięta, czyli Kennedy Center wyburz. Wyburzenie do wyburzenia, no można się tylko domyślać, bo jak mówię, reszta jest zasłonięta. Nie wiadomo, kto przygotował ten dokument, ani czego dokładnie dotyczy, ale zdjęcie zrobiono po tym, jak Trump sam powiedział, że bez jego zaangażowania Kennedy Center może zostać zamknięte, no ostatecznie zburzone. Donald Trump uzależnia wart 257 milionów dolarów remont Kennedy Center od tego, czy zostanie w tej instytucji odpowiednio uhonorowany. Kierowana przez niego rada próbowała już przemianować budynek na Trump Kennedy Center. Sąd uznał to niezgodne z prawem. Kennedy Center powstało decyzją kongresu jako pomnik poświęcony Johnowi Kennedy'emu i rada sama nazwy nie może zmienić. Nazwisko Trumpa, które zdążyło pojawić się na marmurowej fasadzie, zostało więc usunięte.
1: This is not his building. This was never his building.
0: To nie jest jego budynek i nigdy nim nie był. Nie sądzę, żeby był wielkim zwolennikiem sztuki. Uważam, że część jego polityki i sposób, w jaki się zachowuje, szkodzą sztukom performatywnym. Mówi mieszkaniec z Waszyngtonu. Rada spróbowała więc inaczej. Chciała umieścić na budynku napis, że został wyremontowany przez prezydenta Donalda Trumpa, a teren wokół nazwać placem prezydenta Donalda J. Trumpa. Sędzia nazwał to językową gimnastyką i również zablokował. Wtedy Donald Trump ogłosił, że jeśli sądy ostatecznie nie pozwolą na uhonorowanie go, remont nie ruszy. Już w sierpniu prawnicy Departamentu Sprawiedliwości pisali w dokumentach sądowych, że bez remontu budynek może w końcu wymagać rozbiórki. Wtedy Kennedy Center zapewniało, że to tylko hipotetyczny scenariusz. Zdjęcie z samolotu z planszą o Kennedy Center jest już w aktach sprawy. Sędzia Christopher Cooper nakazał władzom Kennedy Center, że jeśli plany remontowe miałyby się zmienić, także w kierunku ewentualnego wyburzenia, muszą poinformować o tym sąd z ponad 30-dniowym wyprzedzeniem. Ale to nie koniec tematu. Za chwilę opowiem Wam, jak wyglądało posiedzenie Rady Kennedy Center, bo jest o czym mówić.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
13: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak. Po reklamie.
5: Lidia Krawczuk sprawdza, co słychać w Stanach. Taka Ameryka w radiu RMF24.

Przed momentem mówiłam w programie Taka Ameryka w Radiu RMF24, którego teraz słuchacie, o zdjęciu Donalda Trumpa z planszą dotyczącą możliwego wyburzenia Kennedy Center. Takie są domysły. Do sądu zdjęcie z planszą trafiło za sprawą kongresmenki Joyce Betty, tej samej, która zasiada w Radzie Kennedy Center i która w czasie ostatniego posiedzenia Rady ostro, ale to ostro, pokłóciła się z prezydentem USA. I o tej kłótni chcę wam teraz opowiedzieć, ponieważ kongresmenka zrelacjonowała jej przebieg w telewizji MS Now. Posiedzenie zaczęło się od informacji, że sędzia po raz kolejny zablokował próbę umieszczenia nazwiska Donalda Trumpa na budynku Kennedy Center, czego chce prezydent USA. Potem Rada przeszła do rozmowy o remoncie. Kongresmenka Betty zaczęła zadawać pytania i wtedy, jak sama opowiada, Donald Trump wpadł w furię. To było najbardziej nieprofesjonalne zachowanie, jakie kiedykolwiek widziałam. Zaczął mnie wyzywać. Mówił między innymi, że wszystko blokuje, że jestem głupia. Powiedział, uważam, że jesteś niekompetentna. A ja odpowiedziałam, ja wiem, że to ty jesteś niekompetentny. Betty mówiła, że w pewnym momencie spojrzała na osobę prowadzącą posiedzenie i zapytała: naprawdę będziemy to robić? To jest nieprofesjonalne. Ale wymiana zdań trwała dalej. Powiedział, że pociągnie mnie do odpowiedzialności, jeśli coś spadnie z sufitu i kogoś zabije. A ja mu powiedziałam, przecież już zabijacie ludzi. Jesteśmy na wojnie. Mamy też ludzi, którzy głodują. To wy to robicie. Potem zaczął opowiadać, jak świetnym jest deweloperem. Nic o mnie nie wiedział, ale twierdził, że ja nigdy niczego nie zrobiłam. Więc przypomniałam mu, że ma na koncie więcej bankructw niż ktokolwiek w tym pomieszczeniu. Naprawdę do tego poziomu zeszła ta rozmowa. Nie zamierzałam pozwolić, żeby mnie zastraszał czy próbował zdominować. No i żebyście wiedzieli, kto kim jest. Joyce Betty zasiada w Radzie Kennedy Center jako przedstawicielka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, prezydent USA, stoi na jej czele, bo został wybrany na przewodniczącego przez Radę, którą sam wcześniej przebudował, usuwając część jej członków i powołując swoich nominatów. A po krótkiej przerwie New York Times i lalka Prusa oraz produkcja Netflixa. RMF 24.

0: Czy widzieliście już serial Lalka na Netflixie? Ajajajajaj. Jeszcze nie widziałam wszystkich odcinków, no ale powiem szczerze, że no nie wiem. W każdym razie New York Times zastanawia się, czy powieść Bolesława Prusa ma szansę zostać kolejnym światowym hitem kostiumowym, tak jak Bridgertonowie czy Pozłacany wiek. Dla polskiego widza Wokulski, Izabela Łęcka no nie wymagają większego przedstawienia. Lalka to jedna z najważniejszych powieści w polskiej literaturze i od dziesięcioleci szkolna lektura. Ale New York Times zauważa, że poza Polską Prus pozostaje właściwie nieznany. London Reviews of Books nazwał kiedyś Lalkę być może najmniej znaną wielką powieścią XIX wieku. Nowojorska Gazeta cytuje Katarzynę Zachenter, profesor nadzwyczajną na University College London, która powiedziała, że przez dziesięciolecia po II wojnie światowej, kiedy Polska znajdowała się pod rządami komunistycznymi, polska literatura była za granicą lekceważona i rzadko tłumaczona. Nie było rynku na jej sprzedaż, dystrybucję czy ekranizację, powiedziała. Ale jak dodała, to się zmienia. Polska staje się ważnym krajem Europy Środkowej, zarówno pod względem politycznym, jak i kulturalnym. Dlatego Prus ma dziś sens. New York Times przypomina, że The Doll, czyli po polsku Lalka, najpierw ukazywała się w odcinkach w prasie, a następnie została wydana jako książka w 1890 roku. W serialu jest, jak pisze gazeta, Warszawa końca XIX wieku, jest bogaty kupiec Stanisław Wokulski zakochany w arystokratce Izabeli Łęckiej, ale są też wszystkie elementy, które dobrze sprzedają dziś seriale kostiumowe. Bale, pałace, pojedynki, gorsety, wielkie suknie, peruki i wąsy. Gazeta podkreśla, że to nie jest po prostu Prus przeniesiony na ekran. Reżyser i współscenarzysta Paweł Maślona, cytowany przez New York Times, mówi, że potraktował książkę jako punkt wyjścia. Porównuje to do sposobu, w jaki Amerykanie podchodzą do mitu Batmana. Mocno zmieniona została m.in. Izabela Łęcka, no ale pewnie o tym słyszeliście. W tej wersji nie jest tylko rozpieszczoną arystokratką wykorzystującą Wokulskiego. Chce czegoś więcej niż małżeństwa, marzy o pisaniu i współpracy z postępową gazetą prowadzoną przez kobiety. I zmian jest więcej. New York Times uprzedza, że ostatni odcinek zawiera zwroty akcji, które mogą zaskoczyć nawet kogoś, kto Lalkę czytał tylko raz i to dawno temu. Sam Maślona przyznaje, że kierunek, w którym ostatecznie poszła historia, był trochę zaskakujący nawet dla twórców. Tak jest napisane w New York Timesie. No i gazeta informuje też, że 30 września do polskich kin trafi osobna filmowa adaptacja Lalki. No sama jestem ciekawa, jak ten serial przyjmie się tutaj na amerykańskim rynku. A za moment Los Angeles i inwestycja, na którą czekano 14 lat, ponad 100 milionów dolarów, 10 pasów autostrady i most, którym nie będą jeździły samochody.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej!
6: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
5: Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
2: Taka Ameryka w radiu RMF 24.

0: Radio RMF 24. Chcę wam teraz opowiedzieć o największym na świecie przejściu dla dzikich zwierząt. Za 3 miesiące w Los Angeles zostanie otwarty ogromny, porośnięty roślinnością most nad 10 pasami jednej z najbardziej ruchliwych autostrad miasta. Kosztował ponad 100 milionów dolarów, budowa i przygotowania zajęły 14 lat, tak jest 14, a w grudniu mają przejść po nim pierwsze zwierzęta. Skąd to się wzięło? Do powstania tego mostu przyczyniła się jedna puma, którą naukowcy oznaczyli jako P22, czyli P, puma 22, że była 22. zwierzęciem objętym badaniem. W 2012 roku właśnie ta puma przedostała się przez wielkie autostrady Los Angeles i zamieszkała w Griffith Park na hollywoodzkich wzgórzach. P22 stała się lokalną gwiazdą, fotografowano ją nawet pod słynnym napisem Hollywood. No był tylko jeden problem. Autostrady odcięły ją od terenów kompletnie, na których żyły inne pumy. I właśnie wtedy pojawił się pomysł, żeby nad autostradą zbudować dla zwierząt przejście. Beth Pratt z National Wildlife Federation pracuje przy tym projekcie. Od początku i posłuchajmy, co mówi. Będziemy mieli bardzo, bardzo dużo kamer na samym przejściu i wokół niego. Kamery monitorowały to miejsce również w czasie budowy i oczywiście będziemy udostępniać te nagrania, ale nie na żywo. Bo wiemy, że gdybyśmy uruchomili transmisję na żywo, ktoś próbowałby tam pójść i pogłaskać pumę. To jest Los Angeles. On mówi z rozbrajającą szczerością. Most ma około 64 metrów długości. Będą mogły korzystać z niego pumy, kojoty, jelenie, czarne niedźwiedzie. No i kiedy 14 lat temu zaczęto zabiegać o jego budowę, przejścia dla dzikich zwierząt były tutaj w USA rzadkością, szczególnie nad tak dużymi drogami. Ale w ciągu tych lat w Stanach Zjednoczonych powstało ponad 1000 nowych korytarzy dla zwierząt. Mogę powiedzieć za siebie, że po 14 latach pracy przy tym projekcie i za innych, bez względu na to, jakie będzie to pierwsze dzikie zwierzę, które przejdzie na drugą stronę, uchwycimy je w kamerze. To będzie dla nas niezwykle emocjonalny moment. Dla nas wszystkich, którzy obserwowaliśmy ten projekt od samego początku. No, puma P22 nie doczekała tego mostu w 2022 roku. Została potrącona przez samochód. I to tyle w dzisiejszym programie Taka Ameryka. Lidia Krawczuk, dziękuję za wspólne 2 godziny. Udanego sobotniego wieczoru. Spotykamy się tutaj za tydzień, tuż po 16. A za moment w Radiu RMF 24 Fakty RMF FM. Polecam i do usłyszenia.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie
1: o 7 w radiu RMF24.
2: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
3: Powinna być wykonana praca ku temu, żeby ta baza i to, co napisał pan prezydent Trump, było finalizowane.
4: Ale jesteśmy na dużym poziomie ogólników, przyzna pan, panie ministrze.
3: No ale nigdy nie było tak daleko idącej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda. Po reklamie.
20: A to już prawie 18 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów przy mikrofonie Marlena Chudzio.
21: W Kopenhadze trwa spotkanie dowódców NATO. Zaczynamy od słów, które padły o wschodniej flance sojuszu. Niemcy albo Bułgaria. Polscy siatkarze czekają na wynik tego meczu, by poznać swojego rywala w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy. Wybierzemy się też na kiermasz ogrodniczy. Jesień to bardzo aktywny czas dla działkowców. NATO jest gotowy do odparcia potencjalnego zagrożenia na wschodniej flance. Takie zapewnienia płyną z dzisiejszego spotkania dowódców sojuszu w Kopenhadze. Mamy 4000 stron planów dotyczących wschodniej flanki, a obejmuje to wszystko. Od minimalnego kryzysu do ingerencji na naszym terytorium. Zgodnie z artykułem 5 sojusz jest gotowy. Struktura jest gotowa, żołnierze, system, broń są gotowe. W przypadku ataku mogę powiedzieć, że dziś oni mają znacznie więcej do stracenia niż do zyskania. Mówił szef Komitetu Wojskowego NATO generał Giuseppe Cavodragone na konferencji prasowej. Polskę na spotkaniu w duńskiej stolicy reprezentuje szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Nawet 5 lat będą musieli poczekać sojusznicy na część uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy dziś w Faktach, USA ostrzegły w tej sprawie. W Faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jakie powody podaje amerykańska strona?
2: Dzień dobry. Powodem są zapasy Pentagonu mocno uszczuplone podczas wojny z Iranem. Według Bloomberga problem dotyczy m.in. rakiet i systemów obrony powietrznej. To ważny sygnał także dla Polski i całej wschodniej flanki NATO. Polska modernizacja armii w dużej mierze opiera się na amerykańskim uzbrojeniu, patriotach, hajmarsach. Co ważne, problemem nie jest dostęp do pieniędzy, ale dostęp do samej broni, a to oznacza również presję na zwiększenie produkcji w Europie i zmniejszenie zależności od dostaw zza oceanu. Takie komentarze pojawiają się tutaj w USA. Zwraca się uwagę, że cała sytuacja może wyrężyć wizerunek Stanów Zjednoczonych, dostawcy uzbrojenia i gwaranta bezpieczeństwa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Sport w Faktach RMF FM.
21: W Sofii rusza kolejny mecz 1/8 finału siatkarskich Mistrzostw Europy. Polacy poznają swojego rywala w ćwierćfinale. To będzie reprezentacja Bułgarii albo reprezentacja Niemiec. Po naszym zwycięstwie z Łotwą, przypomnę 3-0, Patryk Serwański rozmawiał z rozgrywającym Marcinem Komedą.
22: Naszą przewagą jest to, że już teraz możemy spokojnie sobie siąść w łóżkach i zobaczyć ten mecz 1/8 finału między Niemcami i Bułgarią.
23: Wolałbyś któregoś z tych rywali?
22: Ja przedstawię tą sytuację, przedstawię dwie opcje. Pierwsza opcja, Bułgarzy, świetna atmosfera i naprawdę gorący klimat w trakcie meczu, a drugą opcją są Niemcy, których mam bardzo dobrego znajomego, Tobiego Branda, z którym grałem w drużynie, plus trener Botti, także mam do tych chłopaków też sentyment, także niezależnie na kogo trafimy, jeżeli chcemy bić się tutaj o najwyższe cele, to musimy być gotowi na wielką walkę i na to, że jesteśmy mocnym zespołem.
21: Cebulki tulipanowe, wrzosy i hortensje. Na wałach Chrobrego w Szczecinie w ten weekend odbywa się kiermasz ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. Szczecinianie przekonują, że wrzesień to dobry czas, by zadbać o ogród albo o działkę.
24: Dzisiaj właśnie idziemy odebrać drzewka, kilka drzewek. Dobre, nieoszukane. Co roku przyjeżdżamy i od tego pana kupujemy. Solidne drzewka, sprawdzone.
25: A jakie to drzewka?
24: To jest tak, lobo,
25: morele, jabłko,
24: lobo odmiana, śliwkę, węgierkę. Co jeszcze kupiliśmy?
25: Morela i brzoskwinie. Ktoś wpadnie w oko, to weźmiemy po prostu. A wybór duży jest?
26: Jest.
25: Jest duży.
26: Jest bardzo duży.
25: A co to jest za roślinka tutaj w torbie już? Gipsówka. Do ogródka, bo to wieloletnia.
21: No to życzymy, żeby się przyjęła. Z odwiedzającymi stoiska rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Kiermasz ogrodniczy potrwa do jutra.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Radio RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i zapraszam na kolejny odcinek programu Co u nich słychać? Spotykamy się w nim i rozmawiamy z gwiazdami, o których ostatnio zrobiło się nieco ciszej. A dziś rozmowa z wyjątkowym artystą, śpiewakiem operowym, tenorem Markiem Torzewskim i jego małżonką, aktorką Barbarą Torzewską. Serdecznie zapraszam do spędzenia najbliższych 2 godzin w naszym towarzystwie. Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu radia RMF24 Co u nich słychać. Występował w najbardziej prestiżowych salach koncertowych, śpiewał dla najbardziej wpływowych ludzi. Artysta po przejściach, artysta z przeszłością. Marek Torzewski gościem dzisiejszego wydania podcastu Co u nich słychać i nasz gość specjalny, pani Barbara Torzewska, która również jest razem z nami. Witam państwa.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak mnie pan cudownie przedstawił, bardzo dziękuję. Natomiast ja bym chciał przedstawić, że Basia jest moją żoną od 42 lat, ale jest z wykształcenia aktorką i na pewno państwo ją znacie z takiego filmu, taki cykl filmów Jacka Bromskiego U Pana Boga w ogródku, Pana Boga za piecem, U Pana Boga, Basiu pomóż.
2: W Lobenoście.
1: Tak, o właśnie.
2: Także... Gram sekretarkę burmistrza.
0: Dokładnie.
2: I tam są...
0: O tym wszystkim dokładnie wiemy i myślę, że także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. No wspaniale państwa widzieć, no bo z tego co wiem, łączymy się z Brukselą. I jeśli mnie obliczenia nie mylą, a także pańska strona internetowa, panie Marku, no to w tym roku mija 40 lat, odkąd państwo przenieśliście się do Belgii. Pytanie od razu, czy to była decyzja z kategorii tych nie do odrzucenia, propozycji z kategorii tych nie do odrzucenia? Wróćmy do samego początku, do tego roku 86.
1: Dokładnie, to była taka decyzja nie do odrzucenia i decyzja taka związana po prostu z sytuacją, która wtedy w Polsce była. Prawda, dlatego, że zaproponowano mi kontrakt w Operze Królewskiej w Brukseli i nie tylko tyle, że mogłem śpiewać na tej scenie i występować z jednymi z największych, najsławniejszych śpiewaków świata, ale również zaproponowano mi po prostu to, że mogłem się kształcić, że mogłem po prostu wyjechać z rodziną, bo wtedy byliśmy bardzo młodzi, prawda? Agatka, nasza córka, miała 1,5 roczku. Także i to wszystko się złożyło. I w tamtych czasach, jeżeli chodzi po prostu o mój zawód, no w Polsce nie było wesoło. Nie było tych perspektyw po prostu, żeby można się rozwijać i tak dalej. Także no gdyby nie ta propozycja i gdyby nie ta decyzja nasza, bo to było związało się z tym, że musieliśmy podjąć decyzję na przeniesienie się po prostu na stałe, co było również okupione po prostu taką, no to już tam na marginesie, ja teraz po latach mogę powiedzieć, okupiona taką decyzją, że musiałem zrezygnować z pracy w Teatrze Wielkim w Łodzi, zabrano nam mieszkanie, zabrano nam paszporty, po prostu nie mogliśmy po prostu przez prawie tam 7 lat przyjechać po prostu do Polski, także była to decyzja taka, która widocznie ktoś nas prowadził, że mieliśmy ją podjąć i nie żałujemy tego, prawda?
2: I otworzyły się wielkie drzwi, może nawet nie drzwi wrota do wielkiej kariery, bo tam od Opery Królewskiej zaczęła się twoja wielka kariera światowa, że tak powiem. Więc tutaj taka sytuacja, ale taka, która też właśnie otwierała, bo przyjechał sam dyrektor właśnie Opery Królewskiej do Polski, żeby wybrać śpiewaka do roli Alfreda w Traviacie i wybrał akurat ciebie, więc to była taka...
1: Tylko dlatego, że byłem po prostu... Nie, że dobrze śpiewam, okej, okay, dobra, mogę po latach powiedzieć. ale nie chodziło o to, że w tej chwili, w tamtym czasie była taka produkcja Traviaty, gdzie reżyserzy zażyczyli sobie, żeby było to w realiach powieści Dama Kameliowa, że Violetta ma 42 lata, natomiast Alfred ma 26. I tak było. Także była taka fajna i to rzeczywiście na scenie super wyglądało.
0: I tu stawiamy kropkę, ale nie żegnamy się z naszymi gośćmi. Program Co u nich słychać w radiu RMF24 wraca już za chwilę. Nie odchodźcie za daleko.
3: Tu radio RMF24.
4: Reklama.
5: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
4: I can't never sleep. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
7: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
6: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
7: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
6: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: To oni kiedyś byli na ustach całej Polski. Co u nich słychać?

Radio RMF 24 i program Co u nich słychać. Kontynuujemy nasze spotkanie i łączenie z Brukselą, gdzie mieszkają nasi goście, znany tenor Marek Torzewski oraz jego małżonka Barbara. Rozmawiamy o tym, jak przekazywać patriotyczne wartości i nie zapomnieć o ojczyźnie na emigracji. Obserwuję

0: Państwa przez lata, no to mam wrażenie, że pomimo tego, że oczywiście Państwo jesteście na co dzień w Brukseli, w Belgii, no to udało się w Waszej rodzinie pielęgnować tę polskość, pielęgnować pamięć o tradycji, o historii. Zresztą jak przyjeżdżacie do Polski, no to również często o tym słyszymy, często możemy o tym przeczytać. To naprawdę piękna sprawa i pytanie, jak udało się tak wypielęgnować to uczucie do naszego kraju, pomimo tego belgijskiego wojażu, który nam się troszeczkę przedłużył.
1: Tak, przedłużył się, ale nie... Od początku nie zostaliśmy tak jakby naszymi sercami i w ogóle fizycznie przyjeżdżaliśmy, jak było można już, no to przyjeżdżaliśmy co roku do Polski, żeby naszą córkę Agatę, żeby oprócz tego, że kształciliśmy ją, no wiadomo, w belgijskich szkołach w języku francuskim, ale też edukowaliśmy ją w szkole polskiej, przy ambasadzie polskiej i więc, bo to była taka nasza potrzeba, żeby ta nasza polskość była taka prawdziwa, nie tak, żeby dziecko nie chciało przyjechać na przykład ze względu na to, że nie umie się porozumieć z babcią, z ciocią, z wujkiem, więc tutaj nam się dziwiono, nasi znajomi w tam w owym czasie jechali na wakacje na przykład w jakieś dalekie kraje, żeby odpocząć, a myśmy jechali do Polski i tutaj ładowaliśmy akumulatory. Właśnie dla nas były to wakacje w Polsce, Mazury, Morze Polskie. Dla nas było to wspaniałe, ale mieliśmy na uwadze naszą Agatę, żeby po prostu ten język ona chłonęła taki prawdziwy, nie wyuczony tylko dodatkowo, bo w szkole naturalnie wspaniale. Nasza Agata mówi świetnie po polsku, kontynuuje, bo teraz już ma syna, my mamy wnuka i właśnie również tę samą drogę robi ze swoim synem, naszym wnukiem, że również właśnie był pierwszy dzień w szkole belgijskiej i pierwszy dzień w szkole polskiej. Już dla niego to już właśnie sześciolatek, ale już do pierwszej klasy chodzi, więc to nas zawsze jakoś tak jakby dziwiło, że na przykład Polacy będący za granicą,
2: niektórzy
1: nie dbali o to i mówili na przykład w domu po francusku do dziecka, do siebie. To takie jest sztuczne dla mnie. W naszym przypadku nie było to możliwe, żeby można... Oczywiście przyjaciół mieliśmy z różnych narodowości, prawda? Mamy, ale w domu porozumiewaliśmy i oczywiście jak dziecko chodzi do szkoły, no to większą część tak jakby przebywa w danym języku, tak jakby ze swoimi kolegami, rówieśnikami i wtedy no, były momenty, że Agata mówiła po prostu po francusku i chciała w domu oczywiście narzucić nam ten francuski, ale myśmy tak jakby niemalże machali ręką, że nie, tu się mówi po polsku i widzimy jak Agata do swojego, naszego Tomka, naszego wnuczka mówi to samo, a tutaj jest małżeństwo mieszane naszej córki i właśnie wnuk mówi do swojego ojca, taty, do męża naszej córki po francusku, a z Agatą i z nami po polsku. A nasz zięć rozumie i rozumie i troszeczkę mówi po polsku, więc no to jest taka nasza potrzeba, dusza. Wie pan, mówi się dużo o patriotyzmie, a tutaj to jest taki nasz patriotyzm.
2: Taki
1: malutki, no, że to jest nasz język pierwszy i obojętnie gdzie będziemy tradycję, język kontynuować, prowadzić i to jest taki nie wydumany jakiś patriotyzm, taki jakiś taki napuszony, po prostu, żeby się porozumieć, żeby Agata, żeby wnuk chciały przyjeżdżać do Polski i chcą, bo przyjeżdżają. Spędzamy razem tu święta teraz już, bo ten nasz wnuk jest większy, to podróże uskuteczniane są, więc bardzo mu się podoba no w ogóle rodzina jest zakochana w Polsce, więc ciągniemy do Polski.
0: Piękna,
1: ale
0: piękna rodzinna saga. Piękna rodzinna saga.
1: Tak, rodzinna saga.
2: Tak, to jest dla nas takie małe, naprawdę małe zwycięstwo nasze, że mimo tego, że przecież Agata jakby jechała, to miała półtora roczku. Tomek się urodził po prostu już w Belgii. Natomiast zarówno Agata, jak i Tomek po prostu mówią znakomicie po polsku, naprawdę. No po prostu nie ma żadnego, żadnej blokady, bo Tomek się w Polsce czuje znakomicie i nie ma żadnego takiego jakiegoś...
1: Idzie właśnie tak ta tradycja, ale teraz musimy powiedzieć, że to dzięki naszej córce. My tutaj jako dziadkowie, których ciągle nie ma, bo nieprawdą jest to, że my jesteśmy tylko w Belgii albo gdzieś. My jesteśmy też w Polsce ciągle. Jesteśmy tak na dwie nogi, tak jakby troszeczkę w rozkroku takim i absolutnie nie myślimy, że to... Nie wiem, czy akurat będziemy się jakoś podejmować decyzję taką, że się przenosimy. My jesteśmy tutaj w Polsce. Tutaj, nawet teraz mówię, będąc w Belgii, tutaj, w Polsce.
0: Pora na krótką przerwę, ale to będzie naprawdę krótka przerwa. Marek Torzewski i Barbara Torzewska są gośćmi programu Co u nich słychać w radiu RMF24. Wracamy za moment i porozmawiamy o początkach kariery pana Marka. Bądźcie blisko.
3: Radio RMF24.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Po reklamie.
3: Co u nich słychać? Zaprasza Kuba Śliwiński.

nocnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: whatever my baby said.
1: Słuchacie radia RMF24. To jest program Co u nich słychać, w którym kontynuujemy nasze spotkanie z Markiem i Barbarą Torzewskimi. Czas na powrót do początków kariery naszego tenora i do wyjątkowych występów na największych włoskich scenach.
2: Teraz przenieśmy się na moment do Włoch, bo zastanawiam się, panie Marku, już tak zatrzymując się na poważnie przy pańskiej absolutnie fantastycznej, zjawiskowej karierze, którą sobie dzisiaj troszeczkę przypomnimy. Co czuje 25-latek, kiedy staje na scenie La Scali? Zastanawiam się, czy w ogóle zdawał pan sobie sprawę, co się właściwie dzieje.
3: No, już tu pan odpowiedział. Nie, oczywiście nie. Nie, ja sobie nie zdawałem sprawy, bo po prostu byłem, wiadomo, że w tamtych czasach, wie pan, w tamtych czasach La Scala to było, no, znaczy do tej pory jest, ale w tamtych czasach to szczególnie, bo po prostu to była taka metka, jeżeli chodzi o prestiż, o sprawy operowe i tak dalej. Wie pan, no, nic nie czułem takiego, żebym mógł panu powiedzieć, że ojej, już coś. Nie, pojechałem, zaśpiewałem, miałem okazję po prostu współpracować naprawdę z wielkimi postaciami z sztuki operowej, jak Claudio Abbado, Riccardo Muti, czy George Scholti i tak dalej, czy Tilia Gardia, Raimondi. Także tam po raz pierwszy w La Scali spotkaliśmy się z Placido Domingo, który, no, chyba, to dla mnie to jest mój idol. Pod każdym względem, pod względem tego, jak się prezentuje na scenie, jak się z nim rozmawia, jak się z nim, jakim jest towarzyszem. Naprawdę jest fantastyczny facet, naprawdę. Także nie mam nic takiego, co bym górnolotnie mógł powiedzieć, że oj, nie, pojechałem, zaśpiewałem, zrobiłem co do mnie należało.
4: Ale to młodość. Super.
3: Młodość, ale to młodość, tak. Spontaniczne, młodość, tak.
2: No to skoro jesteśmy, proszę bardzo.
4: Anegdotę.
3: Jeszcze tak, anegdotę, wie pan, żeby zobrazować po prostu moje młodzieńcze podejście w tamtych czasach. Miałem tutaj po jednej z produkcji tutaj w Brukseli, była produkcja Idomeneo i dyrygentem był Sir John Pritchard. I wiem, ja przyjechałem i tak jak mówię, zaśpiewałem i wróciłem do Polski i mówię, ale z kim? Dyrektor jeszcze ówczesny, dyrektor teatru w Łodzi. I mówię, a słuchaj, no, a kto tam dyrygował? A ja mówię, ja nie wiem, tam jakiś Sir John Pritchard, no jakiś tam, no, to no, fajny facet, no. On mówi, jak to, jak ty możesz powiedzieć jakiś, to jeden z największych dyrygentów świata, a ty mówisz jakiś, no sorry, fajny facet, nie było problemu.
1: Na moment się zatrzymujemy, ale na szczęście tylko na moment. Krótka przerwa, a po niej wracamy do rozmowy z Markiem Torzewskim i jego małżonką, aktorką Barbarą Torzewską. Porozmawiamy o występach przed amerykańskimi prezydentami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Moim gościem będzie psycholog społeczny profesor Tomasz Grzyb, którego zapytam, dlaczego pozwalamy innym myśleć za nas i dlaczego trudno jest nam potem to zdanie zmienić.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
1: Tak gra Radio RMF 24.

0: To już prawie 19 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów przy mikrofonie Marlena Chudzio.
1: Od drogowych utrudnień w pobliżu Kołobrzegu zaczynamy fakty o 19. Rosja przeprowadza głosowanie na przedstawicieli do Dumy Państwowej. Pseudowybory zorganizowano także w rejonach okupowanych w Ukrainie. W faktach także Stany Zjednoczone i problem z dziennikarskimi akredytacjami do Białego Domu. Donald Trump najpierw zapowiedział wykluczenie niektórych mediów, a teraz to zrealizował. Utrudnienia na ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu węzła Kołobrzeg Wschód dochował samochód osobowy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Utrudnienia mogą potrwać do 20. Iran nie wyklucza powrotu do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Szef Irańskiej Rady Bezpieczeństwa Mohsen Rezaj poinformował, że warunki wznowienia rozmów pokojowych zostały przekazane mediatorom z Kataru i Pakistanu, którzy przekazali je Białemu Domowi. W Teheranie oczekują teraz na odpowiedź prezydenta Donalda Trumpa. W Rosji w weekend trwają wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Pseudowybory zorganizowane są w okupowanej części obwodu chersońskiego. Lokale wyborcze urządzono w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenny ZSRR, przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na chersońską gazetę Most. Władze okupacyjne nazwały aranżację lokali wyborczych historyczną podróżą. Głosowanie zorganizowano także na okupowanym Krymie. Tak bardzo pragnę pokoju. Pokoju. Oczywiście najbardziej czekam na pokój, który mam nadzieję, że wkrótce, bardzo wkrótce, naprawdę w niedalekiej przyszłości, nastanie także tutaj w Sewastopolu. Na to czekam najbardziej. Mówiły agencji Reutera kobiety głosujące na Krymie. Ostatni dzień wyborów jutro. Dziennikarze CNN, MS Now i Politico nie zostali wpuszczeni na teren Białego Domu. Ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt piątkowego ogłoszenia prezydenta Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów. Gospodarz Białego Domu podjął decyzję z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji.
2: Fakty i weekend w RMF FM.
1: 3 dni rozmów o górach, spotkań z ludźmi gór i twórcami filmów o tematyce górskiej. W Tarnowie w Małopolsce odbywa się festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. Mowa jest m.in. o granicach odpowiedzialności.
3: Góry mogą być tylko pretekstem do tego, żeby, czy wspinaczka może być tylko pretekstem do tego, żeby podejmować walkę, podejmować decyzje. Zresztą bardzo ważny aspekt odpowiedzialności w górach i trudnych wyborów to też jest tylko pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, że na co dzień podejmujemy takie decyzje.
1: Mówiła Joanna Rybak ze Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa. Festiwal odbywa się w murach Akademii Tarnowskiej. Jutro będzie można dowiedzieć się, jak postawić pierwsze kroki we wspinaczce i posłuchać o wyprawie do Nepalu. Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej trwają w Poznaniu. Kolekcjonerzy znaczków pocztowych z całego kraju prezentują tam swoje zbiory skupiające się wokół wybranego tematu. Liczy się rzadkość posiadanych znaczków, data ich wystawienia oraz podejście do prezentowanego tematu.
4: No bo na przykład są takie eksponaty jak mosty i tu jest samolot pokazany. No bo to z kolei jest most lotniczy, tak, pomiędzy dwoma punktami. No więc te skojarzenia dodatkowe powodują to zaciekawienie u sędziów, że jednak ten filatelista nie ma takiego ograniczonego myślenia, że tylko wszędzie, gdzie widzi mostek, kładkę, to tylko to zbiera, ale również te poszerzone, tak? Na przykład są takie znaczki z Wietnamu, gdzie powiedzmy Wietkong przechodzi po łańcuchach, na przykład na drugą stronę rzeki, czy na linach, takie mosty linowe sobie robił, no więc to też już nie jest typowy most.
1: Mówi Henryk Monko z Polskiego Związku Filatelistów. Wydarzenie potrwa do jutra.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Piłkarska ekstraklasa na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
5: Zapraszam. Dobry wieczór. GKS Katowice kontra Krakowia to spotkanie na początek. 2-2 w 76 minucie, a wszystkie 4 gole padły w drugiej połowie. Krakowia prowadziła po golu Minczewa. Potem wyrównał Bartosz Nowak z karnego. Wdowiak wyprowadził Gieksę na 2-1 i przed chwilą Nordas wyrównuje i kwadrans do końca, także jeszcze sporo powinno się tu wydarzyć, bo ataki suną raz w jedną, raz w drugą stronę. Tymczasem trwa degrengolada Krakowa. Krakowa, który przegrał w Kielcach z Koroną 2-3. Częstochowianie zaczynają się powoli urządzać na ostatnim miejscu w tabeli.
6: Zasłużyliśmy dzisiaj na to, aby nie zdobyć punktów, po prostu na brak stabilności w naszej grze. Powiedziałbym, że jest po prostu bardzo duża różnica między naszymi najlepszymi fazami w meczu, naszymi najgorszymi.
5: To był trener Rakowa, Tomasz Kaczmarek, a szkoleniowiec Kielczan Jacek Zieliński może się cieszyć z doskoczenia do czołówki, dwóch trafień z karnego Mariusza Stępińskiego i gola debiutanta Kamilo Meni. O 20:15 w Lublinie Motor podejmie lidera Górnika Zabrze. To był pokaz siły naszych siatkarzy w meczu z Łotwą i mamy awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozbili rywali 3-0.
7: Wiedzieliśmy, że po prostu musimy wyjść i zrobić to, co do nas należy, bo Łotwa jest zdecydowanie niżej notowanym rywalem i tutaj tylko od nas będzie zależało na to, czy pozwolimy na jakieś emocje w tym meczu, na to, czy przeciwnicy będą mogli sobie gdzieś pograć, trochę pohulać, czy wszystko będzie w naszych rękach pod pełną kontrolą. Na szczęście ta druga opcja zwyciężyła.
5: Podkreślił libero Jakub Popiwczak. Polacy czekają teraz na rywala w ćwierćfinale, zostaną nim Niemcy lub Bułgarzy. To spotkanie trwa. Bułgarzy wygrali przed chwilą drugiego seta, prowadzą 2-0. Sukces Anny Twardosz. Na koniec nasza zawodniczka wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. To pierwsze zwycięstwo Polki w historii w tym cyklu. Konkurs skoczków wygrał Japończyk Naomi Nakamura, a najlepszy z Polaków był 9. Paweł Wąsek.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
8: Tu radio RMF24. Kuba Śliwiński, program Co u nich słychać. Zapraszamy na drugą godzinę naszego spotkania w ten sobotni wieczór, a dziś łączenie z Brukselą i rozmowa z naszym tenorem Markiem Torzewskim oraz jego małżonką, aktorką Barbarą Torzewską. Słyszymy się już za chwilę.

0: program Co u nich słychać w radiu RMF24. Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Markiem i Barbarą Torzewskimi. Rozmawiamy o niezwykłej karierze pana Marka, który miał okazję występować przed, uwaga, uwaga, amerykańskim prezydentem.
1: Nie uciekniemy od tego wątku, czyli oczywiście 11-letniego Marka Torzewskiego, który pojawia się przed Richardem Nixonem, ale zapytam troszeczkę inaczej, panie Marku, bo ja wiem, że już pan tę historię niejednokrotnie opowiadał. Czy gdyby, dajmy na to jutro, zadzwonił telefon z Waszyngtonu, kierunkowy 202 i odzywają się: hello, Mr. Torzewski, bardzo proszę, czy zaśpiewa pan dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa? Co odpowiada Marek Torzewski, ale najsampierw oczywiście, co odpowiada pani menadżer?
2: No właśnie, pani menadżer. No. O, widzicie. Nie wiem. Zacznijmy od tego, że nasz zawód, my mamy przynosić dobre emocje. Mamy się dzielić dobrymi emocjami z słuchaczami. I czy to jest, bo będąc na koncertach, czy spektakl operowy, my nie wiemy, kto jest na sali, prawda? My nie wiemy, kto był w belgijskich teatrach, po prostu przychodziły królowie.
3: Na premierze.
2: Także i wie pan, to jest, chodzi o to, czy mój występ, moja obecność jest, czy ktoś chce, żebym wystąpił. Dlatego, że to zawsze każdy występ jest na zaproszenie. Jeżeli by takie zaproszenie przyszło, to ja bym powiedział: a dlaczego nie? Dlaczego ja nie widzę, wie pan, my tutaj nie jest w obecnej sytuacji, w obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. I wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie? Tak samo, gdyby przyszła propozycja z Pałacu Prezydenckiego dla pana Nawrockiego, ja się pytam, dlaczego nie? Także wie pan, to nie ma, nie ma tutaj, ja... Tutaj nie ma żadnych barw po prostu, bo to jest, wie pan, no jeżeli tak będziemy rozgraniczać i tak dalej, no to wie pan, no na przykład no Andrea Bocelli, no śpiewał dla wszystkich, prawda? No i nie ma tutaj, i śpiewał dla prezydenta, z tego co wiem, dla prezydenta Obamy i dla prezydenta Busha śpiewał i tak dalej, także nie ma tutaj żadnego, wie pan, no nie wkradajmy po prostu gdzieś jakichś po prostu takich dziwnych rzeczy, gdzie...
3: W sensie polityki.
2: Polityki, no po prostu to nie ma.
3: Nie powinien być związany mentalnie albo... Ale no też nie możemy powiedzieć, że artysta to już zupełnie nie widzi, co się dzieje na świecie, no bo też jest człowiekiem, prawda? I tak jakby nie ma, może mieć swój światopogląd, ale trzeba rozgraniczyć po prostu sprawę profesjonalną, zawodową, a swój światopogląd. I niekoniecznie musi, może skorzystać z tego przywileju, żeby nie być zwolniony z tego, żeby okazywać swój światopogląd i odmawiać lub przyjmować propozycje takie czy inne, żeby to nie ważyło, jaki ma światopogląd swój. Tutaj moim zdaniem należy rozgraniczyć prywatność artysty, a jego zawód. Więc tak ogólnie, że oczywiście...
2: Tak, ja się, wie pan, podchodząc w ten sposób, to no, na przykład firma Mercedes nie powinna sprzedawać nikomu samochodu, prawda? Tak.
1: To znaczy, ja, drodzy państwo, nie chciałbym, żeby to pytanie było zostało odebrane jako prowokacyjne. Jak najbardziej muzyka ponad podziałami, aczkolwiek kiedy to padło, to widziałem, że mina pani Basi troszeczkę się zmieniła.
2: No, nie, bo propozycja była niesamowita.
3: Propozycja? Nigdy chyba taka nie przyjdzie.
0: Nigdy nie mów, nigdy. Jak wiemy, wszystko w życiu jest możliwe. Robimy sobie krótką przerwę w programie radia RMF 24, co u nich słychać. Wrócimy już niedługo i zapytamy o to, co chyba wszystkich interesuje najbardziej, a więc o utwór Do przodu Polsko.
4: Tu radio RMF 24.
5: Reklama. 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Po reklamie.
13: To oni kiedyś byli na ustach całej Polski. Co u nich słychać?

0: To jest radio RMF 24 i program Co u nich słychać, a w nim rozmowa ze śpiewakiem operowym Markiem Torzewskim oraz jego małżonką Barbarą Torzewską. Czas na piłkę nożną, a raczej na to, co dzieje się wokół niej, no bo nie mogło zabraknąć pytania o utwór Do przodu Polsko. Mamy hymn, a mamy także ten nieoficjalny hymn, można powiedzieć, reprezentacji Polski, który kto wie i wydaje mi się, że przez lata i do dzisiaj funkcjonuje, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale przed każdym meczem reprezentacji, czy to jest mecz towarzyski, czy to jest jakikolwiek inny, no to zawsze jest tam jakiś nowy komentarz. Ja przed meczem, Polska-Nigeria, ja przed meczem takim i takim. No więc ta publiczność cały czas żyje tym utworem. I chciałbym się dowiedzieć, jakie były kulisy powstania tejże kompozycji, bo panie Marku, również natrafiłem na jeden bardzo ciekawy komentarz związany właśnie z tą kompozycją, a raczej z teledyskiem do utworu Do przodu Polsko i chciałbym, żeby pan zweryfikował, czy to prawda. Autorem tego komentarza jest pan Piotr. Brałem udział w tym teledysku. Widać mnie tam jakoś od drugiej minuty. Pamiętam, że powstanie teledysku było zagrożone, bo jeden z kibiców zakosił piłkę, ale w końcu ją oddał. Pana Marka zapamiętałem jako sympatycznego gościa. No to jak to było z tą piłką, jak to było z tym teledyskiem i jak to było z utworem, kultowym utworem Do przodu Polsko?
1: Więc, okej. Znaczy, utwór powstał, jakby była to kontynuacja tego, że miałem ten zaszczyt i okazję po prostu śpiewać się tych hymnów. 18 razy przed reprezentacją. I była to taka naturalna kolej, że chodziło o to, że przecież Placido Domingo śpiewa hymn Realu Madryt. On jest wykonawcą Realu Madryt. José Carreras, FC Barcelony. Natomiast z tego, co wiem, jeżeli się nie mylę, Andrea Bocelli jest AS Roma. Także, wie pan, i to było po prostu, nasunęło taką myśl, a dlaczego polska reprezentacja nie ma mieć piosenki? I tak powstała ta myśl. Skontaktowałem się po prostu z Andrzejem Mogienickim, czy napisałby tekst. Tekst zostałby bardzo szybko napisany, super.
2: A myśmy z naszym przyjacielem, takim, który jest właśnie tutaj w Brukseli, napisali
1: muzykę
2: do, dlatego to tak jest taka autorska, że tak powiem, można powiedzieć, piosenka, bo to też wynikało z takiego, z takiej chwili emocjonalności i, no i dania tego takiego poweru, bo ona ma w sobie taki jakiś, no, niesamowity ogień po prostu, bo do tej pory ją śpiewamy, tyle lat już to minęło i zawsze ludzie są w jakiś sposób tak pod, teraz przepraszam za kolokwializm, podjarani, że tutaj czasami jest taka, nawet taka publiczność, taka na początku bardzo, no, melomani to, ale później do przodu Polsko, no jakoś wszyscy wstają, jakoś tacy się rozluźnieni, jest ta moc, power, więc wydaje nam się, że ona jest taka uniwersalna, nawet nie już teraz się tylko z piłką nożną, ale po prostu ma w sobie dużo pozytywnej takiej energii, że do przodu
1: jest
2: po
1: bardzo,
2: prostu,
1: jest
2: w ogóle.
1: Bardzo uniwersalna.
2: Tak, że do przodu, do przodu, to jest zawsze dobrze.
0: Tak jest. Przede wszystkim zawsze i wszędzie do przodu. Niech ten przekaz z nami pozostanie jak najdłużej. Zostają z nami na pewno Marek i Barbara Torzewscy. Za moment wrócimy do rozmowy w programie Co u nich słychać? Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: Tutaj wciąż Kuba Śliwiński i program Co u nich słychać w radiu RMF24. Z nami niezmiennie Marek i Barbara Torzewscy. Pytamy nie tylko o to, co było, ale też o plany na przyszłość.
1: Panie Marku, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie koncertów? Ja właśnie też w kontekście tych planów, bo na pańskiej stronie bardzo często pojawiają się zapytania. A czy będą koncerty? Te koncerty oczywiście cały czas są, ale jak rozumiem, państwo nie zamierzacie opublikować jakiegoś harmonogramu, konkretnie, krok po kroku, tak?
2: Nie, nie robiliśmy tego nigdy.
3: No,
2: nigdy, dlatego że wie pan, dlaczego? Dlatego, że plany mają to do siebie, że po prostu potrafią się zmieniać. Ja nigdy nie publikuję po prostu, jeżeli jest koncert w danym mieście, jest on czy w danym miejscu, jest on odpowiednio rozreklamowany, wszyscy wiedzą o tak. A wie pan, no nie, nigdy, od samego początku nie zarzucano mi to od samego początku. Dlaczego nie publikujesz po prostu, gdzie śpiewać i tak dalej? Mówię, nie, nie będę robił tego.
3: Ale troszeczkę ze względów takich przesądnych, ale kiedyś też usłyszeliśmy taką kwestię jednego artysty, który powiedział, no też właśnie miał takie obiekcje, bo ze swojego doświadczenia, że właśnie chwalił się, że tak powiem, no, swoimi planami, a powiedział, że już od pewnego momentu już tego nie robi, ponieważ są ludzie w naszym, nie tylko w naszym zawodzie, którzy mają jakąś taką tendencję, żeby pomysły, żeby różne kreatywne
2: znaczy,
3: sprawy...
2: Mówisz o konkurencji, tak?
3: O konkurencji. Konkurencja nie śpi i po prostu może po prostu czasami coś się tak porobić, że niektóre sprawy, te, które są tak strasznie już na 100%, one naprawdę mogą nie zaistnieć. I tego nie chcemy, więc jeżeli podciągniemy to pod taką przesądność, to niech tak zostanie. Ale też mamy taką swoją zasadę, ale też troszeczkę jest po tych naszych przejściach to, że liczy się tak jakby teraźniejszość. Należy no, mieć te plany takie w zarys, prawda? Bo nie zawsze, przeważnie spontanicznie koncert nie może dojść, no bo przecież on musi być zorganizowany, prawda? Albo występ, albo to musi być przygotowane. Więc takie plany krótkofalowe.
2: Krótkoterminowe.
3: Terminowe właśnie. Można mieć, ale dobrze jest tak cieszyć się chwilą, teraźniejszością, no mieć tam z tyłu troszeczkę przyszłości. Przeszłość należy zupełnie zapomnieć, brać tam czasami gdzieś tam w głowie ją przywołać jako przykład, że czegoś nie należy robić albo coś należy kontynuować, bo było dobre. To tylko tyle. Ale żyć chwilą, teraźniejszością, troszeczkę przyszłości, bo to takie marzenia, choćby ta przyszłość to są, można potraktować jako marzenia.
1: Ogromnie, ogromnie dziękuję. Barbara Torzewska, Marek Torzewski w podcaście Co u nich słychać. Szanowni Państwo, pozdrawiamy Brukselę. Wielkie dzięki i do zobaczenia.
2: Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i dziękujemy bardzo za zaproszenie.
3: Dziękujemy pięknie za zaproszenie.

0: Ogłoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku katastrofa Ehimei Maru. Jak okręt podwodny staranował szkolny statek. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto?
5: Jak najczęściej.
6: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach 20 jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM i mamy dla Was najnowsze informacje, a przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
1: Zapraszam. Karol Nawrocki uczcił w Nowym Jorku pamięć ofiar zamachu z 11 września. W faktach o tym, co jeszcze jest w planie prezydenckiej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Komitet Wojskowy NATO ma nowego szefa, wybrano nim niemieckiego generała. A w faktach sportowych poważna kontuzja Kamila Grabary. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców podróżujących śląskim odcinkiem A4. Między węzłami Ostropa i Kleszczów w pobliżu miejscowości Sośnicowice doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych z ciężarówką. Zablokowana jest droga w kierunku Wrocławia. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złożyli kwiaty w strefie zero na Manhattanie, w miejscu upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych z 11 września. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, w weekend pierwsza para ma zaplanowane jeszcze spotkania z Polonią amerykańską, ale od poniedziałku szereg spotkań politycznych.
2: Dobry wieczór. Tak, prezydent weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma rozmawiać m.in. z sekretarzem generalnym ONZ, przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii. W środę wygłosi przed Zgromadzeniem Ogólnym przemówienie. Ważny dzień to wtorek. Tego dnia przemawiać będzie prezydent Donald Trump. Podkreśla się, że może być sporo krytyki pod adresem państw sojuszniczych, że nie przyłączyli się do wojny z Iranem. Całą sesję na pewno zdominuje kwestia cen paliw w związku z zablokowaniem cieśniny Ormus czy konfliktu na Ukrainie. W siedzibie ONZ będą przedstawiciele zarówno Rosji, jak i Iranu.
1: Nowy szef Komitetu Wojskowego NATO wybrany został nim niemiecki generał Carsten Bauer, który w 2023 roku pełni funkcję generalnego inspektora Bundeswehry. Niemiec przejmie stanowisko od ustępującego admirała Giuseppe Cavo Dragone w lipcu przyszłego roku i będzie pełnił tę funkcję przez 3 lata. Komitet Wojskowy to najwyższy organ wojskowy NATO złożony z szefów obrony państw członkowskich.
3: Fakty z Łódzkiego.
1: Blisko 2 miliony złotych kosztuje modernizacja lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bełchatowskim Szpitalu. To inwestycja, która zapewni szybszy i bezpieczniejszy transport pacjentów, podkreśla dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie Dagmara Bednarek.
4: Bardzo ważnym elementem inwestycji jest również budowa łącznika pomiędzy lądowiskiem, budynkiem szpitala wraz z zadaszeniem. To rozwiązanie ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, sprawności transportu pacjentów po wylądowaniu śmigłowca.
1: Zmienione zostanie też oświetlenie lądowiska i drogi, którą transportowani są pacjenci. Powstanie miejsce, w którym będą mogły bezpiecznie zawracać pojazdy ratownicze, a ze strefy bezpieczeństwa lądowiska zostaną usunięte przeszkody. Zwiedzimy Muzeum Cystersów, Dworek Jana Matejki i hangar w Czyżynach. Do tego będzie można przejechać się Żukiem albo Fiatem 125. W weekend warto wybrać się do krakowskiej Nowej Huty. Tam zaplanowano zwiedzanie tej dzielnicy w ramach projektu Zajrzyj do Huty.
5: Będą też wycieczki rowerowe, będą zajęcia dla dzieci, tak, specjalne warsztaty. Zwłaszcza, że w tym roku po raz pierwszy będziemy w ramach Zajrzyj do Huty udostępniać dla Państwa nową wystawę stałą w ramach projektu Podziemna Nowa Huta. Wystawę, która znajduje się na osiedlu szkolnym 22 i nazywa się Nowa Huta i jej schrony, dziedzictwo zimnej wojny.
1: Nie zabraknie też zwiedzania terenów dawnego kombinatu, dodaje Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty. Będzie też rodzinna gra terenowa.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Kontuzja Kamila Grabary. O szczegółach już teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
7: Niestety to jest bardzo poważna kontuzja. Nowy klub Grabary Juventus wydał komunikat, w którym informuje o zerwaniu więzadła w kolanie. To niemal na pewno oznacza wielomiesięczną pauzę. Na pewno Grabara opuści zaczynające się w poniedziałek zgrupowanie kadry. Selekcjoner Jan Urban jeszcze nie zdecydował w sprawie dodatkowego powołania. W reprezentacji są także Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Już drugi dzisiejszy mecz ekstraklasy zakończył się wynikiem 3-2. GKS Katowice rzutem na taśmę pokonał Krakowie, a gola na wagę zwycięstwa strzelił Ilja Szkurin. Wcześniej Korona wygrała z Rakowem, a za 10 minut spotkanie Motoru z Górnikiem. Polscy siatkarze czekają na rywala w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Bułgarzy prowadzą z Niemcami już tylko 2-1, a w czwartej partii prowadzą Niemcy 22-20. Pachnie tiebreakiem. Polacy, przypomnę, wcześniej pewnie pokonali Łotysz 3-0.
8: Z perspektywy parkietu, czy były takie momenty, gdzie miałeś wrażenie, że Łotysze pokazali taką fajną klasę, czy jednak to wszystko było takie dosyć spokojne?
9: Myślę, że cały mecz był, nie chcę mówić spokojny, no bo to jednak się jest mecz, no ale na tyle nakładaliśmy taką presję na przeciwnika, że no myślę, że nie daliśmy po prostu mu pokazać jakby w pełni jego możliwości. No i cały czas cisnęliśmy, teraz ugraliśmy swoją siatkówkę, na tym się skupialiśmy to naprawdę i to nie pozwoliło przeciwnikowi naprawdę jakby zagrać coś więcej.
7: Z naszym środkowym Bartłomiejem Lemańskim rozmawiał Patryk Serwański. I jeszcze koszykówka. Dziki Warszawa obroniły w ostatniej kwarcie przewagę nad hiszpańskim Breogan. Wygrały 113-110 i awansowały do finału eliminacji Ligi Mistrzów. Podobnie jak nasi siatkarze na rywala muszą jeszcze poczekać i co ciekawe, podobnie jak siatkarze grają w Bułgarii. Co prawda nie w Sofii, ale tuż obok w Samokowie.

0: Halo, halo, tu Zo.
1: Halo, halo, tu Zo.
0: Welcome to our channel. O, przepraszam, tak mi angielski został, ponieważ gościmy teraz koleżanki z Hongkongu, z Ocean Parku, dwie edukatorki, na takiej specjalnej wymianie doświadczeń. Jakoś mi ten angielski został, ale już wracam na język polski.
1: Dobrze, to będziemy rozmawiać po polsku, panie Piotrze, więc halo, halo, tu Zo, panie Piotrze.
0: Halo, halo, tu Zo. O, wiewiórka. Dzień dobry, Monika.
1: Dzień dobry. No tak, wiewiórka, bo mamy pełnię jesieni, mimo że lato się jeszcze nie skończyło we wrocławskim zoo.
0: Widziałaś, jak niosło sobie orzeszka?
1: No tak, już szykuję zapasy na zimę.
0: Dokładnie, ale my dzisiaj nie o wiewiórkach, a my dzisiaj kontynuujemy temat, który mieliśmy tydzień temu. Obiecaliśmy Państwu, że opowiemy chwilę o jedynej europejskiej małpie. No i właśnie przy takim wybiegu takiej europejskiej małpy
1: no
0: jesteśmy.
1: Tak, rzeczywiście, bo mamy też małpę, która można spotkać w Europie. Może to być nieco zaskakujące. Ta małpa nazywa się makak magot.
0: Tak, jest to makak berberyjski. Jest to jedyna małpa, która występuje u nas naturalnie w Europie na Gibraltarze, chociaż to nie jest jej naturalne miejsce występowania, ponieważ ona generalnie pochodzi z Maroko i z Algerii, z wysokich gór Atlas, te góry tak się nazywają. I ona stamtąd pochodzi, a oczywiście do Europy została przywieziona, świetnie się zadomowiła. No i już teraz możemy powiedzieć, że jest to jedyna małpa występująca w Europie. Co ciekawe, jest to też jedyny makak występujący poza Azją i jedyny, który występuje na północ, dobrze pokazuję, na północ?
1: Tak.
0: Od Sahary.
1: Tak, dokładnie. Na Gibraltarze makaki berberyjskie stanowią niewątpliwą atrakcję turystyczną, gdyż często jako bardzo sprytne, kreatywne i śmiałe zwierzaki podchodzą do turystów i próbują zajrzeć, co mają w swoich teczkach i plecakach.
0: No najlepiej tam poruszać się jednak z zamkniętym plecakiem, chociaż nawet zamknięcie plecaka nie zawsze gwarantuje to, że ta małpa sobie z tego plecaka coś potrafi, jakąś kanapeczkę od nas ukraść.
1: Dokładnie. Czy we Wrocławiu też makaki mogą nam coś ukraść z plecaczka?
0: No nie ma takiej możliwości. Makaki mają tutaj olbrzymi wybieg, mnóstwo atrakcji, świetny enrichment, który nasi opiekunowie za każdym razem dla nich przygotowują, więc nie mają bardzo dużo jakby miejsc do eksploracji. Całe stado w ogóle u nas tych makaków jest całkiem spore, ale generalnie historia naszego stada jest bardzo zaskakująca i w sumie troszkę tragiczna, ponieważ nasze małpy, gdy trafiły do nas, do zoo, nie tworzyły prawdziwej rodziny. Wcześniej odebrano je matkom, często trzymano je w izolacji, były ofiarami nielegalnego handlu i tak naprawdę tych relacji socjalnych między nimi nie było. One dopiero musiały się nauczyć życia razem w takim stadzie i to naprawdę trochę trwało, zanim gdzieś te relacje pomiędzy nimi się pojawiły, a jak to małpy, one żyją w stadach naturalnie, w takich nawet całkiem sporych stadach, więc to była naprawdę ciężka praca i naszych opiekunów, i generalnie wszystkich tutaj przystosowań do tego, aby jak najlepiej stworzyć najlepsze warunki dla tych małp, bo często są to małpy, które są odbierane właśnie matkom jako ofiary nielegalnego handlu, są bardzo często trzymane na przykład na łańcuchach, gdzie jedziemy sobie na wycieczkę, wchodzimy na jakieś targowisko, ktoś nas woła, hello, hello, hello, chodź zrobisz sobie zdjęcie, a tam małpka po prostu biedna na łańcuchu zamknięta.
1: Czyli mówisz, że jako turysta też możemy napędzać taki nielegalny handel małpami?
0: Tak. Niestety możemy, czyli jak jesteśmy na jakichś wycieczkach, nie robimy sobie zdjęć, nie wspieramy takich rzeczy. Wycieczki na słoniach, jak jedziemy gdzieś do Azji, też nie są wskazane, bo to wszystko są niestety zwierzęta, które są pozyskiwane z natury, a potem specjalnie jakby
1: zmuszane tak,
0: do takich zachowań.
1: Wydaje, że nawet tym zwierzętom może to sprawiać przyjemność, na przykład słoniom.
0: Na przykład. A to wcale tak nie jest.
1: Nie
0: żeby słoń w ogóle się pracował tak, jak my chcemy, to musi przejść naprawdę bardzo trudną drogę. Naprawdę w ciężkich warunkach. Może nie będziemy o tym opowiadać dzisiaj.
1: Tak, może nie tym razem. To jest bardzo ciężki temat.
0: Tak.
1: No, nasze makaki na wybiegu, widzę, czują się doskonale. Eksplorują teren, wchodzą bardzo wysoko na drzewa, bawią się razem. Mają tutaj swoje rodziny, mają swoje dzieci. No, myślę, że czują się u nas wyśmienicie i wcale nie potrzebują chyba do towarzystwa człowieka.
0: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Tak naprawdę nasze małpy generalnie teraz już tworzą bardzo fajne stado. Takim przełomowym momentem dla naszych małp było pojawienie się pierwszego młodego u nas w tym stadzie, tych trudnych charakterów na początku. I rzeczywiście to zapoczątkowało taką fajny rozwój tego naszego stada i teraz dlatego możemy na wybiegu obserwować całkiem sporo małp. Nie będę Państwu mówił dokładnie ile jest, bo też nie chcę wprowadzić tutaj błąd, ale na pewno około 20. A zaczynaliśmy od 8.
1: To rzeczywiście dosyć liczne stado, jak na ogród zoologiczny. Ale naprawdę tutaj proszę się nie martwić, naprawdę tutaj mają bardzo dużo miejsca.
0: Tak, mają bardzo dużo miejsca, ale zachęcamy tutaj do przychodzenia i zachęcamy też do obserwacji tych małp, ponieważ patrząc na te małpy, możemy zaobserwować bardzo dużo ciekawych zachowań. Po pierwsze, oczywiście wrzuci nam się w oczy iskanie. Bardzo socjalne zachowanie, w zasadzie u wszystkich małp możemy je zaobserwować. U nich też występuje, wzmacnia więzi, relacje między osobnikami. Ale ciekawym zachowaniem jest takie, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale to takie jest szczękanie zębami. Także one tak podchodzą do siebie i tak robią...
1: I co to znaczy? Bo jeśli ktoś by do mnie tutaj podszedł i szczękał zębami, to poczułabym się trochę zaniepokojona.
0: A właśnie tutaj nie ma się co czuć zaniepokojonym. One w taki sposób pokazują, że mają dobre zamiary. Podchodzą do osobnika, mogą się w taki sposób przywitać, mogą mu pokazać, hej, ja nie chcę ci nic zrobić, ja chcę się po prostu na przykład poprzytulać, bo przytulanie też jest dla nich bardzo ważne. Nie tylko obejmuje powitanie, ale mogą się tak pogodzić po kłótni, albo na przykład okazać sobie wzajemne wsparcie, gdy mają jakąś stresującą sytuację.
1: No to w tym przypadku my chyba zachowujemy się podobnie. Chodzi o czymś, o przytulanie, nie o szczękanie zębami.
0: Zębami dosyć nie szczękamy, tak, dokładnie. Dobrze, chyba powiedzieliśmy naprawdę całkiem sporo, ale tak jak powiedziałem, o tych małpach moglibyśmy opowiadać i opowiadać, bo to są naprawdę ciekawe zwierzęta, dlatego zachęcam, aby Państwo przyszli do nas na tą europejską część wybiegu, przykładce przy wybiegu właśnie niedźwiedzi i makaków berberyjskich, spędzili tu trochę czasu i je poobserwowali. Wydaje mi się, Monika, że my chyba ruszymy do następnego miejsca, ale podobnie jak w zeszłym tygodniu...
1: Nie będziemy tak dokładnie wspominać, gdzie i spotkamy się za chwilę.
0: Za chwilę w takim razie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Halo, halo, tu Zoo.
1: Halo, halo, tu Zoo.
0: Witamy ponownie po przerwie. Tym razem zmieniliśmy trochę miejsce i w sumie zmieniliśmy też kontynent.
1: Tak, bo jesteśmy aktualnie już w Afryce. Praktycznie w takiej Afryce bardziej już środkowej, gdzie jest bardzo, bardzo gorąco. I jesteśmy tutaj przy wybiegu bardzo interesujących zwierząt nazywanych dzikan rzeczny. Dzikan rzeczny kiedyś nazywany był świnią rzeczną, żeby Państwu lepiej zobrazować charakterystykę tego zwierzęcia. Ale nie wiem, Piotrze, ja mam do Ciebie takie pytanie, czy Ty się boisz pająków? Bo w dżungli też pająki można spotkać.
0: Wiesz co, teraz się trochę zacząłem obawiać, że stoimy przy świni, a ty mnie pytasz o pająki. No niekoniecznie lubię się z nimi spotkać twarzą w twarz. Jak są gdzieś daleko, to mi nie przeszkadzają, ale jakby mi wlazł na głowę, no to podejrzewam, że w całym zoo byłoby mnie słychać.
1: No to jeśli mamy wśród naszych słuchaczy miłośników pająków, do takich dosyć dużych pająków, no to zapraszamy to jeszcze przed Halloween do naszego terrarium, gdyż tam na ekspozycji mamy, że tak powiem, wolno biegające przątki, które robią swoje sieci w holu terrarium na parterze wśród roślin.
0: Aha, czyli chcesz mi powiedzieć, że moja noga tam aktualnie nie postanie.
1: Ale zawsze można zmierzyć się ze swoimi
0: lękami. Mogę obserwować je z balkonu. Dobrze. A na dole to nie wiem, czy chcę.
1: Zabiorę
0: ale rzeczywiście dla wszystkich osób zachęcamy, bo to naprawdę bardzo fajna atrakcja zobaczyć te pająki na żywo z dosyć bliska. Dobrze, ale wracając do świni, no bo tak żeśmy przeskoczyli. Świnia rzeczna. Czy to, że się nazywa świnia rzeczna, związane jest z tym, że ona pływa w rzece? Że ona w rzece żyje?
1: No tak, rzeczywiście ona jest mocno związana z wodą, lubi się chłodzić, lubi się taplać w wodzie, w błocie, przez to lepiej jej się żyje w tym właśnie takim gorącym klimacie afrykańskim. Ta świnia praktycznie nie wygląda tak do końca jak takie świnie, które kojarzę z naszego nawet kontynentu, gdyż całe jej ciało pokryte jest gęstą sierścią.
0: No w sumie nawet jak tak patrzę na nią, to nie wygląda jak taka świnka nasza różowa.
1: Nie, dokładnie nie, ponieważ ona jest bardziej pomarańczowa, bardziej taka brązowawa, złocista, a na grzbiecie właściwie wzdłuż kręgosłupa ma taką charakterystyczną białą grzywę. Skąd takie umaszczenie w lesie tropikalnym? Myślę, że to może mieć związek z maskowaniem się.
0: No na pewno działa to jako doskonały kamuflaż pomiędzy drzewami, więc tak naprawdę jakby daje im to możliwość ochrony przed pewnie drapieżnikami.
1: No i myślę, że też ludźmi, którzy chętnie na nie polują, no gdyż wiadomo, no mięso świni jest no, jadalne, a nawet ale, dosyć smaczne.
0: Ale powiem Ci, że jeszcze taką charakterystyczną rzeczą, jakby cechą, patrząc na tą naszą świnię, która tutaj sobie chodzi, a tutaj chodzi Merida, samica, którą mamy u nas
1: tak,
0: w zoo.
1: Tak, jest bardzo ładna.
0: Tak, to powiem Ci szczerze, że mają bardzo charakterystyczne też uszy, bo na uszach mają takie jakby pędzelki, trochę jak rysie.
1: Tak, takie długie, bardzo, nie? Bardzo długie i zakręcone.
0: Tak. Tak, to powiem Ci szczerze, że mają bardzo charakterystyczne też uszy, bo na uszach mają takie jakby pędzelki, trochę jak rysie.
1: Tak, takie długie, bardzo, nie?

0: chronić samce podczas walk z innymi samcami, żeby nie zranić sobie oczu bądź innych bardzo ważnych części głowy.
1: Okej. A teraz tak jeszcze wracając do naszej tutaj świni, do Meridy, to ja wiem, że Merida miała bardzo sławną mamę, Amerykankę z Nowego Jorku.
0: No co ty?
1: No powiem ci, z Bronxu, jak Jennifer Lopez.
0: Ale ona miała takie polskie imię, z tego tym się daje, Petunia.
1: Tak, Petunia. Tak. Petunia, słuchajcie, przyjechała do nas właśnie ze Stanów, urodziła się w zoo w Nowym Jorku, potem była w Los Angeles, a potem
0: Światowy dzikan.
1: Tak, ale co ciekawe, to właśnie nawiązując do jej historii, to po prostu jakby Merida to jest jedno z jej dzieci. Ona wydała na świat ponad 20 prosiąt, które rozjechały się po różnych ogrodach zoologicznych w Europie, wzbogacając tym samym populację różnych ogrodów zoologicznych i wzmacniając jakby różnorodność genetyczną osobników. A dodatkowo, co ciekawe, jak Petunia miała 18 lat, to nie wiem, czy wiesz, ale dostała od naszych opiekunów dowód osobisty.
0: Naprawdę?
1: No, była pełnoletnią świnią.
0: Jeny, no to super. Ale ona chyba naraz nie urodziła tej dwudziestki.
1: Nie, no to cała jej historia. Cała jej historia
0: wiem,
1: życia.
0: Wiem, że 6 maksymalnie, no ponieważ mają... No, 6 sutków, czyli do 6 dzieciaków. Ale młode naszego dzikana bądź świni rzecznej, no nie wyglądają jak takie prosiaczki domowe. Bardziej przypominają młode dzika, czyli warchlaki. Też są pokryte paskami. To oczywiście ma za zadanie też wspomóc im w maskowaniu się, czyli w przeżyciu tego najtrudniejszego okresu dzieciństwa.
1: Tak.
0: W lesie tropikalnym, no którym wiadomo, dżungla to nie jest łatwe miejsce do przeżycia.
1: Mhm. Ja bym tam nie chciał być. Bo mnie te pająki przerażają. Zaczęłaś opowieść od pająków i na pająkach skończyła moja myśl. Opowiadaliśmy o świniach, a ja cały czas o pająkach myślałem.
0: No i bardzo dobrze, może to zachęci naszych słuchaczy do odwiedzenia terrarium.
1: Ale w takim razie my zachęcamy do przyjścia tutaj, aby poobserwować sobie właśnie Meridę na wybiegu, zobaczyć jak się zachowuje, jak świetnie się bawi, eksploruje sobie ten teren, wykorzystując różnego rodzaju enrichmenty, które dostaje od naszych opiekunów, a my w takim razie udamy się do kolejnego miejsca, ale znowu nie zdradzimy Państwu jakiego. Już Państwo znają mnie i Monikę, więc my jesteśmy tacy normalnie top secret. Dobra, idziemy, słuchajcie, do kolejnego,
0: za
1: więc
0: chwilę
1: słyszymy się.
0: Usłysz.

0: Halo, halo, tu Zoo!
1: Halo, halo, tu Zoo, panie Piotrze!
0: Panie Moniko, witamy się z państwem po przerwie. Tym razem nie przeszliśmy za daleko.
1: Nie, jesteśmy właściwie w tym samym miejscu.
0: No i bardzo dobrze, bo ja myślałem, że ty mnie zaprowadzisz do tych pająków, a ja nie jestem na to dzisiaj gotowy, więc ja tam na razie jeszcze muszę psychicznie do tego dojrzeć.
1: Dobrze, wstrzymam się w tym jeszcze na parę kolejnych odcinków. Właściwie przy tych naszych niedawno poznanych świniach rzecznych, po drugiej stronie znajduje się wybieg, no bardzo dziwnego zwierzęcia. Ludzie czasem w zoo nazywają je takim skrzyżowaniem zebry z antylopą bądź żyrafą. Tak naprawdę to chyba nie mają zielonego pojęcia, czym naprawdę jest to zwierzę.
0: No jest bardzo tajemnicze,
1: tak?
0: I bardzo mityczne. Bardzo często słyszę, jeżeli przechodzimy przez ogród zoologiczny, że człowiek mówi, co to za dziwne, jakaś zebra i ma paski tylko na zadzie. A to wcale nie jest ani zebra, ani koń, tylko jest to kuzyn żyrafy, czyli okapi.
1: Tak, okapi, które zostało odkryte w 1901 roku, czyli praktycznie no całkiem niedawno i rzeczywiście przez długi okres czasu było zwierzęciem mitycznym, o którego istnieniu ludzie wiedzieli tylko z opowieści.
0: Zobacz, wyjątkowo, bo to nie jest małe zwierzę.
1: Nie.
0: Więc tak naprawdę bardzo długo zajęło nam, żeby w ogóle opisać tak wielkie zwierzę i to jeszcze najbliższego kuzyna żyrafy. Czyli zwierzęcia w zasadzie najwyższego lądowego. Dlaczego akurat z żyrafą to jest spokrewnione? Czy ma jakieś cechy takie, które moglibyśmy my jako zwiedzający zaobserwować, które z tą żyrafą go łączą?
1: No tak, trzeba spojrzeć na głowę okapi. Głowa okapi jest bardzo podobna do głowy żyrafy. Ma również takie drobne...
0: A mi się wydaje, że...
1: Różki na głowie,
0: no
1: takie guzki, tak, które przypominają rogi, nazywają się ossikony. Z tym, że ossikony są o wiele mniejsze od tych, które mają żyrafy i posiadają je tylko samce. No ale jeśli przyjrzymy się na przykład, jak okapi i żyrafa zjada liście, zrywa liście z drzew, to zauważymy, że praktycznie robią to tak samo. Też mają takie długie, ciemne języki, które im pomagają właśnie w dosięgnięciu do pokarmu.
0: Okej. Generalnie, tak naprawdę, patrząc na okapi, widzimy ich bardzo charakterystyczne ubarwienie, czyli...
1: Ale w takiej też bardzo charakterystycznej części ciała, prawda?
0: Tak, czyli generalnie całe okapi jest bardzo takie aksamitno, nawet bym powiedział ciemnobrązowe, a na zadzie występują paski białe.
1: Białe, wyraźne paski, stąd skojarzenie z zebrą.
0: Tak,
1: tak,
0: no ale...
1: całkiem odległe, ale po co są te paski?
0: No
1: wszystkie dzieci wiedzą, że zebry mają paski,
0: tak.
1: Ale po co mają paski?
0: No paski na nogach i zadzie wydają się jaskrawe, ale w gęstym lesie deszczowym kotliny Konga działają perfekcyjnie, ponieważ rozbijają one kontur zwierzęcia w tym świetle przenikającym przez liście i tak naprawdę dodatkowo rzeczywiście sprawiają takie wrażenie, że zwierzę świetnie się maskuje, podążając przez dżunglę.
1: Ale z bliska nie widać. Tak dzisiaj, panie Piotrze, też ma pan dzisiaj taką bluzę jak okapi, czyli brązową w białe paski. Jak stoimy teraz blisko, to bardzo wyraźnie pana widać, więc jeśli do okapi, do mamy okapi, podchodzi jej dziecko, to bardzo wyraźnie widzi jej zadek, czyli widzi
0: tak.
1: swoją mamę i
0: Dokładnie.
1: To pomaga im razem wędrować w gęstym lesie tropikalnym.
0: Dokładnie tak. Dodatkowo to futro, które posiadają, tą sierść, którą posiadają, ona jest taka bardzo aksamitna i bardzo gęsta. Dodatkowo pokryta jest taką wydzieliną natłuszczającą, dzięki czemu jak na przykład okapi podąża sobie przez te lasy tropikalne, deszczowe, to gdy pada na nie deszcz, to ta woda z nich po prostu spływa, dzięki temu skóra po prostu pozostaje sucha. Bardzo dużo by takich przystosowań do życia właśnie w takich warunkach. Ale co ciekawe, i tu musimy już państwu to bardzo mocno zaznaczyć, nasze okapi i nasza fundacja Dodo, którą mamy u siebie w Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym, jakby cały czas wspiera ochronę tego gatunku w środowisku naturalnym. I jest tutaj organizowany taki bardzo fajny konkurs.
1: Tak, bardzo fajny, bardzo przydatny też również dla nas, ponieważ na pewno mamy w domu zużyte, nieużywane już telefony komórkowe, laptopy, tablety. Tego jest na pewno często mnóstwo.
0: Coraz więcej.
1: I nie wiemy, co z tym zrobić, a wystarczy przynieść je Do zoo.
0: Tak, dokładnie tak. Co roku organizowany jest taki konkurs. Dla szkół na przykład. Szkoły zbierają te telefony, smartwatche, tablety. Potem oddają je. Szkoła, która odda tego najwięcej, oczywiście wygrywa nagrody, ale każde takie wsparcie wspiera po prostu fundację Okapi Conservation Project w Demokratycznej Republice Konga i tak naprawdę dzięki temu możemy wspierać ochronę tego gatunku w środowisku naturalnym.
1: A co wspólnego właśnie mają telefony komórkowe z okapi? W jaki sposób mogą im przeszkodzić w życiu, ograniczyć ich zasięg, ich występowania? Czy mają jakiś wpływ na zmniejszenie ich zasięgu?
0: No tak naprawdę do produkcji telefonów komórkowych używa się rzadkich metali takich jak tantal, złoto, wolfram, cyna, których wydobycie rośnie i niszczy naturalne środowisko. Więc takie...
1: Czy mówisz, że kopalnie znajdują się w miejscu życia okapi?
0: No uzyskuje się go na przykład z rudy kobaltu, ten tantal, i wydobywa się go w Demokratycznej Republice Konga, czyli w ostatnim miejscu występowania okapi w naturze.
1: Ojejku, czyli nasza działalność może spowodować całkowite wyginięcie tego gatunku?
0: Jak wielu zwierząt
1: unika na ziemi.
0: Niestety.
1: Niedawno odkrytego.
0: Tak.
1: Przerażające.
0: Dokładnie.
1: Ci powiem.
0: Dlatego wspieramy ochronę, odwiedzamy stronę naszej fundacji Dodo, czytamy o różnych projektach ochroniarskich, bo chronimy nie tylko okapi, ale chronimy wiele różnych gatunków dzikich zwierząt żyjących na całym świecie. Dobrze, więc zachęcamy do odwiedzenia naszego okapi, a my chyba ruszamy do ostatniego przystanku, co?
1: Tak, oczywiście. Za chwilę spotkamy się w innym ciekawym miejscu.
0: Dobrze, czyli do usłyszenia.
2: Radio RMF 20.

0: Halo, halo, tu Zoo.
1: Halo, halo, tu Zoo. Dzień dobry, panie Piotrze. Jesteśmy teraz w bardzo fajnym miejscu, bo praktycznie przy takim olbrzymim basenie.
0: Ale ja... Poczekaj. Ja mam do ciebie w ogóle pytanie. Ty od razu zaczynasz, a ja mam do ciebie w ogóle pytanie. Czy ty... byś chciała spędzić noc w hotelu, w którym jest 15 milionów litrów wody?
1: Taki olbrzymi basen?
0: No, ale nie ma tam telewizora, ale masz widok na ryby.
1: Nie wiem, to byłoby rewelacyjne. Znasz taki hotel w pobliżu?
0: Oczywiście, że znam, ale to nie jest hotel. Bo to jest nasze afrykarium, przy którym właśnie stoimy, a w naszym afrykarium od października, czyli już za niedługo, zaczyna się z powrotem kolejna edycja nocowania w tunelu. Więc jeżeli byś chciała...
1: Mówisz, że z takim widokiem, o którym mi mówiłaś przed chwilą.
0: No oczywiście. Wbijasz, śpisz w tunelu, patrzysz na rekiny w nocy. Całą noc możesz obserwować. Bardzo ciekawe zajęcie.
1: Słuchaj, to jest rewelacyjny
0: pomysł. A potem jesz pyszne śniadanie. Śniadanie wliczone w cenę. No?
1: No, myślę, że to byłaby bardzo fajna oferta, zwłaszcza na takie smutne nasze jesienne i zimowe dni. Kiedy brakuje ci naprawdę takich tropikalnych wrażeń.
0: Aż sam pójdę. Ja sam pójdę.
1: Ja
0: ale
1: też.
0: Będąc już tutaj przy afrykarium, to chyba będziemy opowiadać o kimś z afrykarium. O bardzo charakterystycznych mieszkańcach naszego afrykarium. Wydaje mi się, że będziemy mówić o fokach.
1: Myślisz, że o fokach? Chyba nie.
0: No a jak? No przecież foka, jak się patrzy.
1: No gdzie to? To nie jest foka.
0: Co ty mówisz?
1: No to nie jest foka.
0: No wpływa w wodzie, pyszczek ma jak foka, skacze jak foka.
1: A widziałeś, jak to wyszło z wody przed chwilą? Czy foka może w taki sposób się poruszać? Prawie biega.
0: Masz rację.
1: Prawie staje na tych swoich przednich kończynach, opiera się o nie.
0: No, poczekaj, bo mi jakiś pająk chodzi po głowie. Te twoje pająki od tych świń rzecznych za mną przylazły. Dobra, nie, już
1: ale
0: nie,
1: zobacz,
0: już żyję.
1: To nie jest foka, to jest kotik afrykański, który należy do uchatek. Uchatki kojarzą się z uszami, a jakbyś się tak dobrze przyjrzał, to zobacz, że one rzeczywiście mają zewnętrzne małżowiny uszne.
0: Masz rację, rzeczywiście. A tak wracając jeszcze do tego mojego faux pas, to rzeczywiście inaczej poruszają się po lądzie, bo te foki to poruszają się za pomocą mięśni brzucha. Skaczą z miejsca na miejsce, tak bardziej pełzają po ziemi, a foki, jak nawet patrzymy, przybrały taką pozycję nawet wyprostowaną na tych płetwach i popatrz, nawet włażą na skałę.
1: No kotiki rzeczywiście potrafią w ten sposób się poruszać i nasze kotiki też potrafią udawać foki, ale wiesz, że można to zobaczyć?
0: Tak?
1: Tak,
0: jak można udają foki?
1: Tak, można zobaczyć codziennie w zoo, właśnie tutaj w tym miejscu, w którym stoimy przy ich wybiegu o godzinie 12 i o 15.
0: Wtedy odbywają się tutaj treningi medyczne?
1: Tak.
0: A, no to warto przyjść.
1: Ale to nie są takie cyrkowe sztuczki, mimo że czasami nasi zwiedzający tak myślą.
0: Okej. No nie, no trening medyczny to tak naprawdę w rzeczywistości absolutny fundament opieki nad zwierzętami w nowoczesnych ogrodach zoologicznych. Z perspektywy właśnie zwiedzających często wygląda to jak sztuczki, a tak naprawdę w rzeczywistości to skomplikowany proces oparty na zaufaniu i warunkowaniu pozytywnym, który ma ratować zdrowie i ułatwić życie zarówno zwierzakom, jak i ich opiekunom.
1: Czyli mówisz, że nasze zwierzęta bardzo lubią treningi medyczne?
0: Uwielbiają, bo po pierwsze, wszystko opiera się na wzmocnieniu pozytywnym, czyli jeżeli zwierzę wykona bardzo dobrze jakąś komendę, na przykład dotknie nosem targetu, czyli takiej specjalnej kulki, albo wykona jakąś komendę, czyli na przykład położy się na boku, otworzy pysk, żeby sprawdzić, jakie ma zęby, za każdą dobrze wykonaną komendę dostanie rybę.
1: Czyli swój przysmak.
0: Tak. W tym wypadku oczywiście mówimy o kotikach, że dostaje rybę, bo nie wszystkie dostają ryby. Jeżeli będziemy trenować z pandą,
1: to... dostać ryby.
0: No właśnie, to
1: za dobrą pracę.
0: Dla nas to nie jest żadne wynagrodzenie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Tak, ale tutaj, jeżeli na przykład zwierzę nie wykona dobrze danej komendy, zostaje po prostu zignorowane. Nie karzemy zwierząt, ale też każdy trening jest dobrowolny. Czyli jeżeli zwierzę nie ma ochoty trenować, pływa sobie, to my go do tego nie zmuszamy.
1: Więc no to tak cudownie. Naprawdę,
0: dodatkowo takie treningi medyczne dają nam też gwarancję i pomagają nam chociażby w bezstresowej wizycie weterynarza. Bo wyobraź to sobie, że gdy musiałby przyjść tutaj weterynarz, to tak naprawdę zwierzę jest już przyzwyczajone do konkretnych komend, które ułatwią jego zbadanie, na przykład pobranie krwi, obsłuchanie stetoskopem, sprawdzenie na przykład, gdy zwierzę jest w ciąży. Wtedy nie musimy na przykład zwierzaka usypiać w jakąś narkozę, tylko to wszystko możemy zrobić w spokoju, bez stresu i dla zwierząt, i dla opiekunów, ponieważ one są już do tego przyzwyczajane cały czas.
1: No i właściwie łączą to z zabawą i z przyjemnością, a nie z czymś nieprzyjemnym, a potem dostają naklejkę dzielnego pacjenta.
0: No nie wiem, czy akurat naklejkę dzielnego pacjenta, ale na pewno kawałek smacznej rybki.
1: Czyli można to tak przyrównać, tak. Czyli bezstresowy sposób tutaj można zbadać zwierzę. I na co dzień zajmują się tym na początku opiekunowie podczas treningu medycznego, stąd nazwa trening
0: dokładnie
1: medyczny.
0: Tak. My zachęcamy oczywiście Państwa, aby przyszli Państwo tutaj do naszego afrykarium, obserwowali nasze kotiki, czy to z wnętrza afrykarium przez szybę, czy to z balkonu, czy właśnie tutaj przy wybiegu, ponieważ naszych kotików u nas aktualnie w afrykarium mamy 6. Mamy wielkiego samca, Nelsona, tak. 170 kg wagi, ale powiem Ci szczerze, że ja się dowiedziałem, że on w okresie godowym nawet potrafi ważyć 300.
1: Jejku, czyli dwa razy więcej niż teraz.
0: Ale i tak jest dużo większy niż samice, bo samice ważą około 70-80 kg. Więc różnica między nimi jest olbrzymia, więc Nelson jest największy.
1: Czyli łatwo można go odróżnić od reszty stada.
0: Łatwo go można odróżnić, a potem mamy już na przykład samice Nale, Nabi, Zuri, Teo. I mamy też samca najmłodszego, w sensie, tak, najmłodszego samca, Elmo. Taki jeszcze młodzieniaszek.
1: No, ale jest nieodrodnym synem właśnie Nelsona, prawda?
0: I już jest duży. Powiem Ci szczerze, że on już przerasta nawet samicę.
1: No ja ostatnio czytałam, wszystkie nasze kotiki ważą więcej ode mnie, więc...
0: No, ale jak one tyle ryb jadzą, Monika, no to jakbyś ty tyle ryb jadła, to jakby się to skończyło.
1: Ja też chciałabym Państwa jeszcze raz zachęcić do wizyty właśnie u nas w zoo, żeby zobaczyć trening kotików, zwłaszcza, że ten basen, przy którym jesteśmy, on naprawdę jest imponujący i wiesz, że to jest największy basen kotików w ogrodach zoologicznych w Europie. Czyli nasze kotiki naprawdę mają świetne warunki.
0: Ja się w ogóle nie dziwię. Ja się w ogóle nie dziwię. Więc tak naprawdę wpadajcie, obserwujcie, oglądajcie i pamiętajcie, to nie są foki. Bo jak jeszcze raz usłyszymy, że ktoś mówi, że to jest foka,
1: będziemy to cały czas
0: tłukli wszystkim do głowy, żeby przychodzić do zoo i odróżnić, czym są foki, a czym są kotiki, jak można je odróżnić. Zwłaszcza, że foki też możemy u nas zobaczyć.
1: Oczywiście, ale w zupełnie innym miejscu.
0: Tak. I wtedy możemy zaporównać, jak wygląda kotik. Przychodzą Państwo tu, robią Państwo sobie zdjęcie kotika, a potem idą Państwo na wybieg fok, patrzą sobie na zdjęcie i myślą sobie,
1: rzeczywiście
0: jest różnica.
1: Różni.
0: Znajdź różnicę, można się zabawić. Więc dobrze. No tośmy się rozgadali, ale nasz program dobiegł końca.
1: No, a tak zawsze, dobrze zawsze mi było. Zawsze szybko mija, prawda?
0: No, zawsze szybko mija, no. Więc widzimy się, nawet nie widzimy, jeszcze się nie nauczyłem. My się słyszymy z Państwem.
1: Ale może kiedyś też się zobaczymy. Skąd wiesz, Piotrze?
0: Może kiedyś tak.
1: No.
0: Może z radia przeniesiemy się do telewizji. Kto to wie? Proszę dawać znać. Czy chcą nas Państwo zobaczyć. Dobra. Żegnamy się z Państwem i do usłyszenia w kolejnym
1: usłyszenia.
0: Odcinku.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Po reklamie.
2: Radio RMF 24 na wieczór.

0: Kierowcy, dajcie głośniej. Zaczynamy Fakty RMF FM punktualnie o 21:00 w studiu z najważniejszymi informacjami Marlena Chudzio.
1: A zaczynamy od informacji właśnie dla zmotoryzowanych. S-17 na Lubelszczyźnie i A4 w Śląskiem. To tam są teraz utrudnienia. Jemeńscy Huti przyznali się do ataków w pobliżu lotniska w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. A w faktach sportowych siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy poznali swoich rywali w ćwierćfinale. Wypadek na lubelskim odcinku ekspresowej S-17. Pomiędzy węzłami Ryki Północ i Ryki Południe doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Droga w kierunku Lublina jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Teraz informacja ze śląskiego odcinka A4. W pobliżu Rudy Śląskiej zderzyły się 2 auta. Zablokowany jest ruch w kierunku Katowic. Także na śląskiej A4 są utrudnienia między węzłami Ostropa i Kleszczów. W pobliżu miejscowości Sośnicowice, jak mówiliśmy, w faktach zderzyło się tam 5 aut. Udało się częściowo udrożnić ruch w kierunku Wrocławia. Przejedziecie jednym pasem. Co najmniej 6 osób zginęło w atakach Rosji na Ukrainę. Najtragiczniejszy w skutkach atak miał miejsce dziś w obwodzie sumskim na północy kraju. Dron uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz pierwszy pomyślnie użyła nowych dronów do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców. Jemeńscy Huti znów zaatakowali Arabię Saudyjską. Z oficjalnego oświadczenia ruchu wynika, że to właśnie oni stoją za nocnymi eksplozjami w pobliżu międzynarodowego lotniska w saudyjskiej stolicy Riyadzie. Przekazali również, że przeprowadzili udany atak na obiekty koncernu Saudi Aramco w Yanbu, które pełnią kluczową funkcję w eksporcie ropy naftowej między innymi do Europy.
2: Ważne dla Twojego zdrowia.
1: W przyszłym tygodniu w przychodniach i w wybranych aptekach w całej Polsce po wakacyjnej przerwie wznowione będą bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi. W tych placówkach podawany będzie nowy, zaktualizowany preparat. Dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że rozpoczął się sezon infekcyjny. Tygodniowo w Polsce rejestrowanych jest prawie 1500 zakażeń koronawirusem.
3: Startujemy w tej chwili z dystrybucją szczepionek. Mamy nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
4: Komu zaleca Pan szczepienie przeciwko koronawirusowi w pierwszej kolejności?
3: Przede wszystkim osoby z tak zwanych grup ryzyka, czyli osoby 50+, oraz niezależnie od wieku wszystkie osoby z przewlekłymi chorobami serca, wątroby, nerek, płuc, z cukrzycą.
1: Z głównym inspektorem sanitarnym doktorem Pawłem Grzesiowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jesień to świetny czas, by zadbać o ogród. Mieszkańcy Szczecina tłumnie odwiedzali jesienny kiermasz, na którym ponad 100 wystawców rozstawiło stragany na wałach Chrobrego. Chwalili duży wybór egzotycznych roślin i cebulek kwiatowych. Jak mówią, stawiają na spontaniczne zakupy.
5: Najważniejsze, że ma ładne kwiaty, a co to jest, to się pokaże.
6: Rozumiem, czyli teraz do ogródka to pani będzie wsadzać?
5: Tak, tak. Dla córki, bo dzisiaj ma urodziny.
6: Co udało się kupić?
7: Chryzantemy.
8: I koszyk.
6: A, i koszyk.
8: Koszyk też, bo nie byłoby gdzie tego włożyć. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu.
7: Miło spędzamy czas.
8: A w tym roku jest bardzo duży wybór i bardzo dużo ludzi i bardzo dużo stoisk.
7: Nawet drzewa z jabłuszkami.
6: A czegoś jeszcze Państwo szukają?
8: Myśmy niczego nie szukali, powiem Pani szczerze. To, co zobaczymy, co nam się spodoba. Zakupy spontaniczne.
1: Usłyszała na wałach Chrobrego nasza reporterka Anna Pałamar. Stoiska można odwiedzać jeszcze jutro od 9 do 17.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Niemcy będą rywalami naszych siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O tym w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
10: Tak jest. Zatem nie będzie powtórki spotkania z Bułgarią. W spotkaniu tej reprezentacji z Niemcami zrealizował się scenariusz sensacyjny. Bułgarzy wygrali 2 pierwsze sety, pewnie szli po awans, ale Niemcy wrócili do gry. Wygrali 3 kolejne partie i to z nimi biało-czerwoni za kilka dni zmierzą się w walce o półfinał. W Lublinie trwa ostatni sobotni mecz Ekstraklasy. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa spotkania Motor Górnik Zabrze i 0-0. Hit Serie A zakończył się remisem. Roma prowadziła z Interem po dwóch golach Francuza Manu Koné, ale po zmianie stron dubletem zrewanżował się Argentyńczyk Lautaro Martinez. Skończyło się 2-2, a cały mecz w Interze rozegrał Piotr Zieliński. Roma jest liderem tabeli, Inter tuż za nią. Sensacyjną porażkę zanotowali mistrzowie Anglii. Arsenal był bezradny dzisiaj w meczu z Brighton i przegrał 0-3. To pierwsza porażka kanonierów w tym sezonie. Srebrny medal zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie wrócił do Władimira Semirunyja. Łyżwiarz szybki wylicytował go kilka miesięcy temu w charytatywnym streamie youtubera Łatwoganga, a teraz jeden ze sponsorów odkupił dla niego krążek.
11: Że dostanę ten medal w końcu, nie wiem, chyba 2-3 tygodnie temu o tym tak się dowiedziałem, że jednak zdecydowali odeść mi ten medal, no i byłem super zaskoczony tym. Fajnie, bo naprawdę oddawałem ten medal z myślą, że on do mnie nie wróci.
10: Popularny Władek nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie w listopadzie. Pamiętacie Emanuela Olisadebę? Na pewno pamiętacie. Były napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski w wieku 47 lat wznowił karierę. Właśnie podpisał kontrakt z występującym w legnickiej A-klasie KS Kłopotów Osiek. Czytajcie o tym więcej na rmf24.pl.
9: Sponsorem faktów

0: Radiu RMF 24 Wrocław ruszamy z cotygodniowym programem O tym mówi Wrocław. Rafał Jędraszek, kłaniam się. Na początek temat zarówno ważny dla regionu, jak i Wrocławia. Czy Dolny Śląsk wyciągnął lekcję z powodzi? Minęła druga rocznica katastrofy, a od publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli minęło kilka tygodni. Przypomnijmy, dokument ujawnił szereg nieprawidłowości w działaniach ówczesnego wojewody dolnośląskiego Macieja Awiżenia, w tym brak aktualnego wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz zawiedziony system ostrzegania mieszkańców. Urzędująca obecnie wojewoda Anna Żabska zapewnia, że wnioski z tamtych błędów zostały już wyciągnięte.
1: To był jeden z elementów, po pierwsze, który także znalazł się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłam w momencie, kiedy przyszłam do urzędu pod koniec listopada 2024 roku. Wszystkie te zalecenia i te wnioski pokontrolne zostały wdrożone. Ważne są ćwiczenia, ważne jest to, by tak naprawdę doskonalić te działania, stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych. Po drugie, kolejne szkolenie, które w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostały wdrożone. Kolejne działania to już na etapie realizacji, przypomnę, ustawy, która weszła pod koniec 2024 roku, czyli ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, która dała finansowanie do wielu działań, choćby poprzez zakupy dodatkowych syren systemu alarmowania, ostrzegania. To się dzieje.
0: Ale dzisiaj te obszary są nadal poddane zagrożeniu powodziowemu, tak twierdzi Jacek Drabiński, pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jak podkreśla, bez budowy dodatkowych zbiorników region nie jest gotowy na kolejny żywioł.
2: No, trzeba mieć świadomość, że tam, gdzie dzisiaj są obszary zagrożenia powodziowego i tam, gdzie woda powodziowa niestety wyrządziła tak znaczne straty, no dzisiaj te obszary są dalej poddane na zagrożenie powodziowe. No, dzisiaj nie mamy nowej infrastruktury, która by mogła ograniczyć do niezbędnego minimum ten obszar zalewu. Dopiero w momencie, kiedy wykonamy te inwestycje, tak jak tutaj mamy tę makietę zbiornika Kamienie, czy odbudowę zbiornika Stronie, czy wręcz budowę kolejnych zbiorników, wobec tych zbiorników na obszarze ziemi kłodzkiej nie ma możliwości zmniejszenia zagrożenia, ale podkreślam, zmniejszenia, nie całkowitego likwidowania zagrożenia powodziowego.
0: Odpowiedzią mają być nowe inwestycje. W Stroniu Śląskim zatwierdzono już wariant budowy całkowicie nowej zapory, a równolegle projektowany jest wielofunkcyjny zbiornik Kamieniec Ząbkowicki na Nysie Kłodzkiej. Na liście przedsięwzięć znalazły się także zbiornik Rzymówka na Kaczawie oraz zabezpieczenie Doliny Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku. Natomiast zdaniem wrocławskich ekologów Dolny Śląsk nie wyciągnął wniosków po powodzi. Według Krzysztofa Smolnickiego oraz Radosława Gawlika z koalicji Czas na Odrę kluczem do bezpieczeństwa nie jest pogłębianie koryt czy budowa sztucznych zbiorników, lecz ochrona natury i renaturyzacja rzek.
3: Dolny Śląsk nie wyciągnął wniosków, tak podobnie jak i cały kraj, z powodzi 97 i 2024 roku. To, co się dzieje w gospodarce wodnej, w dalszym ciągu reprezentuje to podejście takie, które było przed kilkudziesięciu lat i ono się nie sprawdziło. Mamy co prawda zapowiedzi, że będą zmiany, że Wody Polskie zapowiadają, że będzie renaturyzacja rzek. Pojawiają się też środki finansowe, więc troszkę powiało optymizm, ale póki co to są tylko zapowiedzi, a lata mijają, a zagrożenie powodziowe i zagrożenie suszowe nie mija.
4: A pieniądze idą po staremu. Mimo różnych deklaracji o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takich działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem: ujarzmiamy przyrodę, ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
5: Co w praktyce ma oznaczać ta renaturyzacja rzek?
4: Rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki, poza te wały, a czasem likwidujemy wały. Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi. Rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów. Czesi w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów.
3: My oczywiście przygotowujemy projekty, które dotyczą renaturyzacji rzek. W odpowiedzi na nabór, który ogłoszono z funduszy unijnych, organizacje pozarządowe przygotowują projekty renaturyzacji rzek, tylko tak naprawdę to powinno być po stronie Wód Polskich. To instytucje państwowe powinny się tym zajmować, a nie organizacje społeczne.
0: Dodajmy, że z wrocławskimi ekologami rozmawiała reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.
6: tu Radio RMF24.

0: A teraz w programie o tym mówi Wrocław. Rozpoczęty tydzień temu remont ulicy Pawiej. Jeszcze przed startem robót o zakresie prac i utrudnieniach dla kierowców z Krzysztofem Świerczem z Miejskiej Spółki Wrocławskie Inwestycje rozmawiała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
1: Ulica Pawia to ulica historyczna, ulica, która ma historyczną kostkę brukową i tą kostkę brukową na ulicy Pawiej musimy pozostawić. Taka jest decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednakże dzisiaj kierowcy po ulicy Pawiej jeżdżą, jakby jeździli po polnej drodze. Po remoncie się to zmieni. Kostka zostanie ułożona na nowej podbudowie i będzie zdecydowanie bardziej równa. Dobra informacja jest dla rowerzystów. Udało się nam przekonać wojewódzkiego konserwatora zabytków do tego, aby boczne pasy po obu stronach jezdni zrobić z kostki ciętej, która będzie znacznie łatwiejsza do pokonania jednośladem niż kostka znajdująca się na jezdni. Ta ulica nie będzie mogła być poszerzona, dlatego że ograniczają nas ponad stuletnie lipy drobnolistne, które rosną wzdłuż niej. My ten szpaler uzupełnimy, to jest szpaler historyczny. To jest fragment starych wojszyc historycznych sprzed kilkuset lat. Ta ulica jest jedynym takim fragmentem zachowanym w okolicy, stąd też wojewódzki konserwator zabytków bardzo dużą pieczą obejmował ten projekt. Będziemy tam otwarzać też takie kamienne słupki ograniczające parkowanie. W ramach tego zadania powstanie nowy chodnik, w ramach tego zadania powstanie też nowe skrzyżowanie z ulicą Jasienicy. Właśnie ulica Pawia będzie się krzyżowała, dzisiaj ulica Jasienicy była ulicą ślepą. Od przyszłego roku będzie można skorzystać z tego skrzyżowania. Całość prac zaczyna się w sobotę. W przyszłym tygodniu planujemy prace rozbiórkowe na wierzchni z tej kostki. Ona następnie będzie czyszczona. Jeśli będzie się nadawała do ponownego użycia, to będziemy ją właśnie musieli montować. Koszt zadania to 4 600 000 zł. Inwestycja powinna zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku i jest finansowana z budżetu miasta Wrocławia.
2: A jakich utrudnień muszą spodziewać się kierowcy?
1: Kierowcy przez najbliższe miesiące nie będą mogli korzystać z ulicy Pawiej. Na tym odcinku od ulicy Przystankowej, tak mniej więcej do ulicy Asfaltowej, ulica Pawia będzie wyłączona z ruchu takiego kołowego. Będą mogli korzystać z niej tylko mieszkańcy, którzy skorzystają w ramach placa przejazdu przez plac budowy, skorzystają z dojazdu do swoich posesji. Objazd będzie poprowadzony przez ulicę Grota Roweckiego jako główną, którą będziemy mogli dojechać do ulicy Przystankowej, czy też Terenowej, czy z drugiej strony do ulicy Asfaltowej. Przepraszamy oczywiście za wszelkiego rodzaju utrudnienia przy tym zadaniu, aczkolwiek jest to niemożliwe, żeby realizować pracę na tym fragmencie jezdni przy zachowanym ruchu, stąd też musimy ulicę wyłączyć na tym obszarze z przejazdu takiego od południa na północ i z południa na i z północy na południe.
0: Pozostając w tematach inwestycyjnych, warto wspomnieć, że rozpoczął się kompleksowy remont 12 kamienic komunalnych w rejonie ulicy Sępa Szarzyńskiego we Wrocławiu, w których mieszka ponad 200 rodzin. Prace, których łączny koszt szacowany jest na blisko 40 milionów złotych, obejmą także dwa podwórza. Na początek ruszają remonty kamienic przy Sępa Szarzyńskiego 65 i 65A, gdzie odnowione zostaną elewacje, przeprowadzona zostanie termomodernizacja oraz remont klatek schodowych i stolarki okiennej. Prace potrwają około 10 miesięcy. No, w przygotowaniu są kolejne przetargi na remonty budynków przy Sępa Szarzyńskiego 43, 47, 68 oraz innych adresach w okolicy. Zaplanowano również modernizację podwórza po wschodniej stronie ulicy, która ma zakończyć się w drugiej połowie 2028. Modernizację podwórza po wschodniej stronie ulicy, która ma zakończyć się w drugiej połowie 2028.

0: W RMF 24 Wrocław trwa program O tym mówi Wrocław i teraz w nim temat transportu miejskiego, bo mamy ciekawe dane. Zaledwie 21 km na godzinę to średnia prędkość wrocławskich tramwajów według raportu Jak dojadę. Stolica Dolnego Śląska razem z m.in. Łodzią zamyka stawkę dużych miast. W Warszawie składy pędzą tymczasem średnio ponad 30 km na godzinę. Wrocławski ratusz przekonuje jednak, że wcale nie zamierza brać udziału w tym wyścigu, jak tłumaczy Joanna Urbańska-Jaworska z biura prasowego wrocławskiego magistratu. Nikt nie planuje miasta pod statystyki, a najważniejsze jest to, by pasażer miał jak najbliżej do przystanku.
1: Wrocław stawia na bliskość z domu do przystanku, a nie na ściganie się na średnią prędkość. To jest świadoma polityka Wrocławia. Nie ścigamy się z innymi miastami na średnią prędkość tramwajów i nie zamierzamy projektować komunikacji pod rankingi prędkości handlowej. Naszym priorytetem jest to, żeby tramwaj i autobus były blisko domu. To jest szczególnie ważne wobec zmian demograficznych. Społeczeństwo się starzeje. Dla seniora, ale też dla rodzica z dzieckiem w wózku, dla osoby z niepełnosprawnością, czy kogoś, kto po prostu porusza się wolniej. Różnica między 300 a 800 metrów do przystanku nie jest drobiazgiem. Wolimy, żeby mieszkańcy mieli przystanek 300 metrów od domu, niż żeby tramwaj jechał o 2 km na godzinę szybciej. To wyliczenie jest proste. Przy około 8-kilometrowej podróży różnica między 17 a 19 km na godzinę to mniej więcej 3 minuty jazdy. Skrócenie dojścia do przystanku z 800 do 300 metrów może natomiast oznaczać około 8 minut marszu mniej i z punktu widzenia pasażera ten bilans jest oczywisty. Część aktywistycznej debaty patrzy na transport przede wszystkim z perspektywy młodego, sprawnego pasażera, dla którego dodatkowe kilkaset metrów dojścia nie stanowi większego problemu. Miasto natomiast musi patrzeć szerzej, także oczami 75-latka, osoby chodzącej o lasce czy rodzica, który prowadzi wózek. I jeśli wybór brzmi tramwaj o 2 km na godzinę szybszy albo komunikacja kilkaset metrów bliżej mieszkańca, to Wrocław świadomie wybiera bliższą komunikację.
0: A my spytaliśmy również wrocławian, przytaczając wspomniane dane średniej prędkości wrocławskich tramwajów, co o takim tempie sądzą pasażerowie MPK.
2: Nie, no jeżdżą w miarę dobrze, ale że wolno, no to chyba we Wrocławiu tak musieliśmy się przyzwyczaić, bo taki mamy tabor i szyny i w ogóle. No mogłyby na pewno jeździć szybciej, ale
3: nie jest źle.
2: Nie jest chyba źle.
4: Myślę, że są relatywnie okej. Okay. Wiem, że mnie wiele osób oskalkuje za te stwierdzenia, ale ja bym powiedział, że jest całkiem w porządku.
2: Fajniej jest, fajnie.
3: Dobrze pani ocenia.
2: Tak, to chyba wszyscy zadowoleni.
0: Te głosy zebrała reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska. A w programie O tym mówi Wrocław zmieniamy temat. Wyjątkowy sprzęt ratujący życie trafił do wrocławskiego USK. Mowa o specjalistycznej karetce ECMO, czyli pełnowymiarowej sali intensywnej terapii na kółkach. Jak mówi profesor Waldemar Goździk, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, nowoczesna aparatura pozwala rozpocząć zaawansowane leczenie pacjenta jeszcze przed dotarciem do szpitala.
5: Ona jest naprawdę unikatową karetką, chyba na skalę krajową na pewno, ze względów kilku. Przede wszystkim gabaryty. Gabaryty tej karetki są dużo większe niż standardowych ambulansów. To urządzenie jest wyposażone przede wszystkim w urządzenia, które umożliwiają transport pacjenta w trakcie wykonywania tych wszystkich czynności związanych z leczeniem wstrząsu kardiogennego. Czyli w sytuacji, kiedy pacjent ma tak uszkodzony mięsień serca, że jego funkcja samodzielnie nie jest w stanie funkcjonować, wymaga jakiejś formy wspomagania mechanicznego. Niezależnie od tego standardowego sprzętu i powierzchni, bo to jest też bardzo ważne, tam są bardzo zaawansowane na przykład chociażby nosze. Natomiast to są głównie również mocowania tych systemów, ponieważ zarówno pompa ECMO, jak i pompa Impella jest systemem przenośnym. Jego można wypiąć i nosić. Natomiast podstawowy problem polega na tym, żeby tak skonfigurować w ambulansie te urządzenia, urządzenia. Raz, żeby one miały specjalnie dedykowane stabilizatory. Te stabilizatory są zamontowane w tej karetce, a dwa, architektonicznie one muszą się tak zmieścić w tym ambulansie.
0: Dodajmy, że koszt tego ambulansu to kwota ponad 2 milionów złotych.
6: Tu Radio RMF 24.

0: programie O tym mówi Wrocław. Wracamy teraz do minionego weekendu, kiedy w stolicy Dolnego Śląska odbywał się wrocławski festiwal krasnoludków. I przy tej okazji o słynnych skrzatach z Radosławem Michalskim, dyrektorem Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia, rozmawiał Maciej Sas.
1: Krasnale z założenia są takimi istotami, które miały dobrymi duchami, miały pomagać w domu. No Wrocław jest naszym wspólnym domem, więc zakładam, że takie jest ich zadanie, ale pana muszę o to zapytać. Zadania krasnoludków we Wrocławiu, no bo właśnie będziemy świętowali, ich święto obchodzili, ale musimy wiedzieć, czemu one służą, komu one służą i w jaki sposób.
2: Krasnoludki zgłosiły się do pracy na rzecz Wrocławia w roku 2005, choć legenda mówi, że w mieście żyły od zawsze, to postanowiły ujawnić swoją obecność wtedy, kiedy zobaczyły, że są tutaj ludzie o otwartych sercach i umysłach, no i tak zaczęła pączkować krasnoludzka rodzina, która w swój pakiet zajęć i obowiązków pisała mówienie dobrze o Wrocławiu, jego historiach, o ludziach z nim związanych, także o wydarzeniach, które w mieście miały miejsce.
1: No i każdy krasnal ma swoją historię. Ile tych historii jest, to zaraz pewnie pan mi powie, bo tutaj są te rzeczy sprzeczne, różne informacje słyszę, ale każdy ma swoją historię, to jest pewne.
2: Tak, każdy krasnal powstał z jakiegoś powodu. Czasami upamiętnia, tak jak mówiliśmy, ważne wydarzenie w historii Wrocławia, czasami miejsce bardzo istotne dla miasta, a czasami jakąś osobę, a czasami zdarza się, że wszystkie te trzy rzeczy mają miejsce przy historii właśnie jednego ze skrzatów.
1: Najciekawsze krasnale, bo oczywiście ich jest dużo, nie powiedziałem pan ile, czy iloro, no bo one mają chyba różne płcie też, nie jestem
2: są
1: pewien.
2: Też panie krasnoludkowe, to prawda, można je spotkać chociażby pod barem Barbara. Prawda jest taka, wszelkie próby przeprowadzenia powszechnego spisu społeczności krasnoludzkiej we Wrocławiu spaliły na panewce, ponieważ nie wszystkie krasnale temu spisowi się poddają.
1: Niektóre się chowają pilnie.
2: Niektóre się jeszcze chowają, próbują się oswoić troszeczkę ze światem, w którym zdecydowały się żyć. Wiemy, że jest ich około 1400. Ile dokładnie, stąd nie wiemy właśnie, bo czasami pojawiają się na posesjach prywatnych i nie do końca się wówczas nam meldują. Te, które są z nami najdłużej, czyli od 21 lat, to chociażby wrocławskie Syzyfki z ulicy Świdnickiej, albo chociażby wrocławski Pracz z Przymoście Piaskowym, który pokazuje nam czasami trochę poziom wody, bo on jest taki tuż nad samym brzegiem. Więc jest ich sporo. Najczęściej możemy je spotkać w okolicach wrocławskiego rynku albo Ostrowa Tumskiego, ale tak naprawdę spacerując po mieście nie trudno spotkać któregoś z nich.
1: Wyjaśnijmy jeszcze, bo takie pomysły ma wielu ludzi, żeby mieć swojego krasnala. Oczywiście to jest możliwe, ale kto decyduje o tym, jaki ten krasnal ma być, czy on może stanąć i gdzie on może stanąć?
2: To jest tak, jeżeli to jest teren prywatny, to decyduje ten, kto sobie tego krasnala życzy u siebie ugościć.
1: Jego krasnal, jego sprawa.
2: Jego krasnal, jego sprawa. Wówczas może zgłosić się do jednego z krasnalowych twórców. Część z nich jest na liście na stronie krasnale.pl, ale nie jest to żadna szczególna rekomendacja. Polega ona wyłącznie na tym, że wiemy, że te osoby przygotują krasnala w odpowiednim materiale, w odpowiedniej formie, odpowiedniej wielkości, a więc wpasuje się w krasnalową rodzinę, tak żeby nie był potem wytykany przez inne krasnale, mówiący, odbiegasz trochę od nas, czy ty na pewno jesteś nasz. Natomiast jeżeli ktoś chce postawić krasnala w przestrzeni publicznej, takiej, która jest w zarządzie jakimkolwiek zarządzie miasta, wówczas musi zgłosić się do Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, przedstawić projekt tego krasnala, omówić jego lokalizację i wówczas Wydział wydaje opinię pozytywną bądź niepozytywną, a zazwyczaj są to opinie pozytywne, a następnie z tym, kto jest zarządcą tego konkretnego terenu, na którym krasnal ma stanąć, ustalić szczegóły jego ulokowania, no i zrealizować zamówienie u któregoś z krasnalowych akuszerów.
1: No czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy mieć, jak to niektórzy twierdzą, niepoważnego krasnala u siebie, musimy całkiem poważne procedury przejść. To jest konieczność, jeżeli ten krasnal ma stanąć w przestrzeni publicznej.
2: Tak, chociażby z tak prozaicznego powodu jak bezpieczeństwo. Te figurki krasnali nie są zbyt duże. Gdyby ulokowane w miejscu nieoczywistym, mogą stać się przeszkodą dla kogoś, kto chce przez to miejsce przejść. W związku z czym nawet takie kwestie jak lokalizacja krasnala, dokładne jego usadowienie, miejsce, w którym pozostanie z nami, jak wierzymy na zawsze, powinno być skonsultowane z odpowiednimi służbami.
1: No a na koniec jeszcze o taką rzecz muszę pana zapytać, bo krasnale są bardzo kuszącymi postaciami. Wiadomo, że one kuszącymi dlatego, że są tajemnicze, ale też dlatego, że są wykonane z materiału, który niektórzy próbują przekuć na pieniądze. I to się dość często zdarza, do was to też dociera, prawda? Są kradzione, bywa tak.
2: Bywa tak, że krasnale czasowo zmieniają swoje miejsce pobytu, bo ktoś postanawia zabrać je na spacer, którego nie do końca sobie życzą, ale ze względu na to, że większość przynajmniej tych ulokowanych w przestrzeni publicznej znajduje się pod czujnym okiem miejskiego monitoringu. Ja myślę, że krasnalowa policyjna społeczność także czuwa nad bezpieczeństwem swoich współbraci i współsióstr. Wracają często na swoje miejsce po jednym lub drugim wezwaniu i opowiadają tylko w historiach krasnalowych o spacerach, na które nie do końca chciały się wybrać, a które je spotkały.
0: A ja zapraszam was do pozostania z RMF24 Wrocław. W kolejnej godzinie wrócimy z programem O tym mówi Wrocław. Opowiemy wówczas m.in. o 14. edycji festiwalu filmowego Miasto Mówi.
3: Radio RMF24.

0: Godzina 22, to za chwilę na zegarach w całym kraju czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Czy mamy szansę w najbliższych dniach poznać decyzję Amerykanów w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce? To pytanie zadajemy w faktach. Dziennikarze wyproszeni z Białego Domu decyzją Donalda Trumpa. Chodzi o pracowników trzech redakcji. W faktach sportowych starcie motor kontra górnik w ekstraklasie, ale zaczynamy od tragicznej informacji z dróg. Śmiertelne potrącenie pieszego na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Do wypadku doszło w miejscowości Teodorowo między Ślesinem a Skulskiem. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Rząd i prezydent współpracują ze sobą i mówią jednym głosem w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich, zapewnia wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka. W czwartek Donald Trump napisał, że w tej sprawie czynione są, jak to określił, wielkie postępy. Stwierdził, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. W wieczornych faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Czy rzeczywiście jesteśmy bliżej poznania decyzji Stanów Zjednoczonych w sprawie stałych baz w Polsce?
2: Ostateczną decyzją należy do Donalda Trumpa, ale fakt, że w Stanach Zjednoczonych jest już prezydent Karol Nawrocki, a w przyszłym tygodniu będzie tam wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, może tylko dawać nadzieję, że dowiemy się więcej, nie tylko na temat lokalizacji takiej bazy, ale też liczby amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby u nas stacjonować. Najważniejsza jest jednak jedność w tej sprawie między dużym i małym pałacem, uważa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Tutaj mówimy jednym głosem i ja się bardzo cieszę, że Pałac Prezydencki jest tak aktywny, jeżeli chodzi o kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, bo najważniejszy jest efekt, to żeby takie bazy w Polsce powstały.
2: Wiceminister dodała, że w ciągu kilku tygodni powinna zapaść decyzja w sprawie budowy w Polsce Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Obrony Powietrznej Patriot.
1: Dziennikarze nie wpuszczeni, przepustki skonfiskowane. Chodzi o dziennikarzy stacji CNN, MS Now i portalu Politico. Gdy rano próbowali dostać się do Białego Domu, uniemożliwił im to agent Secret Service. Swoje relacje prowadzą sprzed budynku, a przed Białym Domem jest także nasz korespondent Paweł Żuchowski, który zna szczegóły.
4: Dobry wieczór, ja w tej chwili jestem w pobliżu Białego Domu przy ulicy Pennsylvania Avenue. To tutaj są takie prowizoryczne studia stacji CNN, MS Now i nadawane są stąd relacje. Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu wezwało administrację Stanów Zjednoczonych do tego, by te akredytacje zostały natychmiast zwrócone. Podkreśla się, że jest to niezgodne z konstytucją. Donald Trump wczoraj powiedział, że te trzy redakcje, chodzi o CNN, MS Now i portal Politico, piszą nieprawdziwe informacje na jego temat, stąd uznał, że wycofa możliwość relacjonowania dziennikarzy tych redakcji z terenu Białego Domu. Coś jest nie tak z krajem, który pozwala ludziom celowo pisać negatywne historie. Jeśli chcą je pisać, to w porządku, ale ja nie muszę ich wpuszczać, wyjaśnił Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Waszyngtonie, w całym tym medialnym świecie. W tej chwili bardzo wiele komentarzy na temat decyzji prezydenta Donalda Trumpa.
1: Pracujemy nad zmianami w systemie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś system oparty jest o alerty RCB i syreny. Docelowo ma powstać także specjalna aplikacja.
5: W ciągu roku chcemy uruchomić tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
1: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywały się specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Drużyna motorniczych z czeskiej Pragi zwyciężyła w konkursie europejskich mistrzostw motorniczych Tram M, których organizatorem w tym roku była Warszawa. Zawodnicy musieli się wykazać wieloma umiejętnościami, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich.
6: Przede wszystkim to jest fajna zabawa, ale też pokazanie przez ten widowiskowy sposób zawodów wyzwań, z którymi motorniczowie na co dzień się zmagają w codziennej pracy. Tutaj się liczy precyzyjne zatrzymanie w odpowiednim miejscu tramwaju, ocenianie, czy tramwaj może przejechać obok przeszkody.
1: Spośród polskich drużyn najwyższą 12. lokatę zajął Gorzów Wielkopolski. Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Karol Płaczkiewicz, a ja zapraszam jeszcze na fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Byli motorniczy, teraz motor. Wciąż remisuje 0-0 z Górnikiem w Ekstraklasie. Bez względu na wynik Zabrzanie pozostaną liderem przed przerwą reprezentacyjną. Może coś się jeszcze zmieni. Doliczony czas gry, ale doliczonych 7 minut. Zgrupowanie, przypomnę, zaczyna się w poniedziałek. Nie weźmie w nim udziału Kamil Grabara, który, jak przekazał Juventus, zerwał więzadło w kolanie i czeka go niestety wielomiesięczna przerwa. W La Liga po pierwszej połowie niespodzianka. Sevilla prowadziła, a teraz remisuje z Barceloną 1-1. Wojciech Szczęsny usiadł na ławce. W bramce Barsy debiutuje Dominik Livakowicz. Jutro w Hiszpanii derby Madrytu. Real podejmie Atletico. Tenisowa reprezentacja Polski remisuje po pierwszych meczach preeliminacji Pucharu Davisa z Australią. Na wyjeździe w Brisbane najpierw Max Kaśnikowski przegrał z 7. rakietą świata Alexem de Minorem, a potem Kamil Majchrzak w 3 setach pokonał Jamesa Duckworth'a i mamy 1-1.
10: Dołożyłem zwycięstwo do naszego konta. Mecz jest absolutnie otwarty. Zwycięstwa dla reprezentacji smakują jeszcze lepiej niż te dla siebie, także jesteśmy pełni nadziei i optymizmu przed jutrem.
9: Jutro najpierw mecz deblowy, potem spotkanie Majchrzak de Minor. Koszykarka reprezentacji Polski Kamila Borkowska podpisała kontrakt w amerykańskiej lidze WNBA z zespołem Toronto Tempo. W kolejnym sezonie 24-latka może zostać dopiero 5. Polką w historii, która zagra w najlepszej lidze świata. Obecnie Borkowska gra w Walencji, a w ubiegłym sezonie zdobyła Mistrzostwo Polski z Lotto AZS-u MCS Lublin. Jej była drużyna zdobyła dziś Superpuchar Polski, pokonując Ślęzę Wrocław. Nowy sezon w basket lidze kobiet rusza za tydzień, jeszcze rzut oka na Lublin. Wynik bez zmian. Motor Górnik 0-0 trwa doliczony czas gry.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Kolejna godzina programu O tym mówi Wrocław, przy mikrofonie Rafał Jędraszek i teraz w RMF24 Wrocław zapowiedź ciekawej imprezy. Przed nami 14. edycja Miasto Mówi. To 7 wyjątkowych filmów dokumentalnych, dyskusje o mieście i architekturze oraz wydarzenia towarzyszące, w tym tematyczna scena festiwalowa w Muzeum Architektury. O programie tej imprezy rozmawiamy z Kubą Żarym z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
1: To już 14. edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu. Festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie, festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy, i jak wyglądają nasze miasta. W wielu tych filmach zadawane są też pytania, jakie mamy wyzwania, jeśli chodzi o to miejskie życie, ale w tym roku skupiać się będziemy szczególnie na tym, jak te wyzwania możemy rozwiązywać. Postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić. W tym roku głównym punktem tej sceny jest wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się, jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Te tytułowe Magna Santi to jest taki projekt eksperymentu sprzed 20 lat, miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym wszystkich tych wyśrubowanych parametrów było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi. Więc będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są koszta dążenia do pewnego ideału w spełnianiu naszych życzeń dla miast.
0: Festiwal ruszy 30 września i potrwa do 4 października. A w programie O tym mówi Wrocław zmieniamy temat i zaglądamy teraz do wrocławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, w którym na adopcję czeka rekordowa liczba kotów. Jest ich ponad 300. To bardzo ciężki sezon w placówce, mówi RMF24 Wrocław dyrektorka schroniska Aleksandra Cukier.
2: Mamy bardzo dużo kotów. Teoretycznie co roku jest ich bardzo dużo, ale w tym roku też jakoś tak mocniej chyba czujemy koci sezon. Jest ponad 300 kotów w naszej placówce. Właściwie po prostu brakuje nam też trochę miejsca dla tych zwierząt, bo przyjmować oczywiście możemy, natomiast chcemy to robić sensownie, chcemy zapewnić naszym zwierzętom to, czego potrzebują w takich oczywiście warunkach schroniskowych. Nie jesteśmy domem stałym, ale żeby było im jak najlepiej podczas oczekiwania właśnie na nowe domy. Masa pracy, no koty już nawet są w, niektóre maluchy tutaj są w naszych, są w klatkach przed biurem adopcji, no bo po prostu fizycznie nie ma gdzie ich dać. Zwierząt jest pełno, są fantastyczne zwierzęta. Nie wierzę, że można wejść do schroniska teraz i wyjść bez kota, jeżeli się chce go adoptować. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedniego podopiecznego. Są maluchy, są koty takie, powiedzmy nastolatki kocie, są koty dorosłe, starsze, spokojne. Spokojne, naprawdę dla każdego jakiś wspaniały kot, a nawet dwa się znajdą.
3: Najbardziej potrzebne są adopcje, ale czego jeszcze potrzebujecie?
2: Adopcje to jest numer jeden, natomiast jeżeli ktoś nie może adoptować, to bardzo chętnie przyjmiemy podkłady higieniczne, to jest bardzo potrzebne. Najlepiej, żeby były w rozmiarze 60 na 90 cm. Oraz żwirek drewniany, pelet. Oczywiście karma dobrej jakości dla kotów, dla kocian, dla kotów dorosłych, dla psów również. Bardziej przydaje nam się mokra karma i nią się bardziej staramy żywić nasze zwierzęta, więc jeżeli to będzie karma w puszkach czy saszetkach, to idealnie.
3: ponad 300 kotów, a jak wygląda sytuacja z psami?
2: Psów też jest sporo, mamy prawie pełną kwarantannę, ale tutaj oczywiście mówimy o mniejszej liczbie podopiecznych, około 180 psiaków teraz w schronisku jest.
0: Z Aleksandrą Cukier, dyrektorką wrocławskiego schroniska, rozmawiała reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.

0: nigdy nie przeminą.
1: W dzisiejszym programie O tym mówi Wrocław. Wracamy ponownie do schroniska dla bezdomnych zwierząt, któremu pomagają osadzeni z zakładu karnego numer 1 we Wrocławiu w ramach projektu PIES. Uczestnicy sprzątają boksy, wyprowadzają psy i wykonują prace fizyczne. To duże wsparcie dla placówki, ale program pomaga także samym więźniom, mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską młodszy chorąży Łukasz Budzik.
2: Znajdujemy się dzisiaj we wrocławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, gdzie realizowana jest naprawdę wyjątkowa inicjatywa Projekt Pies. Wyjaśnijmy, co to takiego.
3: No czym jest Projekt Pies? No przede wszystkim pomoc, integracja, empatia i społeczność. Jakby no jest to program readaptacji społecznej, jakby ukierunkowany dla naszych osadzonych zakładu karnego numer 1 we Wrocławiu, który ma jakby, pomijając jakby wszystkie aspekty jakby takiego całego szeroko rozumianego procesu resocjalizacji, jakby naciska tutaj na taką aktywność w życiu codziennym jakby lokalnej społeczności. Jakby idąc tutaj jakby wszystkie elementy procesu resocjalizacji plus jakby ta bezinteresowna, realna pomoc dla bezdomnych.

0: jakby większość, no tutaj kobiet wykonuje, no jednak jest to ciężka praca, która wymaga w pewnym momencie jakby tutaj zaangażowania ze strony mężczyzn, natomiast chcąc nie chcąc, jakby wykonują tutaj kobiety kawał tak dobrej roboty, że w rzeczywistości my jesteśmy takim tylko wsparciem.
1: Wartość dla zwierząt jest tutaj oczywista, a co taka praca, takie wsparcie daje osadzonym?
0: No przede wszystkim jakby rozwijane to są te elementy takiego kształtowania umiejętności społecznych, przede wszystkim jakby też emocjonalnych, tak? No bo jakby kontakt z zwierzętami, które przede wszystkim no są poszkodowane, tak? Są gdzieś są zwierzętami bezdomnymi, no jakby kształtuje u osadzonych takie poczucie takiej chęci współpracy, chęci wsparcia, a jednocześnie jakby pozwala na wytłumienie w pewien sposób różnych tych negatywnych zachowań, tak? No bo wiemy, że to są też zwierzęta, które gdzieś tam cierpiały lub jakby no pochodzą z różnych środowisk, gdzie osadzeni uczą się, jak do takich zwierząt podejść, jak ze spokojem jakby tutaj, nie wykonując jakby gwałtownych ruchów, muszę tak mocno to zwierzę do siebie jakby przekonać. Natomiast jakby najważniejszą z tych kwestii jest taka bezinteresowna relacja i ta miłość wzajemna, tak? Gdzie to zwierzę po prostu podchodzi do osadzonego, gdzie czuje, że może sobie pozwolić gdzieś na tego takiego przysłowiowego głaska, a jednocześnie osadzony jakby, no, podopieczni widzą, że no, nie czują się tutaj w roli, przyjmijmy to tak w cudzysłowie, przestępców, a w roli takich opiekunów tych zwierząt, jednocześnie zapominając o tej kwestii odsiadki, a jednak pokazując, że mogą być wartościowymi ludźmi i jakby mogą tutaj w tej społeczności lokalnej brać udział aktywny.
1: No właśnie, czy oni chętnie biorą udział w takim projekcie?
0: Oczywiście, że tak. Teraz jakby po pierwszych dniach tak to się rozeszło gdzieś tam w kuluarach i strukturach organizacyjnych jednostki penitencjarnej, że coraz więcej osób wykazuje takie zainteresowanie. My też oczywiście jako administracja jesteśmy przychylni do takich zadań. Poza tym jeszcze jakby kwestią samego schroniska, no to też nasze osadzeni biorą aktywny udział w różnych jakby pracach społecznych.
2: A jak mówi Igor, uczestnik projektu, taka pomoc daje osadzonym wiele radości.
3: To jest wspaniała inicjatywa. Możemy robić coś dobrego dla innych, przede wszystkim dla czworonogów. No i doskonale rozumiemy ich sytuację ze względu na to, w jakiej my się znajdujemy. No i uważam, że każdy czworonóg powinien otrzymać drugą szansę i jest to coś naprawdę rewelacyjnego.
1: Co to panu daje?
3: Mi to daje wolność, przestrzeń na miastkę właśnie tego, że mam taką, jakby to powiedzieć, możliwość powrotu do społeczeństwa, obcowania z innymi ludźmi, z psiakami, z kotami, robić coś dobrego. Widzę właśnie odzew tych wszystkich rzeczy, jak to się wszystko tutaj toczy, więc jest dobrze.
1: Czy któryś z piesków tutaj wyjątkowo złapał pana za serce?
3: Tak, tam Tyson jest tam w którymś z boksów. Za każdym razem jak tu jestem, to wyprowadzam go tutaj na wybieg i spędzam z nim ten czas.
2: Z Igorem Osadzonym z zakładu karnego nr 1 we Wrocławiu rozmawiała reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.

0: O tym mówi Wrocław, to program w RMF24 Wrocław, w którym mówimy o ważnych, ciekawych, nietuzinkowych sprawach dotyczących mieszkańców stolicy Dolnego Śląska i samego miasta. I teraz pochylamy się nad tematem miejskiego programu Odżyj. W jego ramach konsultacje ze specjalistami, fizjoterapia i pomoc psychologiczna. To wyjątkowy projekt, który oferuje pomoc kobietom w ciąży oraz rodzicom dzieci do pierwszego roku życia, u których zdiagnozowano wady wrodzone lub zaburzenia rozwojowe. Jak mówi Agnieszka Jalowska, neonatolog, koordynatorka programu z wrocławskiego USK. Do tej pory skorzystało z niego 70 wrocławskich rodzin, ale są jeszcze wolne miejsca.
1: Wsparcie obejmuje konsultacje specjalistyczne, ale także konsultacje z psychologiem i fizjoterapeutyczne, które są takim właściwie wąskim gardłem, jeśli chodzi o dostęp do pomocy refundowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia. I co najważniejsze, obejmuje zarówno kobiety w ciąży, czyli oczekujące na dziecko, które ma rozpoznanie wady nieprawidłowości rozwojowej, jej całą rodzinę, bo możemy tam dołączyć również innych członków rodziny, którzy przeżywają oczywiście trudną sytuację, bo to o to chodzi, żeby w tej kryzysowej sytuacji zaopiekować się jak najszybciej. No i najważniejsze to oczywiście to, że ta opieka jest skoordynowana, czyli naszym zadaniem jest to, że jeśli w momencie rozpoznania takiej wady, czy to prenatalnie, czy po urodzeniu, szybko wyznaczamy plan działania. To najczęściej daje rodzicom duży spokój, a oni są bardzo tą sytuacją zestresowani. I jak wiedzą, że przez te kilka pierwszych miesięcy przedstawimy im ten plan, zorganizujemy im te konsultacje tych specjalistów, a jednocześnie będą mogli w każdej chwili zwrócić się do psychologa, no to naprawdę daje im o wiele większy spokój w tym stresie, który przeżywają w związku z rozpoznaniem wady u dziecka. Dzieci z wadami wrodzonymi rodzi się wszędzie podobnie, jest to około 4-6% w całej populacji i to jest stała liczba, więc jeśli chodzi o zaplanowaną liczbę pacjentów, to myślimy, że jest ona wystarczająca. Pacjenci się ciągle do nas zgłaszają. Program się co prawda kończy w listopadzie tego roku, ta edycja programu, natomiast jeszcze ciągle można się do niego zgłosić, ponieważ nie oznacza to, że akurat nie trafimy na problem, który możemy szybko rozwiązać i o to najbardziej nam, na tym najbardziej nam zależy. Czasami jest tak, że pacjent nie przez cały rok korzysta z programu, ale potrafimy dzięki temu programowi właśnie stworzyć taki pomost i rozwiązać jego bieżący problem, tak? Czy jego bieżący stres, który powstaje. Dlatego uważamy, że ten program wypełnia pewną potrzebę, wbił się w jakąś niszę, w jakieś miejsce i ta liczba jest bardzo przyzwoita. Diagnostyka prenatalna się rozwija i też komunikacja prenatalna znacznie się rozwija, to znaczy nie jest ona traktowana jako coś niekorzystnego, tylko ta diagnostyka prenatalna właśnie traktowana jest jako możliwość zaopiekowania się naszym pacjentem neonatologicznym, zanim się on narodzi. To jest świetne, to nam daje czas do tego, żeby po pierwsze przygotować plan postępowania po urodzeniu, po drugie udzielić szczegółowej informacji rodzicom, co po raz kolejny daje im spokój i oni poinformowani, zaopiekowani przeżywają stres przed narodzeniem dziecka, a już w momencie, kiedy ono przychodzi na świat, są troszkę spokojniejsi i mogą wejść w tą rolę macierzyństwa, ojcostwa w taki sposób, że są świadomi bardzo.
0: Dodajmy, że udział w programie jest bezpłatny, ale w RMF24 Wrocław pozostajemy jeszcze w temacie zdrowia. Wrocławianie studiujący na lokalnych uczelniach mogą bezpłatnie przebadać się w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Miasto uruchomiło profilaktyczny program obejmujący konsultacje lekarskie oraz badania laboratoryjne. O jego szczegółach rozmawiamy z Moniką Dubec z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
2: W ramach programu każda osoba studiująca we Wrocławiu, zarówno na uczelni publicznej, prywatnej, która zauważy jakieś tam niepokojące objawy lub obawia się takiego zakażenia, może z tego bezpłatnego programu skorzystać. To są konsultacje lekarza, specjalisty, badania diagnostyczne, konsultacje z edukatorką zdrowia, cykle wykładów na YouTubie. To wszystko jest bezpłatne dla osób, które studiują we Wrocławiu. Ten program jest niezwykle istotny, bo w przypadku zakażeń przenoszonych drogą płciową bardzo ważne jest szybka diagnoza i wiedza. I chcemy, żeby student właśnie wiedział, gdzie ma iść, do kogo ma się zgłosić, jeżeli takie niepokojące objawy zobaczy lub po prostu chce się dowiedzieć więcej na temat profilaktyki, to właśnie tym miejscu otrzyma tę profesjonalną pomoc.
0: Dodała Monika Dubec z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Na koniec programu O tym mówi Wrocław. Chcemy przypomnieć, że 3 października w stolicy Dolnego Śląska wystartuje pierwszy we Wrocławiu bieg wieczorny po asfalcie na dystansach 5 i 10 km. O imprezie Nightwave Powered by Decathlon Maciej Sas rozmawia z pomysłodawcą biegu Grzegorzem Błaszczykiem.
1: Państwo bardzo podkreślacie to, że takiego biegu brakowało. Jest półmaraton wrocławski nocny. Dlaczego w takim razie takiego krótszego? Co w nim jest niezwykłego, że on powinien się znaleźć w kalendarzu biegowym we Wrocławiu?
2: Myślę, że piątka i dyszka to są takie dystanse, które może pobiec zarówno osoba, która biega troszkę szybciej, zawodowiec, czy osoba, która biega półprofesjonalnie, ale też amator. To są biegi, które umożliwiają wejście do świata biegania. Bardzo uniwersalne, takie biegi, które wydaje mi się, że są właśnie świetnym wstępem do tego, żeby później spróbować czegoś większego, być może trudniejszego, ale o tym właśnie troszeczkę jest też Nightwave. Chcemy stworzyć coś, co będzie dla każdego, i dla zawodowca, i dla osoby, która biega gdzieś tam po prostu dla siebie okazjonalnie.
1: Najmodniejsze są półmaratony, potem maratony, ale pewnie po tym, co pan mówi, to rzeczywiście jest to tak, że to jest pierwszy stopień do tego, że jeżeli ktoś będzie chciał się sprawdzić później dalej, to wie, na co go stać.
2: Tak, zdecydowanie. Na chwilę obecną najpopularniejsze są półmaratony. Popularne są też dyszki, ale coraz większą popularnością cieszą się również piątki. Więc my widzimy po frekwencji Nightwave właśnie, że na 10 km wystartuje najprawdopodobniej 2 razy więcej osób niż na 5 km, ale widzimy też taką ciekawą zależność, że na 5 km zazwyczaj startują paradoksalnie osoby z większym, dłuższym stażem biegowym, czyli częściej wybierają właśnie te tak zwane fale startowe, szybsze, które wymagają już większego stażu biegowego. To jest taka ciekawa dla nas obserwacja, a dyszkę właśnie częściej wybierają osoby mimo wszystko początkujące.
1: Czy to się różni? Mówię o treningu, jesteśmy na treningu przed biegiem. Czy trening do takich biegów 5-10-kilometrowych jakoś zasadniczo się różni od tego, co jest przy półmaratonie, przy maratonie?
2: Jeżeli porównalibyśmy trening, posłużę się tutaj dwoma skrajnościami, na 5 km do treningu takiego stricte maratońskiego, to rzeczywiście są to już różne treningi. Przy treningu stricte maratońskim ten kilometraż tak zwany, czyli ta suma kilometrów pokonywana w ciągu tygodnia jest zdecydowanie większa. Natomiast na 5 km czy 10 km dominuje więcej takich jednostek szybszych, takich na przykład jak ta dzisiejsza, gdzie biegamy na stadionie krótsze odcinki na wyższych prędkościach, więc zdecydowanie te treningi mają pewne cechy wspólne, ale mimo wszystko występuje w nich sporo różnic. Natomiast między treningiem sensu stricte na piątkę, a dyszkę aż tyle tych różnic nie występuje. Na piątkę biegamy mimo wszystko troszkę szybciej, troszkę krócej. Oczywiście bardzo uogólniam to, bo to jest temat, o którym można by mówić
1: dłużej
2: i szerzej. Natomiast no, mimo wszystko te treningi różnią się, jest to temat, mi się wydaje, na dłuższą rozmowę, aby go rozwinąć.
1: A propos treningów, cały czas jeszcze ludzie zgłaszają się, zaraz pana zapytam, jak wiele osób już zgłosiło akces do biegu 3 października, ale czy to jest jeszcze czas, gdyby ktoś początkujący się zgłosił, że ma szansę na tyle podszlifować formę, żeby wystartować w takim biegu?
2: Limity czasu nie są rygorystyczne. To jest tak, że można wejść, przysłowiowo mówiąc, z ulicy, czy też z marszu i osoba, która dopiero zaczyna, jest gdzieś tam początkująca, wcale nie trzeba poprzedzać tego 10-tygodniowym okresem przygotowawczym. Można przyjść tak naprawdę, pobiec tą piątkę, można ją nawet przespacerować szybszym marszem. Chodzi też o to trochę, żeby poczuć tą atmosferę i to chcemy też pokazać w Nightwave.
1: Żeby się przełamać trochę?
2: Żeby się przełamać jak najbardziej i za rok spróbować na przykład dyszkę.
1: Dobrze, jeszcze jedna sprawa w takim razie. To bieganie, chcecie państwo, żeby to wasze bieganie zostało wpisane na stałe do kalendarza, no bo taki jest zamysł. To, co się będzie działo, to też podkreślane często jest, to nie tylko bieg, to też cała otoczka, całe kulisy, całe tło tego, takie powiedziałbym towarzyskie, społeczne, turystyczne. Przyjadą ludzie nie tylko z Wrocławia. Nie, i to jest też okazja, co państwo mówicie w różnych swoich wypowiedziach, żeby nie tylko pobiec, bo pobiec można wszędzie, ale też pobyć, poznać, zobaczyć, spotkać.
2: Tak, dlatego też chcemy, żeby jak ktoś przyjeżdża do Wrocławia, chcemy pokazać mu to miasto, tą atmosferę, poczuć całą tak naprawdę otoczkę wokół biegania. Nie tylko w ten sobotni wieczór w dniu biegu, ale też dzień wcześniej, podczas tak zwanego Friday Night Shakeout Run, czyli luźnej przebieżki 5-kilometrowej właśnie w grupie. Bardzo spokojnym tempem, po to, żeby nie tylko gdzieś tam ścigać się w sobotni wieczór, ale też już dzień wcześniej poznać ludzi, doświadczyć nieco miasta, czy po prostu pobyć razem. Tak więc widzimy to bardziej jako takie weekendowe wydarzenie, aniżeli tylko i wyłącznie sam bieg w sobotni wieczór.
0: Więcej o biegu znajdziecie na rmf24.pl.
3: Tu Radio RMF 24.
4: We want stars. We want smart people.
3: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
5: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan?
3: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
6: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
7: Ogłoszenie RMF24.

0: charakterystyczne piknięcia to będzie oznaczać godzinę 23. Wcześniej poznajmy, jakie są najistotniejsze fakty od Karola Płaczkiewicza.
1: Zapraszam. Na początek fakty zza naszej wschodniej granicy. Rosjanie zaatakowali obwód kijowski. W wyniku uderzenia zginęła matka i dwoje dzieci. Rośnie liczba zachorowań na jesienne infekcje. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Będzie też sport. Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze. Tragiczne skutki rosyjskiego ataku w obwodzie kijowskim. W rejonie Fastowskim zginęła matka i dwoje małych dzieci, dziewczynka i chłopiec. Uszkodzone zostały także prywatne domy i samochód, a w jednym z budynków wybuchł pożar. W rejonie Wyszochrodzkim ranna została z kolei matka z dzieckiem. Uszkodzone zostały tam także placówka edukacyjna i autobus. Służby nadal pracują na miejscu i sprawdzają skutki rosyjskiego ataku. Wszystkie szkoły na Lubelszczyźnie zostaną skontrolowane pod kątem przygotowania do ewentualnego ataku z powietrza. Sprawdzone zostanie, czy placówki posiadają bezpieczne miejsca schronienia dla uczniów. Według ustaleń reportera RMF FM takiej kontroli oczekuje wojewoda. Kto i jak szybko ma przeprowadzić taką ocenę? O tym Dominik Smaga.
2: Pismo w tej sprawie dostaną starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu, a żądane informacje mają dostarczyć wojewodzie do piątku. Po pierwsze, każdy z nich ma sprawdzić, czy działające u niego szkoły były badane przez Straż Pożarną i nadzór budowlany pod kątem wykorzystania ich do ukrycia. Po drugie, starostowie mają ustalić, czy obiekty są ujęte w aplikacji, gdzie się ukryć. Trzecie pytanie, czy placówki mają procedury i plany ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ataków z powietrza. Te pytania wojewoda stawia po tym, jak podczas czwartkowego alarmu okazało się, że w niektórych szkołach miejsca wyznaczone do ewakuacji nie nadają się na ukrycia na czas ataku z powietrza, na przykład z uwagi na duże przeszklenia, dlatego dyrektorzy tych szkół prowadzili uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych.
1: Rośnie liczba zachorowań na jesienne infekcje. Z najnowszych danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w ostatnim tygodniu w Polsce wykryto najwięcej od wiosny, ponad 1000 zachorowań na COVID-19. To potwierdza szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski.
3: Wiemy, że w niektórych krajach Europy Zachodniej też już zaobserwowano zwiększenie i zarówno zachorowań i hospitalizacji. To nie są jeszcze jakieś takie wielkości epidemiczne, ale widzimy, że pewna aktywność wirusa już jest. No i oczywiście powolutku, na razie jeszcze bardzo spokojnie, bo pogoda jest w miarę jeszcze przyjazna, powoli narasta również ilość zachorowań na grypę.
1: Szczepionka przeciwko grypie od początku września jest dostępna w przychodniach i w aptekach. Z kolei w przyszłym tygodniu ruszyć mają bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze. Goście zdecydowanie lepiej rozpoczęli spotkanie. W pierwszym kwadransie dwukrotnie trafiali w konstrukcję bramki. Najpierw w słupek uderzył Malte Hoytholt, a chwilę później poprzeczkę obił Maksym Chłań. Po przerwie mecz wyraźnie stracił tempo. Było dużo walki i fauli, ale niewiele składnych akcji. Najlepszej okazji do zdobycia gola nie wykorzystał w 58 minucie Chłań. Motor i Górnik podzieliły się punktami. Na trybunach pojawiło się 10427 kibiców. Srebrny medal zimowych igrzysk znów zawisł na szyi Władimira Semirunija. Łyżwiarz szybki swój krążek oddał na licytację podczas charytatywnego streamu Łatwoganga. Teraz w podziękowaniu jeden ze sponsorów odkupił dla niego medal. Tak zawodnik wspomina swój srebrny start w Mediolanie w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
5: Co ty zapamiętałeś najbardziej z tamtego wyścigu?
6: Och, przychodzi do głowy, myślę, atmosfera naprawdę na igrzyskach trochę inna. Jest tam na iPhone'ie ulubione zdjęcie, polajkowane i tam po prostu mogę czasem, jak na przykład lecę w samolocie czy gdzieś i nie mam internetu, to lubię po prostu galerię przejrzeć, coś tam zobaczyć, a tak zazwyczaj nie lubię patrzeć, co było. Bardziej myślę o tym, co będzie i co zrobić, żeby było jak najlepiej.
1: Nowy sezon Władimir Semiruni rozpocznie w listopadzie, a nowe fakty w RMF FM punktualnie o północy. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24.

0: Punktualnie o północy mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, zapraszam. Bezpieczeństwo Polski jest stabilne, tak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówił na antenie RMF FM o pogarszającej się sytuacji za naszą wschodnią granicą. Do wtorku w całej Polsce zmasowane kontrole drogówki, to w Europejskim Tygodniu Mobilności. Trwa ostatni weekend tegorocznego lata. Posłuchajcie, jak spędzają go mieszkańcy Katowic. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. Tak mówił gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
2: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś, w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie? Dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
3: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż dwa dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do Rochus Jagodno, gdzie uderzył pocisk.
1: Mówił szef BBN-u Bartosz Grodecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Całość programu Sprawdzam znajdziecie na rmf24.pl. My wrócimy do niego również w nocnych faktach RMF FM. Wynik tych wyborów praktycznie jest już znany. Władimir Putin organizuje głosowanie po to, by legitymizować swoją władzę, mówi Adam Eberhardt. Tak były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich komentuje w rozmowie z RMF FM trwające od piątku wybory do Rosyjskiej Dumy Państwowej.
4: To jest oczywiście z jednej strony próba przekonywania wszystkich dookoła, że Rosja jest państwem demokratycznym, ale to jest oczywiście też duże wyzwanie, ponieważ wokół wyborów mogą narastać pewne emocje społeczne i mogą stanowić zapalnik również protestów. Dlatego władze rosyjskie starają się, aby te wybory były jak największą łudą i aby tak naprawdę nie budowały żadnej nadziei na alternatywę.
1: To pierwsze wybory do Dumy od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Głosowanie odbywa się także na okupowanych obszarach Ukrainy, które, jak twierdzi Kreml, stały się częścią Federacji Rosyjskiej.
5: Fakty ważne dla kierowców.
1: Do wtorku w całej Polsce trwają zmasowane kontrole drogówki. To w Europejskim Tygodniu Mobilności. W Lublinie policjanci pojawili się przy Alei Smorawińskiego. Funkcjonariusze zatrzymywali, a przyglądający się akcji reporter RMF FM Dominik Smaga pytał.
6: Wolno pan jechał?
7: Przepisowo, jak zwykle.
6: Zawsze pani wolno jeździ?
8: Tak. To nie jest jedyna ulica, na której prowadzimy kontrole. Bardzo dużo patroli wyjechało w miasto. Patrole oznakowane, jak również radiowozy nieoznakowane, wyposażone wideorejestrator.
6: No i może się okazać, że samochód, który wyprzedziliśmy, nagle zamiga nam niebieskim światełkiem.
8: Dokładnie tak.
1: Dokładnie do 22 września trwa Europejski Tydzień Mobilności. A teraz trwa ostatni weekend lata. W środę rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. Wczoraj w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach mieszkańcy korzystali z ciepła i słońca. Jak przekonała się nasza reporterka Anna Kropaczek, można było zrobić na przykład piknik na trawie.
9: Co dobrego macie?
10: Chałkę, fokaccie, pączki, sojski miód. Celebrujemy lato.
9: Jak pani spędza ostatni weekend lata?
11: Bardzo aktywnie. Zamierzam właśnie wybrać się na rolki, potem na taki dobry spacer z obiadem z córką, a wieczorem chyba na jakieś takie podróż. Spotkanie ze znajomymi.
12: Na spacerku, dosyć takim intensywnym, bo będziemy chodziły przynajmniej 1500 kroków? Przepraszam, 15 tysięcy. Taki mamy cel.
9: A ta jesień już wyczuwalna jest, prawda?
12: Wyczuwalna, tak. A koleżanka, proszę, w sandałach.
1: Dziś również będzie ciepło. Termometry na południu Polski pokażą nawet 25 stopni.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosyjski atak uszkodził przedsiębiorstwo w obwodzie kijowskim. Zaczniemy od aktualnych informacji z Ukrainy. Niektórzy politycy na Zachodzie dążą do konfliktu między Rosją a NATO, tak oświadczył premier Słowacji. W przyszłym tygodniu paliwo będzie droższe, najmocniej wzrośnie cena oleju napędowego. Jest pierwsza, zaczynamy. Rosyjski atak uszkodził przedsiębiorstwo w rejonie Fastowskim w obwodzie kijowskim. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Jak poinformował szef kijowskiej administracji obwodowej Timur Tkaczenko, na miejscu pracują ratownicy, którzy usuwają skutki ataku. Nie ma informacji o ofiarach. Jednak jak informowaliśmy w faktach, w tym ataku na obwód kijowski zginęła także matka z dwójką dzieci. Premier Słowacji Robert Fico twierdzi, że niektórzy zachodni politycy dążą do konfliktu między NATO a Rosją. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ocenił, że po niepowodzeniu strategii zakładającej pokonanie Rosji poprzez wojnę w Ukrainie, część polityków chce doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. Fico podkreślił, że wojna w Ukrainie nie jest wojną ani Słowacji, ani NATO. Jak relacjonuje agencja Reutera, wcześniej ostrzegał, że ewentualne wtargnięcie drona mogłoby doprowadzić do uruchomienia klauzuli zbiorowej obrony sojuszu. Jego słowa padły w czasie, gdy Donald Tusk ostrzegał przed możliwym nasileniem rosyjskich ataków i przypadkowymi uderzeniami na państwa wspierające Ukrainę. Nawet 5 lat będą musieli poczekać sojusznicy na część uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy w faktach, USA ostrzegły w tej sprawie sojuszników. Jakie powody podaje amerykańska strona?
1: Powodem są zapasy Pentagonu mocno uszczuplone podczas wojny z Iranem. Według Bloomberga problem dotyczy m.in. rakiet i systemów obrony powietrznej. To ważny sygnał także dla Polski i całej wschodniej flanki NATO. Polska modernizacja armii w dużej mierze opiera się na amerykańskim uzbrojeniu, patriotach, hajmarsach. Co ważne, problemem nie jest dostęp do pieniędzy, ale dostęp do samej broni, a to oznacza również presję na zwiększenie produkcji w Europie i zmniejszenie zależności od dostaw zza oceanu. Takie komentarze pojawiają się tutaj w USA. Zwraca się uwagę, że cała sytuacja może nadwyrężyć wizerunek Stanów Zjednoczonych, dostawcy uzbrojenia i gwaranta bezpieczeństwa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: To był Paweł Żuchowski. Do niego oczywiście będziemy wracać jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach.
2: Istotne informacje dla kierowców.
0: Przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Zdaniem ekspertów za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić około 9 zł i 20 groszy. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku benzyny. Cena 95 w przyszłym tygodniu może wzrosnąć nieznacznie. Dodatkowo w tym przypadku powoli zbliżamy się do szczytu.
3: W przypadku cen benzyn obserwujemy spadki na poziomie hurtu i raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł. Poziom cen benzyn powinien się stabilizować.
0: Mówiła w radiu RMF24 Dorota Gudaś, analityk rynku paliw BM Reflex. Zmiany na trasie S10 na obwodnicy Stargardu w Zachodniopomorskiem. Kierowców czekają wielokilometrowe objazdy. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Ruch pojazdów w obu kierunkach przeniesiony został na jezdnię w stronę Szczecina. Zamknięta została jezdnia w kierunku Bydgoszczy. To oznacza, że kierowcy ze Szczecina, którzy będą chcieli dostać się do Stargardu, muszą teraz jechać do węzła Kluczewo i dopiero tam zjechać na Stargard. To spory objazd. Więcej czasu zajmie też dojazd ze Szczecina do Morzyczyna czy Zieleniewa. Trzeba będzie albo zawrócić na węźle Stargard południe, albo jechać przez węzeł Kobylanka. Utrudnienia mają potrwać 2 tygodnie. W tym czasie drogowcy wymienią urządzenie dylatacyjne na wiadukcie węzła Stargard Zachód.
0: To jedna z nielicznych w kraju galerii Zdzisława Beksińskiego. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie w ten weekend zaprasza na 10-lecie wystawy. Dzięki technologii wejdziemy w głowę mistrza, obiecuje Zbigniew Grzypy, dyrektor tej instytucji.
5: 2 dni z Beksińskim VR, czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego, bo był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórców filmowych, i twórców gier komputerowych, i tych teraz tak modnych wirtualnych rzeczywistości. Czyli wejdziemy w tą głowę, będziemy mogli przechadzać się po tym świecie za sprawą De Profundis. To przez całą sobotę, całą niedzielę.
0: W ciągu dekady wystawę Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury około 350 tysięcy osób.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. Tak mówił wczoraj gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Posłuchajmy teraz rozmowy Krzysztofa Ziemca.
6: Pierwsze pytanie, chyba kluczowe w imieniu zadam je w imieniu milionów słuchaczy naszego radia. Czy w obliczu tego, co mówił premier w czwartek w Sejmie, tego drona, który został znaleziony na plaży, poderwanych samolotów, właściwie codziennych alarmów na ścianie wschodniej, tak to mogę ująć, czy stan naszego bezpieczeństwa się pogorszył? Co nam dzisiaj grozi?
7: To znaczy tak, stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. I to wynika wprost z komunikatów, które słyszeliśmy, które śledziliśmy ze strony rosyjskiej i ze wzmożenia tych ataków, które są przy polskiej granicy. I one są właściwie, odbywają się w cyklach codziennych. Rosja nie chce, żeby Zachód pomagał Ukrainie. Chce zaburzyć ten łańcuch dostaw, ponieważ osłabiona Ukraina daje jej oczywiście przewagę na froncie, którą Rosja teraz rzeczywiście, nasilając ataki w tej domenie powietrznej, uzyskuje przewagę, szczególnie jeśli chodzi o drony z tym napędem odrzutowym.
6: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
7: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż dwa dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do Rochu z Jagodno, gdzie uderzył pocisk, tak. To powoduje, że my musimy reagować ze swojej strony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podrywa lotnictwo. Są alarmy.
6: Czyli nie są to przesadne reakcje, tak?
7: Są to przesadne reakcje, bo musimy reagować. Musimy być gotowi na potencjalne przekroczenie naszej strefy powietrznej.
6: Czyli premier, który mówi, że czekają nas trudne miesiące, to nie jest tak, że on straszy? Bo tak niektórzy też uważają,
7: Trudne miesiące w tym sensie, że faktycznie Rosja na tej drabinie eskalacyjnej przesunęła się przynajmniej o piętro w górę. To znaczy ataki, które prowadzi, są już blisko i są już przy naszej granicy. Natomiast i to jakby powoduje dezorganizację też życia społecznego w tych rejonach pasa wschodniego. Tak? My byliśmy z prezydentem ostatnio we Włodawie, prezydent rozmawiał z lokalną społecznością. Tak, to jest to uciążliwe, tak dezorganizuje to życie społeczne. Ma to wielowątkowy wymiar. Poza zakłóceniem oczywiście łańcuchów dostaw, ma też wywołać określony też efekt społeczny i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Ale zresztą to odczuwamy też w chociażby w...
6: Ale kończąc temat, panie ministrze, ruskie czołgi na razie tam tutaj nie wjadą. Ruskie samoloty nad polskim niebem też się nie pojawią, tak? Możemy uspokoić naszych słuchaczy?
7: Nie ma takich przesłanek do tego, żeby twierdzić, że rosyjskie czołgi czy rosyjskie samoloty pojawią się nad naszą strefą powietrzną. Natomiast nie bądźmy obojętni wobec tych sygnałów. To się dzieje przy naszej granicy, ale też przypomnę, 30 lipca, obiektywny fakt, spadła rakieta uzbrojona na naszym terytorium, więc to też jest bardzo potężny sygnał dla nas, dla całej wspólnoty transatlantyckiej, dla naszego bezpieczeństwa i oczywiście też dla naszego wojska.
6: Panie ministrze, był raport CIA, czego nie było? Pan wczoraj napisał, że prezydent otrzymał dokumenty. Minister Przydacz uważa, że tych dokumentów
7: nie ma. Nie napisałem, że prezydent dostał dokumenty. Bo to jest taka trochę debata, czy ktoś lubi e-booki, czy audiobooki. Wie pan, ja już to też jasno komunikowałem, tłumaczyłem to wczoraj w mediach i ten tweet też był jakby pokłosiem tego, co się wydarzyło. Pan minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator, widział się z szefem CIA. W piątek, jak wylądował w Warszawie, skontaktował się ze mną, zaprosił na spotkanie, abyśmy o tej rozmowie mogli podyskutować. Spotkaliśmy się w czwartek. Ja te informacje, które uzyskałem od ministra koordynatora, przekazałem do pana prezydenta. I ja myślę, że tutaj należy postawić kropkę, ponieważ ta sytuacja jest w tym całym zamieszaniu wokół raportu CIA najważniejsza. To znaczy, jest przepływ informacji pomiędzy ośrodkiem rządowym i w tym wypadku ministrem koordynatorem, ale też, jak po wczorajszym spotkaniu widzimy, pomiędzy ministrem obrony narodowej a panem prezydentem.
6: Czyli nie ma takiej kartki papieru, nie ma takiego dokumentu, ale są informacje, które są bardzo istotne, tak?
7: Tak, i dlatego pozwoliłem sobie na pisanie wczoraj tej informacji. Nie ma, nie jest mi znana, nie widziałem i że jest jakakolwiek kartka papieru. Nie ma tej kartki papieru, jest informacja przekazana ustnie, ale zdaje się, że jest to cała informacja wtórna. Ja rozumiem, że semantycznie, jak premier mówi, raport, to znaczy, że jest jakaś kartka papieru, że jest dokument, na który się powołuje. Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat, przepływ informacji istnieje i
6: ale
7: myślę,
6: ja zapytam,
7: że to jest dobre.
6: Co w tej informacji się takiego kluczowego dla bezpieczeństwa Polski znajduje?
7: No i to jest dobre pytanie, panie redaktorze, no bo jednak jest to informacja mocno sensytywna i tutaj nie mam takiego poczucia, że powinienem się dzielić tym z panem redaktorem.
6: A może chociaż z posłami? Zamknięte posiedzenie Sejmu, Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
7: Ja myślę, że ten komunikat, który popłynął już i pojawił się w infosferze, że to zresztą co czujemy i w tym akurat aspekcie nie jest to komunikat nowy, to znaczy, że eskalacja ze strony rosyjskiej będzie postępowała, eskalacja przynajmniej w tym pasie przygranicznym, ale ciągle po stronie ukraińskiej i musimy tutaj wzmóc naszą czujność. I ja myślę, że tutaj tyle, jeśli chodzi o tą informację, którą uzyskałem od ministra koordynatora, która została panu prezydentowi przekazana, jest wystarczająca.
6: Warto zwołać RBN w tej sytuacji?
7: Nie.
6: Dlaczego?
7: Na razie nie ma takiej potrzeby. Nie będziemy działać neurotycznie przy każdym upadku dronu gdzieś tam po stronie ukraińskiej na razie zwoływać RBN. Myślę, że w sytuacji, w której jesteśmy, to też już odnosiłem się do tego, zasada need to know, to znaczy im węższe grono, przy tak mocno sensytywnej informacji jest lepsze, można wymienić więcej informacji i trwa to szybciej. Ta rozmowa jest płynniejsza i lepsza. Nie ma potrzeby zwoływania tego RBN-u, szczególnie, że ten RBN stał się takim znowu polem do teatru politycznego. Politycy mówią, jak będzie RBN, to ja nie przyjdę, bo ktoś tam inny będzie.
6: O to może zamknięte posiedzenie Sejmu.
7: Ale tu mamy wymianę informacji pomiędzy najważniejszymi decydentami w państwie. Ja się widziałem z ministrem Ksiemoniakiem, przekazałem informację panu prezydentowi. Pan prezydent wczoraj się widział z szefem sztabu generalnego i wicepremierem Kosiniakiem. Myślę, że w tych formatach na razie pracując to jest wystarczające. Jeżeli pan prezydent uzna, że sytuacja jest na tyle konieczna, żeby zwołać RBN, to ten RBN zrobimy. Jestem sekretarzem tego ciała. Taki komunikat na pewno się pojawi.
6: Ostatnie krótkie pytanie w części radiowej. Dobre są te kanały komunikacji między Pałacem Prezydenckim a rządem?
7: Jeśli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa, czyli minister koordynator i wicepremier Kosiniak-Kamysz, tak jak najbardziej wymieniamy się informacjami, jesteśmy w bieżącym kontakcie.
0: Podkreślił szef BBN-u Bartosz Grodecki. Cała rozmowa sprawdzam. Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.